0: Warszawskiego. W stolicy to już ostatnie przygotowania do tego największego pod względem liczby uczestników biegu maratońskiego w historii Polski. Przed Pałacem Kultury i Nauki otwarto już miasteczko biegaczy. Odwiedził je wczoraj nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Z synem idziemy na jakiś mecz, trochę spaceru, więc taki relaks przed biegiem jutro.
2: Nie będzie dzisiaj długiego biegania, siłowni?
1: Nie, absolutnie, absolutnie.
2: Odpoczynek?
1: Odpoczynek. Jutro chciałbym spokojnie dobiec, więc dzisiaj tak naprawdę tylko rozciąganie i jakiś relaks.
3: Nieważne jak się skończy, ważne, że będę biegł i będzie fajnie.
2: Który to będzie pana maraton?
3: Drugi.
0: Usłyszał wczoraj przed Pałacem Kultury i Nauki nasz reporter. A dodajmy, że maraton warszawski oznacza też zmiany w ruchu na ulicach. Mamy dla was przewodnik. Szczegóły możecie sprawdzić na rmf24.pl.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: W RMF FM wracamy teraz do rozmowy Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Naszym gościem była ekspremier Beata Szydło. Jednym z tematów była sprawa dwojga jej byłych współpracowników, którzy usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy.
5: Pani premier, to wrócę jeszcze do dwojga, bo to jest ta grupa, która kiedyś była też członkiem zarządów spółki Solvere. Według prokuratury działania tej spółki, tej firmy doprowadziły, jeśli mówimy o kampanii Sprawiedliwe Sądy, do szkody w wysokości co najmniej 8,4 miliona złotych, bo zamówiona kampania finansowała działania, które w praktyce, zdaniem prokuratury, stanowiły marketing polityczny dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli coś jednak na rzeczy jest.
6: Ja się z tym nie zgadzam absolutnie, jeżeli prokuratura takie wnioski stawia. Ja też muszę powiedzieć, że prokurator również chce mnie w tej sprawie wysłuchać, więc za bardzo nie chciałabym się tutaj wypowiadać, zanim nie spotkam się z panem prokuratorem, ale niewątpliwie uważam, że to jest tylko i wyłącznie akcja polityczna, szukanie kolejnej afery politycznej i ja wierzę w to, że tutaj będzie po prostu sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Nie ma według z mojej wiedzy i z moich przekonania nie ma żadnej afery.
5: Pani mówi o sprawiedliwym rozstrzygnięciu. Tamta kampania nosiła nazwę Sprawiedliwe Sądy. Czy teraz tak już z dystansem, dosłownie w jednym zdaniu, jest pani zadowolona z tej reformy sądownictwa, która za waszych czasów była prowadzona?
6: Na pewno źle się stało, że ona nie została doprowadzona do końca, bo ja przypomnę, że myśmy rozpoczęli reformę sądownictwa, ale potem uruchomiona cała machina zarówno i tych protestów, które się odbywały, jak i przecież mieliśmy całą akcję prowadzoną w Brukseli, gdzie Komisja Europejska też próbowała nas w jakiś sposób odwieść od tego, żeby wprowadzać te reformy. Ja osobiście byłam przecież w Strasburgu na posiedzeniu sesji plenarnej, gdzie przed Parlamentem Europejskim tłumaczyłam, dlaczego my tę reformę wprowadzamy i jakie są jej zasady. Ja przypomnę, że myśmy w dużym stopniu opierali te rozwiązania wprowadzane w Polsce na rozwiązaniach, które w innych państwach członkowskich są i obowiązują. I tutaj nie było absolutnie czegoś nadzwyczajnego.
5: To postawmy tu kropkę.
6: W pewnym momencie ona nie została zakończona i to jest problemem.
5: To postawmy tu kropkę, bo pewnie ta sprawa jeszcze nie raz w najbliższych dniach i tygodniach i miesiącach będzie wracała. Wspomniała pani premiera Donalda Tuska, on powiedział w czwartek: grzeczny już byłem, to dosłowny cytat, nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem. Jak pani odbiera te słowa, co one mogą oznaczać?
6: Przede wszystkim uważam, że premier polskiego rządu nie powinien takich słów używać, bo nie wiem, czy ma to być zastraszanie kogoś, czy ma to pokazywać jakąś jego siłę. Chociaż mnie to nie dziwi, bo on już wielokrotnie różne retoryczne takie dziwadła wygadywał. Premier rządu, szczególnie teraz, kiedy jest trudna sytuacja, przecież wiemy doskonale, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wiemy doskonale, że Rosja prowadzi w Polsce również prowokacje i sytuacja nie jest bezpieczna. Więc on powinien prowadzić politykę w taki sposób, żeby ludzi jednoczyć, a nie burzyć. Natomiast widzę, że kampania wyborcza się już na dobre zaczyna rozkręcać, skoro Donald Tusk uznał, że trzeba polaryzować i że trzeba dzielić społeczeństwo. Do kogo on to odnosił? Nie wiem. Być może, że ma problemy u siebie w partii czy w koalicji. Ktoś mu I uznał, że właśnie w taki sposób będzie się komunikował ze swoimi
5: na kolegami. Polaryzacji na pewno korzystają najbardziej dwa duże ugrupowania, Prawo i Sprawiedliwość także, no bo taka jest dzisiaj logika. Jaki macie pomysł, żeby w tej najbliższej kampanii podnieść swoje notowania? Jakie opisu, zdaniem pani, dzisiaj Polacy by chcieli, żeby wam uwierzyć znów i oddać wam stery władzy?
6: No myślę, że trzeba czerpać na pewno z doświadczeń, które mamy i które przyniosły nam zwycięstwo, więc naszym zadaniem, naszym celem jest zjednoczyć ludzi wokół programu, wokół idei, która będzie dla nich na tyle atrakcyjna, że rzeczywiście będziemy mogli wygrać wybory i potem tworzyć rząd. Uważam, że trzeba połączyć, oczywiście czas się zmienił, to co w 2015 roku zaproponowaliśmy, to było już 10 lat temu, teraz jest zupełnie już inny moment, inny czas, ale powrót do naszych tych dobrych, sprawdzonych rozwiązań i polityki takiej solidarności społecznej na pewno zawsze przynosi nam sukces.
5: To skoro tak, to od razu zapytam. Od razu zapytam o stanowisko Konfederacji, która być może w tym przyszłym rządzie też będzie miała swoje miejsce. Konfederacja mówi jasno, 13 i 14 emerytura do likwidacji, o ile między Mentzenem i Bosakiem tutaj nie ma zgody, co do kryterium dochodowego w sprawie 800+, tu jest pełna. Więc być może ta polityka socjalna, o której pani mówi, w przyszłym rządzie będzie zmuszona do zupełnie innych form. Więc zapytam panią, co pani na to, czy do takiego rządu pani by ewentualnie chciała wejść, czy Prawo i Sprawiedliwość w takim rządzie widzi swoje miejsce?
6: No zawsze to jest tak, że jak się zaczyna rozmawiać o programie i o współtworzeniu rządu, to oczywiście na stole kładzie się programy i propozycje i wtedy jest ten moment dyskusji. Ja się nie zgadzam z tym, że 13 i 14 emerytura powinny być zlikwidowane, szczególnie teraz, kiedy drożyzna zaczyna znowu być dużym problemem, bo przecież wszystko zaczyna drożeć i dla osób, które otrzymują świadczenia emerytalne, to jest naprawdę duża pomoc. Natomiast być może, że dla pana Mentzena, który patrzy na to z innej perspektywy osoby majętnej, to nie ma żadnego znaczenia. Ja przypomnę, że myśmy wprowadzali programy społeczne, szczególnie 500+, wtedy kiedy była również dla wielu rodzin taka pomoc potrzebna, ale myśmy od początku mówili, że to jest program prorozwojowy, jest to inwestowanie w rodzinę i wszystkie dane, które potem się sprawdzaliśmy, te dane, które pokazywały wzrosty również i gospodarcze, okazało się, że 500+ to było nie tylko wsparcie dla rodzin, ale to był również poważny zastrzyk dla przedsiębiorców, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach. Oczywiście teraz jest inny moment, inne oczekiwania. Być może te programy społeczne powinny być przedefiniowane, czy w jakiś inny sposób stworzone, ale tutaj warto przede wszystkim pamiętać, że musi być zachowany pewien balans, równowaga. No nie można pójść takim prostym rozwiązaniem. Wszystko zlikwidujmy i jak już to będzie. Dzisiaj trzeba dokonać dobrej diagnozy, przygotować propozycje, a przy tworzeniu koalicji oczywiście jest ten moment, kiedy się zaczyna rozmawiać już o konkretnych propozycjach.
0: Mówiła była premier Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości, która była gościem Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Cała rozmowa do odsłuchania jest na naszej stronie rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Głoszenie.
1: Klizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku, prawie 70 dni pod ziemią, cud w chilijskiej kopalni San Jose. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Według radiowego zegara to już prawie godzina trzecia. Czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Nożownik z Jarosławia nie trafi do zwykłego aresztu. Decyzją sądu będzie przebywał w szpitalnym oddziale psychiatrii sądowej. Kierowcy znów zapłacą więcej. Po weekendzie najmocniej może podrożeć auto gaz. Nauczyciele chcą wynagrodzeń za wycieczki szkolne. Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje tydzień konsultacji z prawnikami. Jak mówiliśmy już w faktach, jest areszt dla nożownika, który w czwartek w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. 31-letni obywatel Ukrainy będzie przebywać w szpitalnym oddziale psychiatrii sądowej. Dlaczego mężczyzna nie trafi do zwykłego aresztu? O tym reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: 3-miesięczny areszt będzie wykonywany w warunkach szpitalnych, bo zdaniem biegłych mężczyzna wymaga leczenia przeciwpsychotycznego. Ma objawy ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych, nie ma z nim logicznego kontaktu, co uniemożliwia jego przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów, a te zarzuty to zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Grozi mu za to dożywocie, o ile nie okaże się, że w chwili zdarzenia był niepoczytalny, a to będzie oceniane osobno, bo obecna opinia biegłych dotyczy jego obecnego stanu zdrowia, a nie stanu w chwili, gdy wtargnął do kuchni opactwa, chwycił za nóż i zaczął zadawać nim ciosy, raniąc 5 osób, w tym 3 księży, z których jeden zmarł.
0: Teraz złe informacje dla kierowców, bo będą kolejne wzrosty cen paliw w przyszłym tygodniu, tak przewidują analitycy. Po weekendzie najmocniej, według prognoz ekspertów, podrożeć może autogaz. Już wczoraj kierowców na wielu stacjach zaskoczyły podwyżki. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje nawet ponad 8 zł, a litr diesla ponad 9.
2: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No. Nie mamy na to wpływu, więc czekam może na reakcję, żeby ktoś coś z tym zrobił.
3: Przyjechał pan na stację benzynową, ale na razie pan nie tankuje?
2: Tak, nie tankuję.
3: 95, E10 benzyna tutaj, 8,19 w tej chwili.
2: No drogo, bardzo drogo, ale powiem panu na pocieszenie, że w zachodniej Europie jest jeszcze drożej.
3: Pan tankował dzisiaj 95 czy diesla?
4: 98 i mam to szczęście, że mam samochód służbowy, także nie cierpię za bardzo.
3: Jak pan patrzy na te ceny tutaj, 8 i 9 tylko na początku, nie ma już 7 tutaj.
4: Nie ma, nie będzie. No tak myślę, no nie, sytuacja na Bliskim Wschodzie się jakoś nie zbliża do tego, żeby się uregulowała, także widzę, że to nie idzie w dobrą stronę.
3: Gdyby pan musiał jednak tankować za swoje pieniądze, mniej pan jeździłby?
4: Na pewno. Przesiądą się na rowery, bo ja na co dzień jeżdżę na rowerze, tylko jak muszę jeździć samochodem.
0: Usłyszono jednej ze stacji paliw w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: To są fakty ze szkoły.
0: Związek Nauczycielstwa Polskiego chce wesprzeć nauczycieli w uzyskaniu pieniędzy za ich pracę podczas wycieczek szkolnych. Sąd Najwyższy potwierdził, że są to godziny nadliczbowe, ale nadal nie ma jasnego uregulowania w przepisach. Przypomina prezes ZNP Sławomir Broniarz.
6: Wydaje mi się, że ministerstwo niefrasobliwie podeszło do tego bardzo ważnego komponentu, jakim jest sprawa wycieczek realizowanych w ramach tego planu dydaktycznego w kontekście wyroku Sądu Najwyższego.
0: Związek chce urządzić w swoich oddziałach tydzień konsultacji z prawnikami w tej sprawie. Tymczasem czarne chmury zbierają się nad Manchesterem City. Słynny angielski klub piłkarski miał nagminnie łamać przepisy finansowe w latach 2009-2018. Doniesienia z Wysp Brytyjskich przywoła korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Co na to szefowie The Citizens?
7: Władze klubu odmawiają komentarza i zapowiadają, że będą się od tej decyzji odwoływać, ale już teraz wiadomo, że konsekwencje mogą być bardzo poważne. Od utraty punktów i zdobytych tytułów w okresie objętym dochodzenie, aż po relegację z angielskiej Premier League. Zarzuty stawiane klubowi dotyczą nieprawidłowości finansowych, w tym ukrywania prawdziwych zarobków piłkarzy i trenerów, zawyżania przychodów oraz braku należytej współpracy ze śledczymi. Kibice Manchesteru City przyglądają się tym doniesieniom z dużym niepokojem, ponieważ reputacja klubu i jego przyszłość są zagrożone.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Mają coraz bardziej wyrafinowane metody i coraz większą skuteczność. Mowa o cyberprzestępstwach. Jak nie paść ofiarą internetowych oszustów i skutecznie chronić przed nimi bliskich? Z młodszą aspirant Danutą Ofianewską z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
8: Co możemy zrobić, co mogą zrobić seniorzy, ale też właśnie ich bliscy, żeby uchronić ich przed tym?
9: Powiedziałabym przede wszystkim ciągle edukacja. Całe życie się uczymy rozmowy. Bardzo ważne są rozmowy w domu, gdzieś w przestrzeni, w towarzystwie, kiedy jesteśmy. Oszustwa są niestety, teraz bardzo dużo jest oszustw w przestrzeni cyber, tak zwane na phishing, tak? Czyli to są właśnie takie, gdzie najczęściej w internecie jesteśmy bardzo podatni na te oszustwa i oczywiście na legendę, czyli na różne metody i na policjanta, i na wnuczka, i na administratora. W tym przypadku trzeba być bardzo ostrożnym, szczególnie w cyberprzestrzeni, ponieważ tam najczęściej dochodzi poprzez nawet lekkomyślne kliknięcie gdziekolwiek, w jakikolwiek link, jesteśmy narażeni na zhakowanie naszego telefonu, naszego konta osobistego. Najchętniej bym powiedziała wszystkim, żebyśmy nie klikali, zastanawiali się dwa razy bez pośpiechu, żebyśmy nie byli łatwowierni, bo to nas gubi, ta nasza naiwność, a każdy z nas jest niestety, ma odrobinę tej naiwności i wiary, że coś jest dobrego, jednak żebyśmy byli ostrożni, tak? Bym tutaj zwracała na to szczególną uwagę, ale przede wszystkim bym zachęcała, żeby te osoby ze sobą się spotykały i dużo ze sobą rozmawiały, jak nie dać się oszukać.
10: Każdy myśli, że on się nie da oszukać, że jest bardziej czujny właśnie, że nie klika w jakieś tam podejrzane linki, czy nie daje się tej presji podczas rozmowy telefonicznej, no ale w praktyce, w życiu bywa bardzo różnie z tym i rzeczywiście to, że jesteśmy pod presją czasu, tego, że nie wiem, są potrzebne jakieś informacje na już i też dlatego, że no ci przestępcy mają coraz bardziej takie wyrafinowane metody działania, coraz trudniejsze do takiego oczywistego wykrycia, no to tak naprawdę tą ofiarą może stać się każdy z nas.
9: Tak, dokładnie. Tu nie chodzi o to, czy to jest osoba starsza, młodsza. W każdym wieku możemy dać się oszukać i prawdą jest to, co pani powiedziała, że są perfidni, wyrafinowani. To są świetnie przygotowani ludzie, którzy mają na cel oszukać jak najszybciej, dokonać transakcji na swoją korzyść i zabrać wszystkich, cały majątek, jakim być może jest do dyspozycji u danej osoby. Ten pośpiech nas gubi. Naprawdę nas gubi, dlatego, że właśnie albo jak prowadzimy rozmowę, nie daj Boże, ktoś dostanie telefon, tak? I ktoś się poda za policjanta, tak? I ktoś pod presją będzie wyłudzał, zdobywał informacje, żeby jak najwięcej tej informacji zdobyć, żeby wyłudzić te pieniądze, to wtedy oczywiście my, co się z nami dzieje? Adrenalina, strach, serce nam bije, nie myślimy racjonalnie i wtedy no niestety przez pomyłkę, przez ten pośpiech i strach robimy tak, jak nas instruują przestępcy, tak? Ja bym naprawdę tutaj bardzo uczulała, prosiłabym, zwracam się w ogóle z prośbą do wszystkich mieszkańców, te osoby, które nas wysłuchają, żeby jednak nie dać się tej presji, żeby odłożyć na telefon. Naprawdę nic się nie stanie, nie będziemy, proszę się nie czuć winnym, jeżeli odłożymy telefon, bo dostaniemy informację, że wnuk, mąż, żona potrącili kogoś na ulicy i trzeba jak najszybciej dać pieniądze, żeby za kaucją ta osoba nie poszła do aresztu śledczego. Absolutnie tego nie robimy. Tak, kontaktujemy się z osobami, z członkami rodziny, potwierdzam, że czy taka sytuacja miała miejsce, dzwonimy do komisariatu, tak, na dzielnicy, w której mieszkamy, upewniamy się, czy taka sytuacja miała miejsce, ale nie działamy pochopnie, bo ta pochopność nas bardzo gubi.
10: Wspomniała pani o tym phishingu, ale czy właśnie są jakieś konkretne metody, które w ostatnim czasie jest ich, nie wiem, więcej, że właśnie tak na przykład to oszustwo na wypadek, tak? No bo ci przestępcy też działają właśnie takimi trochę falami, że bardzo dużo podobnych zdarzeń się dzieje i później przychodzi moda na coś innego, bo ludzie już wiedzą, czego unikać.
9: Najczęściej teraz, możemy to słyszeć, bardzo często też o tym się mówi, metoda jest taka na tak zwany szybki zarobek, tak? Dzwonią bukmacherzy, którzy oferują bardzo intratne transakcje finansowe, wzbogacenie się, tak? Podwojenie, potrojenie swoich środków oszczędnościowych i przez takie właśnie wyrafinowane rozmowy najczęściej zachęcają właśnie do, że tak powiem w cudzysłowie, inwestycji i to jest takie powszechne, tak? My bardzo chcemy się szybko wzbogacić łatwą drogą. Nie jest to łatwa droga, nigdy nie będzie, ale niestety to nam działa na zmysły nasze i jesteśmy na to najczęściej podatni. Metodą na blika, tak? Gdzie dostajemy informację, że nie opłaciliśmy do końca rachunku i nie sprawdzamy, czy to konto rzeczywiście za prąd, czy za gaz jest to samo. W tym przypadku byłam również, zachowałabym ostrożności i nie szłabym na łatwiznę, jeżeli chodzi właśnie o te podwojenie, potrojenie inwestycji, tylko rzeczywiście bym wszystko sprawdziła, nic na telefon nie załatwiała, poszłabym do banku, upewniła się, czy wszystko jest w porządku i raczej nie byłabym tak bardzo podatna na to, żeby szybko i łatwo zarobić. Na to bym zwracała uwagę i tutaj bym też do tego namawiała osoby, żeby jednak nie szły tą drogą, bo to najczęściej są właśnie oszustwa.
10: Czasami te metody są takie naprawdę bardzo zawiłe i no, że uczciwy człowiek by nie pomyślał w ogóle, że coś może być na rzeczy. Na przykład ja się spotkałam kiedyś z oszustwem właśnie na blika, że ktoś wysyła blik, później dostaje prośbę, czy może zwrócić te pieniądze, ale na inny numer telefonu, na inne konto. I się okazuje, że też można w ten sposób jakoś nieświadomie brać udział w jakimś, nie wiem, praniu pieniędzy.
9: Dokładnie, to też nie tylko chodzi o pranie pieniędzy, ale też właśnie o oszustwo, wyłudzenie, bo jeżeli zwrócimy blikiem na to konto pieniążki, tak, to też trzeba sobie zdawać sprawę, że dajemy jakby możliwość takiemu przestępcy, oszustowi, otwieramy mu bramę, że tak powiem dosłownie, kolokwialnie, do tego, żeby on nie tyle co ten pseudo przelew nam zabrał, czyli chcemy mu uczciwie oddać, bo te pieniądze przecież nie są nasze, ale też dajemy mu tą właśnie możliwość, że może nam okraść i zabrać nasze konto, tak? Tutaj w takich przypadkach nie działamy, tak? Ja wiem, że ludzie są dobrzy i że chcą, bo to nie moje, to ja oddam, ale idźmy do banku, tak? Powiedzmy, że dostałam dziwny przelew, nie wiem, co to za pieniądze, nie chcę nigdzie klikać, a przede wszystkim nie klikajmy w żadne strony, żadne linki, a już na pewno nie na konta Blik i chcę, żeby ktoś mi sprawdził to konto, tak? Niech się tym zajmuje bank. Ludzie profesjonalni, którzy na co dzień zajmują się takimi rzeczami, sami nie podejmujemy takich decyzji, nawet jeżeli, proszę mi wierzyć, to nie jest nic złego, jeżeli dostaniemy przelew i rzeczywiście ten ktoś się domaga o to, żeby oddać mu te pieniądze, bo rzeczywiście trafiły na nasze konto przypadkowo, to my, nawet jeżeli zwlekamy parę dni, to nie jest nic złego, tak? Z tego tytułu nie będziemy mieli żadnej odpowiedzialności, bo chcemy się upewnić, co to za przelew i dlaczego jest na naszym koncie i ewentualnie za pośrednictwem banku na sprawdzone konto, niech oni sobie te pieniądze po prostu zabiorą i oddadzą osobie, która to, jeżeli to jest uczciwe, przez przypadek przelała, tak? Natomiast sami nie oddawajmy tego z powrotem, bo nie wiemy, gdzie klikamy.
11: Chciałam jeszcze zapytać, jak chronić dzieci przed tymi oszustwami w internecie? No one jeszcze tutaj może nie mają dostępu do kont bankowych, ale też bardzo często mogą mieć styczność z jakimiś linkami. Co możemy zrobić właśnie, żeby im zapewnić to bezpieczeństwo?
9: I tutaj apel do rodziców, opiekunów prawnych, ponieważ nikt tak bardzo nie przypilnuje dziecka jak sam rodzic. Dzieci mają telefony, które dostają od rodziców. Sami sobie go nie kupią, bo są niepełnoletni, tak? Więc w momencie, kiedy dajemy dziecku telefon z dostępem do internetu, byłoby dobrze, gdyby była kontrola rodzicielska, żeby rodzic wiedział, gdzie moje dziecko wchodzi, na jakie strony klika, z kim ma do czynienia, z kim zawiera znajomości, bo to jest bardzo ważne, żeby naszych dzieci nie narażać na niebezpieczeństwo i nie tylko oszustwa internetowe, ale też nawiązywanie kontaktu z obcymi osobami, bo nie wiemy nigdy, kto jest po drugiej stronie, tak? Więc tutaj bym apelowała do rodziców, żeby mieli jednak tą czujność nad naszymi dziećmi, co one robią w wolnym czasie, bo dziecko jak dziecko jest ciekawe, tak? Więc kliknie, zobaczy, pochwali się koledze, koleżance, no i potem się mogą z tego dziać bardzo przykre rzeczy, także tutaj bym na to zwracała uwagę, żeby rodzice jednak byli czujni.
11: A dużo macie w ogóle zgłoszeń, jeśli chodzi o takie oszustwa?
9: Generalnie na terenie zachodniopomorskiego naszego rejonu, no ta liczba niestety wzrasta, więc to tylko świadczy o tym, że przestępcy nie zastanawiają się, działają, tak? Więc no niestety dane są takie, jakie są. Natomiast myślę, że jeżeli będziemy często o tym mówić, będziemy prowadzić spotkania z seniorami, nie tylko z mieszkańcami Szczecina odnośnie właśnie oszustw, to ta skala być może, kiedy będzie świadomość bardziej większa, szersza, tak? Będą takie spotkania, to ta skala być może będzie malała i też nam o to chodzi, żeby po prostu nie pomagać przestępcom przez to, żeby właśnie ten senior wiedział, jak ma się zachować, co zrobić, jak szybko reagować, tak? Bo też proszę zwrócić na to uwagę, że niestety, kiedy senior zostanie oszukany, najczęściej nie chce tego zgłaszać, bo się wstydzi.
0: A z młodszą aspirantką Ofianewską z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: już teraz ten sygnał oznacza, że czas na fakty w RMF FM, bo zbliża się godzina czwarta. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Immunitety w sprawie Collegium Humanum bez decyzji. Prokuratura zwróciła wnioski do poprawy. Blackout, powódź, pożar, a może wojna? Jak się przygotować? Mieszkańców Warszawy szkoli sąsiedzka obrona cywilna. W Krakowie ruszyła nowa linia tramwajowa. Ma skrócić czas dojazdu z północy miasta do centrum. Fakty o czwartej zaczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców. Na drodze krajowej numer 92 w Bytyniu w Wielkopolsce w kierunku Poznania dachował samochód osobowy. Dwie zostały ranne osoby. Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy. Kolejny miesiąc opóźniają się wnioski o uchylenie immunitetów posłów podejrzanych o korupcję przy uzyskiwaniu dyplomów Collegium Humanum. Dotyczące byłego marszałka Sejmu Szymona Hołowni, wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka, wojewody podkarpackiej Ewy Lenart oraz europosła Michała Kobosko wnioski prokuratura krajowa zwróciła do poprawienia przez prowadzące śledztwo Śląskiego Wydziału Prokuratury. Według Waldemara Żurka przyczyną opóźnienia jest jego trwająca reorganizacja.
1: Zawsze przy takiej wymianie kadry jest tak, że nowa kadra prokuratorów musi wgryźć się w tą sprawę, więc na razie upatruje nieposuwania się tej sprawy do przodu w tej chwilowej wymianie kadry.
0: Wyjaśnia prokurator generalny Waldemar Żurek. Co zrobić w przypadku blackoutu, powodzi, pożaru, a w najgorszym wypadku wojny? Kluczowe są pierwsze minuty, gdy trzeba zabrać potrzebne rzeczy i zejść do schronu lub ewakuować się z mieszkania. Nie każdy z nas jednak wie, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Z pomocą przychodzi sąsiedzka obrona cywilna na warszawskiej Ochocie. A tak mówi o niej inicjator akcji Dawid Komuda.
2: Na terenie Ochoty przeszkoliłem za własne środki 300 osób. Były to szkolenia też z udziałem innych zaproszonych osób. Z łączności w terenie 4 spotkania z samoobrony dla kobiet. Mieliśmy spotkania z tworzenia zapasów. Co 2-3 dni ludzie dostawali zadania. Na przykład weź swój plecak, sprawdź, gdzie jest źródło wody, pójdź do niego i przynieś tę wodę do domu.
0: A teraz przenosimy się do Krakowa, bo tam po 9 miesiącach opóźnienia wczoraj ruszyła nowa linia tramwajowa do Mistrzejowic. Jedna z największych inwestycji ostatnich lat w stolicy Małopolski ma skrócić czas dojazdu z północnej dzielnicy Krakowa do centrum. Wrażenia pierwszych pasażerów? Pozytywne.
3: Na pewno szybciej się dojedzie tramwajami niż samochodami.
4: Bo właśnie przejechałyście nową linią tramwajową do Mistrzejowic. Jak wrażenia?
5: Super, bardzo krótko, bez korków.
4: Czy to będzie pierwsza wasza przejażdżka?
6: Nie, moja już trzecia. Tak, bo byłam w komisji, pracuję wyborczej.
4: No to jak wrażenia?
6: Super.
7: Troszkę jeszcze te lepiej. Myślę, że jak się szyny wyjeżdżą, to będzie lepiej.
6: Nie ten Kraków, co człowiek zna. I te okolice.
0: A te głosy w Mistrzejowicach zebrał nasz reporter Maciej Sołtys. Dodajmy, że budowa nowej 4,5-kilometrowej linii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i trwała ponad 3 lata.
8: Fakty z nadmorza w RMF FM.
0: 10 uczniów z okazji stulecia Gdyni wypłynęło wczoraj w rejs po Bałtyku na pokładzie Daru Młodzieży. Przez niecały tydzień będą mogli obserwować załogę podczas codziennej pracy. Wcześniej gdyńska młodzież pływała na innych jednostkach zasumowanych w tym mieście, Pogori i Zawiszy Czarnym. Trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski spotkał się z młodymi żeglarzami.
9: Pewnie dołączymy do bar, zdobędziemy doświadczenia od tych, co tu się też szkolą, że można zadawać pytania.
10: Najbardziej czego nie możesz się doczekać? Myśląc w ogóle o rejsie.
11: Z zachodu słońca na morzu.
12: To jest bardzo gigantyczny statek, bardzo ładnie wygląda, wszystkie reje się ładnie prezentują.
13: Jestem pewien, że to po prostu dawka przygód, tak? To legenda.
10: Bluza, kurtka, czapka, może być zimno.
13: Może. Jak wypłyniemy na otwarte morze, to dużo wiatru gwarantowane.
0: No to życzymy przepięknych zachodów i dobrych wiatrów. A tymczasem w głębi lądu sezon na ogródki działkowe powoli dobiega końca, no bo rozpoczęła się jesień, więc za oknami coraz chłodniej. Dla działkowców wrzesień to jednak pracowity czas. Muszą przygotować ogródki na kolejne miesiące i kolejny sezon.
14: Należy po prostu posprzątać wszystko to, co jest już nieprzydatne i nie będzie też przydatne na wiosnę.
15: I w zasadzie to jest zakończenie prac na ten rok.
16: To zależy, kto co ma na działce.
17: Ja na przykład w tym roku muszę wymienić ziemię. Tam jeszcze nie wymieniałam, bo jeszcze rośnie mi papryka i bazylia. Po pierwszych mrozach trzeba będzie wyciągnąć tą ziemię i włożyć nową. No bo już te grządki mają 4 lata i to dla ziemi jest maks.
0: Z działkowcami w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Radio RMF 24.
11: informacje i muzyka.

0: niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
2: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
3: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
1: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
2: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już dziś po 20:00.
5: Ogłoszenie RMF 24.

0: Ten sygnał oznacza, że rozpoczęliśmy już fakty RMF FM o 7. Siódma się zbliża, a w studiu faktów witamy. Ewa Kwaśnie jest z nami. Dzień dobry.
1: Witam gorąco w ten niedzielny poranek. Reprezentacja Polski po kapitalnym spotkaniu obroniła tytuł na Mistrzostwach Europy Siatkarzy, pokonując w wielkim finale Francję 3-1. Kraków wybiera prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie są otwierane. Głosować będzie można do 21:00. Drogo na stacjach paliw.
2: Chociaż jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze.
1: No i niestety analitycy przewidują kolejne podwyżki w nadchodzącym tygodniu. Zrobili coś, czego nie udało się nikomu przez 20 lat. Polscy siatkarze obronili tytuł Mistrzów Europy. Finał turnieju rozegrany w Mediolanie przyniósł ogromne emocje. Wygraliśmy z Francją 3-1. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Wilfredo Leon. Indywidualne wyróżnienia trafiły do Jakuba Popiwczaka, Szymona Jakubiszaka i Bartłomieja Lemańskiego, z którym rozmawiał po meczu nasz dziennikarz Patryk Serwański.
3: Bartek, wielkie gratulacje. Kolejny dobry mecz. To potwierdziłeś jeszcze wyróżnieniem indywidualnym. Jest medal, jest przepustka do Los Angeles, masz specjalne okularki i masz nagrodę indywidualną. Fantastyczny pewnie dla ciebie ten czas.
4: No lepiej sobie nie mogłem wymarzyć, naprawdę. I jestem mega wdzięczny w ogóle tej drużynie, całemu sztabowi, każdemu z chłopaków z osobna, że wiesz, ja musiałem wrócić gdzieś tam po latach, nie było mnie w tej kadrze, byłem, można powiedzieć, outsiderem i wiesz, musiałem tutaj wrócić i zapełnić lukę po chłopakach, podstawowych chłopakach, którzy no, są jednymi z najlepszych środkowych na świecie. Trzeba było wejść na pewno w duże buty i mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu tą lukę wypełniłem na tyle, że mogliśmy utrzymać ten poziom gry.
1: Wielkie gratulacje oczywiście. Dodajmy, triumf w Mediolanie oznacza jednocześnie kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
5: Aktualny obraz faktów.
1: Komisje wyborcze zostały otwarte. W Krakowie zaczęło się głosowanie w przedterminowych wyborach prezydenta miasta. A w porannych faktach witamy reportera RMF FM Macieja Sołtysa. Maćku, do której potrwa głosowanie i jakie są zasady?
6: Do lokali wyborczych będzie można pójść planowo do 21:00. Trzeba będzie mieć przy sobie dokument, który potwierdzi naszą tożsamość. Trwa cisza wyborcza. W tym czasie nie wolno prowadzić agitacji ani publikować sondaży. W tych wyborach nie będą też podawane informacje o frekwencji w trakcie głosowania. Wyniki publikowane będą na stronie internetowej PKW. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, druga tura odbędzie się za 2 tygodnie.
1: Dodajmy, na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Głos oddany przy Janie Hoffmanie będzie nieważny, ponieważ kandydat zrezygnował ze startu w wyborach. A my zapraszamy już teraz na krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News, który rozpocznie się o 20:00. Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Polecamy i zapraszamy. A teraz ostrzegamy kierowców przed utrudnieniami na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Na wysokości MOP-u Wyszogóra Zachód. Samochód uderzył w bariery. Chwilę później w pojazd wjechało kolejne auto. Kierowcom na szczęście nic się nie stało, ale w kierunku Szczecina przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Kolejne wzrosty cen paliw analitycy przewidują na nadchodzący tydzień. Po weekendzie najmocniej według prognoz ekspertów podrożeć może autogaz. Już teraz kierowców na wielu stacjach zaskoczyły wzrosty cen. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje ponad 8 zł, a litr diesla ponad 9 zł.
2: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No.
7: Widzieliśmy dziewiątki, na szczęście auto jest na gaz, troszeczkę jest taniej, ale no nadal.
8: Autogaz też ma drożeć.
7: No tak, ale jednak nadal jest to troszeczkę bardziej ostrze.
8: Ponad 3 zł, tak? 3,19 między innymi.
7: Oj, widzieliśmy po 3,30 czy 40 na trasie, więc naprawdę ceny powalają.
8: Ponad 8 zł, ponad 9 zł, to też już widać?
9: To już widać, już u nas już tak. Ja tankowałem gaz, to było 3,09. Także nie było tak źle jeszcze. Po prostu udało się.
1: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. A w kolejnych faktach powiemy o tegorocznych laureatach festiwalu filmowego w Gdyni. Złote lwy trafiły do twórców filmu Przez ścianę.
10: Ja jestem po prostu sekretarzem tej historii, pokornym jej sługą.
1: Mówił reżyser Maciej Sobieszczański. Zapraszam na fakty o 8:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.

0: 24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Co tak naprawdę kryje się za dyplomatycznymi ruchami USA wobec Rosji i Ukrainy w ostatnich tygodniach? Czy szykuje się zmiana kursu wobec Rosji?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Witam ponownie, zapraszam. Krakowianie decydują w przedterminowych wyborach o tym, kto zostanie nowym prezydentem miasta. Polacy w pięknym stylu obronili tytuł mistrzów Europy we wczorajszym finale w Mediolanie. Pokonali mistrzów olimpijskich Francuzów 3-1. Za chwilę też festiwal w Gdyni, złote lwy dla filmu Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. W faktach także o maratonie warszawskim. Start już za godzinę. Od godziny krakowianie wybierają w przedterminowych wyborach prezydenta. Głosy można oddawać w 454 obwodach. Przedterminowe wybory w Krakowie to efekt odwołania w maju w referendum Aleksandra Miszalskiego. A na linii dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Witamy.
1: Dzień dobry, witam.
0: Michale, na co należy zwrócić uwagę, oddając głos?
1: Krakowianie powinni dostać kartę do głosowania w formacie A4, pobierając ją od członka komisji. Niech sprawdzą, czy w lewym dolnym rogu znajduje się pieczęć Okręgowej Komisji Wyborczej, w tym wypadku krakowskiej. Bez niej głos będzie nie ważne. Dalej, na karcie zobaczymy 8 nazwisk ułożonych w kolejności alfabetycznej. Choć o fotel prezydenta Krakowa walczy 7 kandydatów, będzie też nazwisko Jana Hoffmana. Ten jednak zrezygnował w środę ze startu w wyborach, no ale karty zostały wcześniej wydrukowane. Wzór arkusza ze skreślonym nazwiskiem tego kandydata powinien być umieszczony w każdym lokalu wyborczym. Dodatkowo członkowie komisji powinni informować wyborców, że głos oddany na taką osobę będzie nieważny. I jeszcze jak głosować? Przy nazwisku wybranej osoby, na którą chcecie oddać głos, stawiamy znak X. Do lokalu trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty. Można też wylegitymować się za pomocą aplikacji mObywatel.
0: Dodajmy jeszcze, głosowanie potrwa do 21, a o 20 rozpocznie się krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19.10 Kraków wybiera w Polsat News. Utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich na linii Warszawa-Łuków. Powód to awaria urządzeń w rejonie stacji Warszawa Wschodnia. Jak informuje reporter RMF FM, część pociągów jest opóźniona. Te problemy mogą potrwać nawet do 10.
2: Takie są fakty.
0: Plan na sezon został zrealizowany w 100%, mówi po wygranych przez polskich siatkarzy Mistrzostwach Europy prezes Polskiego Związku Siatkarskiego Sebastian Świderski. Wczorajsze zwycięstwo nad Francją 3-1 zapewniło biało-czerwonym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Kamil Semeniuk w rozmowie z RMF FM po meczu chwalił trenera polskiej reprezentacji Serba Nikolę Grbicia.
3: Jest fantastycznym trenerem, który bardzo dobrze nami zarządza. W takim meczu jak dzisiaj, finałowym o bilet do Igrzysk Olimpijskich, zrobił tą zmianę. Nie wsadził za Wilfredo Leona, który jest MVP tego turnieju.
0: Mówił przyjmujący reprezentację polskich siatkarzy. Polacy w tym sezonie oprócz obrony Mistrzostwa Europy wygrali także Ligę Narodów. Więcej komentarzy na temat wczorajszego zwycięstwa biało-czerwonych usłyszycie za chwilę w Radiu RMF24. Gościem Bogdana Zalewskiego będzie Piotr Gruszka, były reprezentant Polski w siatkówce. A teraz świat filmu, oparta na faktach historia miłosna, rozgrywająca się w czasach stalinowskiego terroru. Film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego otrzymał Złote Lwy na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
4: Czesław Miłosz napisał taki piękny wiersz o tym, do czego służy twórca. Ja się podpisuję pod tym jego wierszem. On powiedział: sekretarzem jestem. Ja jestem po prostu sekretarzem tej historii, pokornym jej sługą. I czekam na kolejne takie piękne historie, które do mnie, mam nadzieję, przyjdą, jeżeli będę miał wystarczająco otwarte serce.
0: Srebrnymi lwami doceniono Powiedz mi, co czujesz, o młodych ludziach u progu dorosłości. A najlepszy reżyser to zdaniem jury festiwalu w Gdyni Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Za godzinę połączymy się z Gdynią i naszą dziennikarką Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą. Prawie 14 tysięcy osób stanie dziś, no za godzinę już, na starcie 48. maratonu warszawskiego. Na trasie kibicować będzie m.in. czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, który wystartuje w biegu towarzyszącym na dystansie 10 kilometrów. A rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrowowicz.
5: Jaką ma pan podpowiedź dla tych, którzy będą startować i w maratonie, i w biegu na 10 kilometrów?
6: Trzeba się dobrze wyspać, dobrze sobie zaplanować czas od wyjścia z domu do samego oddania pakietu i ustawienia się na linii startu. Absolutnie rzecz najistotniejsza. Banan na buzi. Śpiejemy się, rozdajemy piątki mocy sobie przed startem. Naprawdę to jest moment taki, żeby odebrać nagrodę za nasze przygotowania, a nie żeby wahać się, czy na pewno pobije życiówkę o sekundę, dwie, a może gdzieś tam się z nią rozminę.
0: Polecamy wam stronę rmf24.pl, tam możecie sprawdzić dokładną trasę maratonu i listę utrudnień w centrum Warszawy związanych z dzisiejszymi biegami.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: banan na buzi.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Dzień dobry, Bogdan Zarewski, bardzo mi przyjemnie, że niedzielne, poranne i przedpołudniowe godziny spędzę właśnie z wami. Jak nastroje? Co u was słychać? Gdzie mnie słuchacie? Napiszcie proszę, odpowiem na antenie radia RMF24, waszego radia, moi drodzy. Jeśli jesteście w domu, to skreślcie parę słów, co porabiacie. Już się krzątacie w kuchni, czy jeszcze w pościeli? Jeżeli zastanawiam was w pracy, to zróbcie sobie choć maleńką przerwę. Odwróćcie wzrok od roboty. Czy to ślęczenie przy komputerze, czy fizyczne zajęcie. No ciekawe, ile osób z was, ile jest teraz za granicą. Bardzo jestem ciekaw, czy i dzisiaj nawiążę kontakt z naszymi radiowymi rodakami. Co nie znaczy, że nie myślę o krajanach w kraju. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm.
1: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.
0: Dajcie znać o sobie, niech się zrobi sympatycznie. Na razie tak łagodnie sobie zaczynamy, niedzielnie, ale za chwilę, słuchajcie, przyspieszymy. Więcej, ruszymy z kopyta.

0: spokojnie, rozlewnie. No, obiecałem wam taki zrównoważony, urozmaicony rytm i tak się stanie, słuchajcie, bo teraz rzeczywiście ruszymy z kopyta w Radiu RMF24. Powiem teraz to legendarne bomba w górę. To oznacza, że przenosimy się na Wielką Warszawską. Dzisiaj, słuchajcie, odbędzie się Królowa Służewieckich Gonitw. Chodzi oczywiście o wyścig koni. Przypomnę, że to wydarzenie ma niesamowicie długą, wspaniałą polską historię. Pierwszą edycję rozegrano 27 października 1895 roku na Polu Mokotowskim w Warszawie z inicjatywy Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Królestwie Polskim. Tak się ta organizacja oficjalnie nazywała. To była organizacja, która odegrała kluczową rolę w rozwoju nowoczesnej hodowli koni pełnej krwi angielskiej na ziemiach polskich. No ale to już historia. Teraz teraźniejszość o tym, co teraz porozmawiam z moim gościem, którym jest pan Artur Kapelko. Witam serdecznie, panie Arturze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Dzień dobry państwu.
0: Członek zarządu Totalizatora Sportowego, odpowiedzialny właśnie między innymi za tor Służewiec. Proszę pana, ile koni dzisiaj wystartuje?
1: O, koni wystartuje dużo, ale w tej gonitwie Wielka Warszawska wystartuje rekordowa ilość koni. Zostało zapisanych 18 koni. Także jest to co od wielu, wielu lat najpokaźniejsza stawka. Za wszystkie bardzo, bardzo trzymamy kciuki. Pula nagród jest, jeśli chodzi o cały dzień wyścigowy, to jest 1,5 miliona złotych, także konie mają się o co ścigać.
0: Tak, 1,5 miliona złotych. Piechotą nie chodzi, będzie galopować tutaj. Proszę pana, mówił pan o liczbie koni. Ilość nie zawsze przechodzi w jakość, no ale tutaj jakość końska jest najwyższa, prawda?
1: Tak, oczywiście ja za to ręczą hodowcy, trenerzy, którzy pracują każdego dnia nad końmi, nad ich kondycją, nad ich taką dzielnością, byśmy powiedzieli. I ten wyścig jest tylko takim już zwieńczeniem, prawda, tej całej pracy, zaangażowania, ich pasji, którą wkładają swoje całe życie i całe serce.
0: Ja bym chciał zapytać o te konie, bo pan mówi o tej cesze dzielności. Jaką jeszcze cechą musi się charakteryzować taki kon wyścigowy?
1: Tak, konie wyścigowe uwielbiają biegać przede wszystkim. To jest taka ich cecha wspólna. One nie są w stanie usiedzieć w miejscu, byśmy tak po ludzku powiedzieli. Dlatego...
0: Taki koń za biurkiem nie siedzi, prawda?
1: Nie, taki koń za biurkiem nie siedzi. Super, pan to redaktor ujął. Dlatego tym bardziej szapoba dla tych wszystkich, którzy zajmują się końmi, od hodowców po wolontariuszy, ale oczywiście też trenerów i jockeyów, dlatego że to jest, możemy powiedzieć, zwieńczenie marzeń tych koni, aby mogły biegać, aby mogły uczestniczyć w takiej rywalizacji. Oczywiście cechują się innym umięśnieniem, inną taką charakterystyką dotyczącą budowy ich ciała niż konie pociągowe czy konie inne, tak? Ale przede wszystkim uwielbiam biegać.
0: No właśnie, no wiadomo, że taki koń wygląda inaczej niż jakiś perszeron, prawda? A one, jakie ćwiczenia wykonują? Mają jakieś swoje siłownie?
1: Tak. Jedną z takich właśnie siłowni, które, w cudzysłowie oczywiście, które tutaj na Służewcu możemy zaobserwować, to jest taka maszyna, takie urządzenie, które nazywa się karuzela, i konie pod okiem trenerów i ich opiekunów również tam ćwiczą, ale to jest bardziej złożony trening. Ja pozdrawiam całe środowisko trenerskie, które tutaj na Służewcu dzisiaj będzie bardzo licznie reprezentowane i często też, tak jak pan redaktor w tym wstępie historii powiedział, od pokoleń ci trenerzy są związani z tymi wyścigami, z próbą dzielności, czy również z torem wyścigów konnych Służewiec.
0: No właśnie, ja tak o tej karuzeli sobie cały czas myślę, no i brzmi mi w głowie taka nowa wersja znanej piosenki Karuzela na Służewcu. Dziś niedziela, prawda? To jest taka otoczka oczywiście, bo ja mówiłem o tej starej polskiej tradycji, prawda? Tutaj kojarzy się też na przykład lalka Bolesława Prusa, no słynne sceny wyścigów i jockeya, prawda? Też jednego z bohaterów tej powieści. Proszę pana, czy to się bardzo zmieniło? Mówię o tej otoczce, o tym całym takim właśnie anturażu. Czy to się bardzo zmieniło od XIX wieku? Jak wyglądają kibice właśnie na takiej imprezie?
1: Tak, panie doktorze, trochę się zmieniło, bo jednak wyścigi ewoluują, ale tak jak pan powiedział, ja przywołam też inny film, Ja na serce, że dla warszawiaków liczą się trzy daty. Tam jest taka scena, w której padają te słowa, że liczy się data ślubu, powstania warszawskiego, no i oczywiście Wielkiej Warszawskiej. Niemniej moda wyścigowa na torze wyścigów konnych Służewiec, mimo tej ewolucji, dalej pozostaje takim, w takim poszanowaniu szyku, elegancji. I nawet dzisiaj również na torze wyścigów konnych Służewiec będziemy mieli pokaz takiej mody, konkurs takiej mody. Także mimo tych zmian, które no oczywiście zaszły w naszym kraju, w Europie, to jednak ten szyl, styk i elegancja na Służewcu, w szczególności w Dniu Wielkiej Warszawskiej, są ważne.
0: Czyli będzie taki element retro, takiego stylu vintage, tak?
1: Trochę tak, trochę element takiego stylu retro oczywiście jest. Przywołaliśmy tutaj nazwę urządzenia karuzela, przy pomocy której konie trenują, a to, co mnie zawsze zastanawiało, że nakrycie głowy, które panie stosują, nazywa się fascynator.
0: Fascynujące, rzeczywiście. A na czym to polega? Co to jest ten fascynator?
1: To jest taka zdecydowanie subtelniejsza wersja kapelusza.
0: Mhm. A tak konkretnie jeszcze? Może pan wymienić jakieś typy, żeby tak sobie mógł słuchacz i słuchaczka Radia RMF 24 wyobrazić, jak to wygląda, jeśli tam nigdy nie był na takiej wspaniałej imprezie.
1: Kapelusz charakteryzuje się tym, że może mieć małe rondo, duże rondo, jest to takie nakrycie głowy, a fascynator to jest takie nakrycie głowy trochę między kapeluszem, a trochę między taką, bym powiedział, siateczką albo takim subtelniejszym nakryciem głowy. I też są konkursy tych fascynatorów, i konkursy nakryć głowy, które też w szczególności intrygują nasze panie. Tak. Każdy naprawdę znajdzie coś dla siebie, ale w szczególności każda z pań znajdzie dla siebie, bo też można nabyć takie nakrycia głowy, które nazywają się fascynatory, nawet wręcz kapelusz.
0: Aha. Tak trochę trąci to myszką, a ja tak się zastanawiam, proszę pana, jak przekonać taką, nie wiem, 30-letnią warszawiankę albo warszawiaka, albo w ogóle Polaków młodych, którzy nigdy nie byli na wyścigach, żeby przyjechali właśnie na Służewiec?
1: O, panie redaktorze, oczywiście my wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy, bo pogoda na Służewcu zawsze jest najlepsza. Natomiast możemy z dumą zaobserwować, że bardzo dużo młodych ludzi przyjeżdża na Służewiec nie tylko w te dni wyścigowe premium, jak jest Wielka Warszawka, czy Gala Derby, czy Dzień Konia Arabskiego, ale również takie dni weekendowe, bo to miejsce jest naprawdę piękne. Sama gonitwa, proszę państwa, trwa niedługo, trwa 2-3 minuty, potem jest przerwa taka 20-30 minutowa, więc mamy czas, żeby ze sobą porozmawiać, spotkać się ze znajomymi, czy pospacerować. Więc to miejsce jest bardzo chętnie odwiedzane w tej chwili przez młodych ludzi.
0: Bardzo panu dziękujemy. Bardzo panu dziękujemy, że pan znalazł czas, aby znaleźć się tutaj razem z naszymi znajomymi, naszymi radiowymi słuchaczkami i słuchaczami. Naszym gościem był Artur Kapelko, członek zarządu Totalizatora Sportowego, odpowiedzialny m.in. za tor Służewiec. Bardzo serdecznie panu dziękujemy i oczywiście zapraszamy na tę wspaniałą polską imprezę.
1: Pozdrawiam i zapraszam.
0: Bomba!
1: Dziękuję bardzo.
0: W górę!

0: Nigdy nie tracę wiary w was. To jest poranny niedzielny program radia RMF24. Przypomnę, że słuchacie nas w internecie na rmf24.pl i RMF.on, w systemie DAB+ oraz we Wrocławiu na 95,1 FM. To tak tytułem komunikatu. Ale teraz takie prywatne pytanie do was. Dopingowaliście? Kibicowaliście? Polska mistrzem Europy! Biało-czerwoni pokonali w finale Francję 3-1, ależ to był mecz. No, ten wynik nie mówi wszystkiego o tym spotkaniu. Pierwszy set 31-29. No, to był właściwie osobny dramat. Potem Polacy przejęli kontrolę, wygrali drugą partię 25-19, ale Francuzi się podnieśli. Odpowiedzieli w trzecim secie, ale w czwartym to już Polska nie zostawiła rywalom żadnych złudzeń 25-16. No i to zwycięstwo ma także taki dodatkowy wymiar. Wymiar bardzo istotny, bo mistrz Europy uzyskuje prawo gry w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku. Ale to jest przyszłość, a teraz porozmawiamy o tym meczu z kimś, kto no, zna reprezentacyjną siatkówkę od środka, od samego wnętrza. Naszym gościem jest pan Piotr Gruszka. Witam serdecznie, panie Piotrze.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Były reprezentant Polski, kapitan biało-czerwonych, medalista Mistrzostw Europy, mistrz świata. Proszę pana, zacznijmy od tego może takiego banalnego, ale chyba najważniejszego pytania. Co tak naprawdę zdecydowało o tym zwycięstwie Polski nad Francją, pana zdanie?
1: Kolektyw i nasza siła drużyny, bo to było bardzo kluczowe. Zobaczmy, że Wilfredo Leon, MVP tego turnieju, został zmieniony przez Kamila Semeniuka i Kamil Semeniuk grał fantastycznie w tym spotkaniu. Kamil Semeniuk wsparł nasze przyjęcie, wsparł nasz atak, generalnie naszą grę jeszcze bardziej.
0: Ale Leon nie zawiódł, prawda? Miał tam niesamowite zagrania zupełnie.
1: Tak, ale to jest właśnie siła, to jest to, co wszyscy nam zazdroszczą, ale to też trzeba umieć zarządzać i właśnie Nikola Grbić to robi. Tych zmian może nie robił bardzo dużo w tych najważniejszych spotkaniach, ale w bardzo dobrych momentach i dobrze obserwował, zna tych chłopaków, więc po prostu wykorzystał potencjał tej grupy bardzo dobrze.
0: Pan też bardzo dobrze zna tych chłopaków, proszę pana. Jak pan tak patrzył na przebieg pierwszego seta, to drżały panu dłonie. Myśli pan, że ta wygrana po takim nieoczekiwanym momencie, prawda, bo się już ważyły losy tego seta, to był taki game changer tutaj? To ustawiła ta pierwsza część cały mecz, tak psychologicznie?
1: Myślę, że ten pierwszy set był ważny. Nie wiem, czy najważniejszy, bo my potrafimy reagować w trakcie spotkania i nawet jeżeli byśmy go przegrali, pewnie byśmy inaczej zareagowali jeszcze. Ale to był bardzo ważny set, bo Francja grała fantastycznie. W ogóle ten pierwszy set to był najlepszy set na tych mistrzostwach Europy. I mówię o wszystkich spotkaniach. Jeżeli chodzi o jakość, ciężko było złamać drużynom, więc to było bardzo ważne, żeby na koniec po tym challenge'u, to było niesamowite, wygrać tę partię.
0: Ja już się pożegnałem z tą wygraną w pierwszym secie. Myślałem, że to już posprzątane, że Francuzi wygrali tego pierwszego seta. No właśnie, tak.
1: Faktycznie sędzia zagwizdał, ale tam jeszcze była taka możliwość, żeby ten challenge sprawdzić i ten challenge był skuteczny.
0: Tak, Francuzi popełnili błąd, jak się okazało, tak. No i potem sprawa się zmieniła diametralnie.
1: Tak jest, ale trzeba było jeszcze wygrać te dwie akcje dodatkowe. My to zrobiliśmy, później dominowaliśmy, a Francuzi w trzecim secie znowu wykorzystali swoje argumenty. To, co jest trudno grać z naszą reprezentacją. Ktoś może grać fantastycznie przez chwilę, ale żeby utrzymać to przez całe spotkanie, to my na to nie pozwalamy i tak było też w tym spotkaniu.
0: Tak, tutaj wspominamy naszych wspaniałych zawodników. Pan mówił, że gra w siatkówkę to oczywiście gra zespołowa, zbiorowa, to jest taki kolektyw, jak pan potwierdza, ale proszę pana, kogo by pan szczególnie wyróżnił w tym meczu jednak? Takie największe polskie indywidualności.
1: Mówiliśmy już o Kamilu Semeniuku, bo on wchodził z roli niełatwiej, ponieważ wchodzi na boisko w trakcie spotkania, ale fantastyczne granie Tomka Fornala. Naprawdę zagrał wyśmienite spotkanie.
0: 13 punktów zdobył.
1: Ale punkty to nie mają znaczenia czasami. Kto chce w jakim momencie co zrobi. Dodatkowo Bartłomiej Lemański, który wracając po 7 latach do reprezentacji, zostaje najlepszym środkowych z Jakubiszakiem na tych mistrzostwach. To jest coś niesamowitego.
0: To jest monstrualny zawodnik. Jak tak patrzę nawet na jego fizyk, prawda? To on tak dominuje po prostu nad tymi wszystkimi zawodnikami. No, potęga.
1: Dojrzał niesamowicie i bardzo się cieszę, że wrócił ten zawodnik do reprezentacji na taki poziom. A tym wszystkim zarządzał świetnie Komenda, Bołoń. Tam naprawdę to jest to, co każdego moglibyśmy wyróżnić za to, co robił dla drużyny. Tak samo Popliwczak, każdy, kto wchodził, robił coś dobrego dla drużyny i to jest nasza olbrzymia siła.
0: Pan mówi, że ta statystyka nie odgrywa roli. Ja tu jednak patrzę. Bartłomiej Bołoń zdobył 16 punktów. Czy jego gra była dla Francuzów większym problemem, niż mogli się spodziewać, jak pan sądzi?
1: Nie, myślę, że Bałąd zrobił to, co robił we wszystkich spotkaniach. Tak naprawdę miał tylko jeden moment trudniejszy, ale po którym wrócił. Też świetne granie tego zawodnika. Oczywiście zastanawialiśmy się, czy ten zawodnik będzie grał dalej na takim poziomie w tak ważnych spotkaniach. I on to zrobił, Pomimo trudnego początku wrócił i grał swoją siatkówkę, czyli na tym najwyższym poziomie. Naprawdę to jest niesamowite, jak Nikola Grbicz, trener naszych siatkarzy, zarządzał tymi chłopakami, a oni jak są głodni wygrywania. I to wczoraj pokazali ponownie.
0: No właśnie, mówimy o tej naszej, swojej siatkówce, prawda, swojej grze, ale popatrzmy też na naszych rywali, mimo że oni już, prawda, są bez szans w tym meczu, bo mecz jest zakończony. Kogo by pan wyróżnił w tym składzie? Matizeno, czy, nie wiem, Teofore?
1: Tak, myślę, że Matizeno to jest młody zawodnik, który zaczyna być ważną częścią tej reprezentacji francuskiej. To są dwukrotnie mistrzowie olimpijscy i on wchodzi w tą reprezentację jako ten, z którym są wiązane dużo nadziei. On się wywiązuje. To jest pierwszy sezon taki jego szóstkowy, ale to jest bardzo ciekawy zawodnik. Podobnie Teofore, który gdzieś tam był w reprezentacji, ale teraz to on jest tą jedynką. To są zawodnicy, którzy na pewno będą stanowili o sile reprezentacji Francji. Ale jeszcze to nie jest ten poziom. Oni są po dużych zmianach i jeszcze naprawdę, żeby wygrywać takie mecze z taką reprezentacją jak nasza, muszą jeszcze troszkę popracować, ale to będzie znowu reprezentacja, która będzie się liczyła.
0: Tak, pan w swojej wypowiedzi użył słowa siła. No ja tak obserwuję, zwłaszcza te zagrywki, to jest no potęga, to jest po prostu niesamowita moc, ta piłka leci jak jakiś kamień czasami. Myśli pan, że to jest bardzo istotny element takich meczów? Czy on może być decydujący?
1: Siła to jest jedno. Bardziej się liczy skuteczność i miejsce zagrywania, bo to, że my potrafimy zagrywać tak jak Wilfredo po 130 na kilometr na godzinę, to jest jedno. Ale żeby to
0: jak można w ogóle odebrać taką piłkę, proszę pana, lecącą z taką prędkością? No to jest po prostu jak zderzenie z jakimś meteorytem.
1: No da się, nie wszyscy to potrafią, ale to jest bardzo trudne, ale mówię, regularność tego serwisu i miejsce tego serwisu, tam gdzie chcę zagrywam, to jest też coś, co robimy bardzo dobrze. Potrafimy wykluczać zawodników z gry poprzez właśnie regularność swojego serwisu i wczoraj też to pokazaliśmy.
0: No, ten mecz miał jeszcze istotne znaczenie ze względu na naszą rywalizację z Francją, taką też statystyczną. No, pan wskazuje, że siatkówka to nie tylko statystyka, ale to jest istotne, prawda, w jakim sensie tutaj jesteśmy na tych listach rankingowych. I Polska przegrywała już ważne mecze z Francją, prawda, w tym ten słynny olimpijski finał w Paryżu. Ten mecz miał taki też element rewanżu, pana zdaniem?
1: No to już są takie statystyki, które gdzieś ktoś może sobie jako podteksty podkładać i dla dziennikarzy, dla kibiców czasami te statystyki są ważne, bo jeżeli wspomnimy chociażby Tokio ćwierćfinał czy finał w Paryżu igrzysk, ale również Francuzi mogą zobaczyć 2009 Mistrzostwa Europy finał przeciwko naszej reprezentacji. Generalnie w XXI wieku rozegraliśmy 40 oficjalnych takich spotkań. Do wczoraj był remis. 20 wygranych, 20 przegranych. Stosunek będzie o spotkania. Dzisiaj jesteśmy jeden mecz do przodu, więc to też pokazuje, że mecze z Francją zawsze były bardzo niewygodne, bardzo trudne, bo to jest zespół, który przede wszystkim jest bardzo dobry technicznie. Wczoraj ten pierwszy set to pokazał, bo złamać ich linię przyjęcia było bardzo ciężko, ale my również dobrze przyjmowaliśmy i to była nasza odpowiedź na pierwszego seta.
0: Myśli pan, że utrzymamy tą wspaniałą passę? No przed nami teraz najważniejsza impreza, turniej olimpijski w Los Angeles 2028 rok. Jak pan prorokuje, jak pan przewiduje? Utrzymamy tę pozycję?
1: Po drodze jeszcze mamy Mistrzostwa Świata w Polsce, które chcielibyśmy, tak, żeby ponownie były naszym zwycięstwem, bo chcemy odebrać to Mistrzostwo Świata Włochom, bo to oni są aktualnym mistrzem świata. A później igrzyska, ale na pewno o igrzyskach już powoli wszyscy myślą, ze względu na to, że ten finał nas bardzo zmotywował do tego, żeby jednak ten jeden krok jeszcze zrobić o to złoto olimpijskie. To byłoby naprawdę, mielibyśmy już wszystko w swojej kolekcji w tym ostatnich latach, bo ta reprezentacja wygrywa wszystkie medale, ale tego złota brakuje nam od dawna, dawna, dawna.
0: A proszę przypomnieć, w takiej hierarchii ważności imprez, to Igrzyska Olimpijskie są wyżej niż Mistrzostwa Świata, czy odwrotnie?
1: Zależy, kto jak czuje. Ja myślę, że dla sportowców z dyscyplin olimpijskich to Igrzyska Olimpijskie są tym bardzo ważnym i bardzo trudnym do zdobycia medalem, więc myślę, że Igrzyska są czymś wyjątkowym. Ale każdy medal ma swoją wartość, bo każdy medal trzeba mocno pracować, ale Igrzyska są chyba takim czymś bardzo wyjątkowym, bo to jest święto naprawdę całego sportu na całym świecie.
0: Wisienka na torcie. Piotr Gruszka, bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Mistrzostwo Europy jest już faktem, a my dziękujemy za analizę tego finału.
2: Radio RMF 24.

0: finale Francuzów 3-1. Ależ to był mecz. Powtórzyliśmy sukces sprzed 3 lat, no i przy okazji rewanż na Francuzach. Mamy złoto i przepustkę na igrzyska w Los Angeles. Pierwszy raz mistrz Europy dostaje bilety na igrzyska z urzędu. No, były też wyróżnienia indywidualne, bo to jest niby zespołowa gra, ale wiadomo, że no, osobowości na parkiecie też bardzo się liczą. Wilfredo Leon, najlepszym graczem całego turnieju. Najlepszym libero Jakub Popiwczak. Najlepszymi środkowymi Bartłomiej Lemański i Bartłomiej Jakubiszak. Takich wyróżnienia skomentował rozgrywający Marcin Komenda.
1: Ja się cieszę z też sukcesu indywidualnego chłopaku, bo to jest naprawdę wielkie wyróżnienie dla Bartka Lemańskiego, dla Szymka Jakubiszaka, dla Wilfredo, dla Kuby Popiwczaka. Ja się bardzo cieszę z ich szczęścia, zasłużyli na to w 100%. Dla mnie jest najważniejsze to, że zdobywamy złoto, że jesteśmy jako drużyna najlepsi w Europie i to myślę pokazaliśmy przez pryzmat całego turnieju, a chłopaki naprawdę zasłużyli na to, żeby być wyróżnionymi.
0: No, mamy dodatek jeszcze do tej wypowiedzi, bo po finale z Bartłomiejem Lemańskim rozmawiał Patryk Serwański, nasz wysłannik do Mediolanu.
2: Bartek, wielkie gratulacje. Kolejny dobry mecz. To potwierdziłeś jeszcze wyróżnieniem indywidualnym. Jest medal, jest przepustka do Los Angeles, masz specjalne okularki i masz nagrodę indywidualną. Fantastyczny pewnie dla ciebie ten czas.
3: No lepiej sobie nie mogłem wymarzyć, naprawdę. I jestem mega wdzięczny w ogóle tej drużynie, całemu sztabowi, każdemu z chłopaków z osobna, że wiesz, ja musiałem wrócić gdzieś tam po latach, nie było mnie w tej kadrze, byłem, można powiedzieć, outsiderem i wiesz, musiałem tutaj wrócić i zapełnić lukę po chłopakach, podstawowych chłopakach, którzy no, są jednymi z najlepszych środkowych na świecie, więc trzeba było wejść na pewno w duże buty i mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu tą lukę wypełniłem na tyle, że mogliśmy utrzymać ten poziom gry.
2: Opowiadałeś dużo o tym w Spale na początku tego sezonu reprezentacyjnego, ale zastanawiam się, czy teraz, kiedy masz już ten medal na szyi, kolejne złoto w tym sezonie, masz takie poczucie, że może warto było przejść tę całą drogę, żeby dzisiaj tutaj stać i mieć takie piękne wyróżnienie?
3: Tak, jakby, no wiesz, jesteśmy naszą historią, nie? Jakby to nas kształtuje i gdybym nie przyszedł mega trudnych momentów, no to nie byłbym człowiekiem, którym jestem teraz, wiesz, nie... Nie podjąłem takiej pracy, jaką podjąłem wtedy i byłbym, uważam, naprawdę średnim sportowcem, może nawet kiepskim, bym siebie tak na pewno postrzegał. Teraz na to nie patrzę, więc no wiesz, no jakby człowiek zawsze się uczy na błędach. No jeśli ktoś, no trzeba upaść w życiu parę razy, no bo inaczej się człowiek nie uczy różnych rzeczy i w końcu się noga podwija.
2: A dzisiaj rozmawiam dzisiaj z gościem, który jest na szczycie, tak to można śmiało powiedzieć. Gratuluję.
3: Jeśli tak to postrzegasz, to mega, super, cieszę.
0: Panowie, wielkie, wielkie gratulacje. To był prawdziwy taniec na parkiecie w Mediolanie.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
0: Radio informacyjne, ale także towarzyskie. Towarzyszymy wam dzisiaj w niedzielę. Bardzo ładny dzień, prawda? SMS 3322.

0: Za 14 minut godzina 10, a w Krakowie od 7 trwają przyspieszone wybory prezydenckie. Do 21 są otwarte lokale, w których można oddać głos. Dzisiejsze wybory, przypomnę, w stolicy Małopolski to jest efekt odwołania w maju w referendum Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. No i o tym, jak przebiegają te wybory, to już teraz możemy powiedzieć. Dzięki naszemu reporterowi jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24 przekaże Michał Radkowski. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak to się odbywa, przypomnisz?
1: Na razie odbywa się wszystko zgodnie z planem, to znaczy te wybory przebiegają bardzo spokojnie. Pytałem o to policję krakowską. Na razie nie odnotowano żadnych incydentów związanych, nie wiem, z choćby opóźnieniem otwarcia lokalu wyborczego, z niedyspozycją.
0: Nikt tam nikogo nie lansował też, prawda?
1: Tak, ze złamaniem ciszy wyborczej też na razie takich sygnałów przynajmniej policja krakowska nie dostała. Przypominam, że ta cisza wyborcza obowiązuje do godziny 21, a więc do momentu, kiedy zostaną zamknięte wszystkie lokale wyborcze w Krakowie. Nie ma też mowy o tym, aby któryś z tych lokali miał być dzisiaj czynny dłużej niż do 21, na przykład z powodu tego, że został otwarty.
0: No i ta cisza jest później i w realu, prawda? I w sieci też.
1: Absolutnie tak. Ta cisza obowiązuje nie tylko w mieście, w przestrzeni miejskiej, ale również w tej przestrzeni internetowej, wirtualnej. Tam również nie można agitować, nie można informować o sondażach wyborczych czy przedwyborczych. Po prostu najlepiej na temat wyborów krakowskich milczeć, a przynajmniej...
0: Ale my nie będziemy, prawda? Nie będziemy tutaj łamać ciszy wyborczej, ale jednak ten głos zabierzemy w tej sprawie.
1: Oczywiście, a nawet oddam ten głos Barbarze Golanko, to dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, która właśnie powie nam bardzo krótko o tym, jak te dzisiejsze wybory przebiegają.
2: Informacje, które uzyskaliśmy z Miejskiej Komendy Policji w Krakowie, na ten moment nie odnotowano żadnych niepokojących zdarzeń dotyczących głosowania, jak również jego przebiegu.
1: No i to jakby na potwierdzenie tych słów, które przed chwilą padły na naszej antenie. A zatem jest spokojnie i niech tak będzie. Oczywiście będziemy się temu przyglądać na bieżąco i sprawdzać, czy nic się w tej sprawie nie zmieniło.
0: Tak. Zdarzeń żadnych jakichś takich ekstraordynaryjnych nie było, ale coś się jednak zdarzyło, prawda? Przypomnij, Michale, jak wygląda karta do głosowania?
1: Tak, coś się zdarzyło i z tego powodu ta karta do głosowania mogłaby wprowadzać wyborców w błąd, bo rzeczywiście na tej karcie zobaczymy 8 nazwisk, a przypomnę, że tak naprawdę głosować możemy tylko
0: na 7.
1: Siedmiorga, tak, kandydatów, którzy startują, ponieważ jeden z kandydatów, Jan Hoffman, w tym tygodniu zdecydował, że jednak rezygnuje z udziału w tych wyborach. Posłuchajmy, jak dokładnie wygląda ta dzisiejsza karta do głosowania. Tutaj ponownie głos oddam Barbarze Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
2: W związku z tym, że jeden z kandydatów, pan Jan Hoffman, wycofał zgodę na kandydowanie, w momencie, kiedy już karty do głosowania były wydrukowane, one pozostają w takim kształcie już niezmienne. Komisje tutaj nie mają prawa dokonywać żadnych adnotacji, żadnych skreśleń. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza wydała obwieszczenie informujące, potwierdzające ten fakt rezygnacji i takie obwieszczenia znajdują się w lokalach wyborczych informujące, potwierdzające właśnie ten fakt oraz komisje są zobligowane informować wyborców, że głos oddany na pana Jana Hoffmana, który na karcie wyborczej znajduje się pod pozycją numer 4, będzie głosem nieważnym.
1: No i mamy już taki sygnał od jednego z naszych słuchaczy z Krakowa, który powiedział, że został poinformowany przez członków komisji o tym, że rzeczywiście pan Jan Hoffman nie startuje w tych wyborach i również taka informacja w formie kartki przed wejściem do lokalu wyborczego jako obwieszczenie również się znalazła. Tam ten numer 4, przy którym jest wpisane nazwisko Jana Hoffmana, jest przekreślone dwoma czerwonymi liniami, które się krzyżują dokładnie.
0: Nie, powtórzmy tak jeszcze, bo to jest tak dwa razy, to jest lepsza informacja niż taka pojedyncza, czyli są jakby dwa obwieszczenia, prawda? Jedno obwieszczenie jest pisemne, tak?
1: A przed wejściem do lokalu wyborczego powinno być oczywiście.
0: Powinno być, tak, a drugie obwieszczają to też członkowie komisji. Prawda?
1: Ustne obwieszczenie, tak moglibyśmy powiedzieć. Tak jest, członkowie komisji powinni każdego wyborcę, który przyjdzie do lokalu i będzie chciał wziąć udział w tym głosowaniu, poinformować o tym, że pod numerem 4 nazwisko Jana Hoffmana jest, ale oddanie głosu na tego kandydata oznacza, że oddajemy głos nieważny w tych wyborach. Co ważne, na wybory zabieramy ze sobą albo dowód osobisty, możemy też mieć ze sobą telefon komórkowy, w którym, jeśli mamy zainstalowaną aplikację mObywatel, możemy też poprzez nią się wylegitymować. Zwróćmy uwagę na to, czy karta, którą dostaniemy do głosowania, ma format A4, to taka tradycyjna duża kartka, czy ma też ucięty prawy górny róg, powinna mieć, czy ma też dwa stemple miejskiej i okręgowej komisji wyborczej. Jeśli to wszystkie elementy się na niej znajdują, to znaczy, że mamy do czynienia z taką kartą, która jest prawidłową kartą i oddanie głosu na niej będzie skutkowało tym, że nasz głos zostanie zaliczony do głosu ważnego, pod warunkiem, że tylko przy jednym nazwisku postawimy krzyżyk, czyli dwie linie, które się przynajmniej w jednym miejscu krzyżują. Ważne, żeby to zrobić w tym kwadraciku, a nie gdzieś poza nim, bo wtedy głos będzie nieważny.
0: A więc sprawdzajmy znaki szczególne karty. A4 format, czwórka jest, a jakoby jej nie było. To są takie najważniejsze informacje, które przekazał wam Michał Radkowski. Bardzo dziękujemy.
1: Radio będziemy... RMF24.
0: Kłaniamy się.
1: Dziękuję.
3: Tu Radio RMF24.

0: Radio RMF24.
1: Przypomnę, że w Krakowie trwa cisza wyborcza, ale na tej ciszy można coś przypomnieć. O godzinie 20.45 rozpocznie się wieczór wyborczy Radio RMF24, transmitowany również na kanale RMF24 na YouTube. Program poprowadzi Piotr Salak, a w studiu dołączą do niego politycy, m.in. Aleksandra Kot, Ireneusz Raś i Łukasz Kmita, a także eksperci, aktywiści, przedstawiciele biznesu i świata kultury, w tym Rafał Sonik i aktor Mateusz Janicki. Będzie bardzo ciekawie. Wspólnie będą na gorąco komentować wyniki pierwszej tury i rozmawiać o ich znaczeniu dla miasta Krakowa. Tu Radio RMF24.

0: Strzał w dziesiątkę, że słuchacie radia RMF24. Dziesiąta na zegarze, Ewa Kwaśnie w studiu Faktów RMF FM. Prosimy bardzo.
1: Kraków głosuje w przedterminowych wyborach prezydenckich. O tym za moment. Dziesiątki tysięcy wiernych zmierzają na Błonia w Lourdes, gdzie Leon XIV odprawi mszę. W Faktach ponownie zajrzymy też na trasę maratonu warszawskiego. Biegaczy dopingują tysiące kibiców.
2: Dla mnie to oni są bohaterami, że biegną też ponad 42 kilometry.
1: Fakty sportowe prosto z Mediolanu. Polscy siatkarze zostali mistrzami Europy.
3: Wygraliśmy całą drużyną. Naprawdę ciężki mecz.
1: Wybiła dziesiąta. Od 3 godzin w Krakowie trwają przedterminowe wybory prezydenckie. Do tej pory nie odnotowano naruszenia ciszy wyborczej, przekazało RMF FM Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21. Godzinę wcześniej o 20 na antenie RMF FM rozpocznie się krakowski wieczór wyborczy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. A na linii reporterka tej stacji Teresa Gut. Tereso, jak przebiega głosowanie?
4: Lokale wyborcze zostały otwarte punktualnie. Wszystkie obwodowe komisje wyborcze pracują bez przeszkód. Na osiedlu podwawelskim, gdzie w tej chwili jestem, ruch przy urnach spory. A mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, deklarują, że te wybory są dla nich szczególnie ważne. Wyborcy mają czas do 21, aby oddać głos na swojego kandydata. Przypomnę, dzisiaj wieczorem specjalny program przygotowany przez Polsat News i RMF FM, w czasie którego poznamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Sprzed obwodowej komisji wyborczej w Krakowie Teresa Gut, Polsat News.
1: W ścigu fotel prezydenta stanęło 7 kandydatów. Na karcie do głosowania znajdziemy jednak 8 nazwisk. W ostatnich dniach Jan Hoffmann zrezygnował z kandydowania. Komisja wyborcza ma informować o tym przy wydawaniu kart do głosowania. Dziesiątki tysięcy wiernych z całego świata przybywają na Błonia Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Tam za godzinę papież Leon XIV odprawi mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. U podnóża Pirenejów oczekiwanych jest około 150 tysięcy osób. Do miasteczka przybyli wierni z wielu krajów europejskich, ale też z USA i Azji. W Lourdes Leon XIV spotka się również z 7 ofiarami pedofilii w kościele, informuje francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
5: Konferencja biskupów Francji poinformowała, że chodzi o, cytuję, prywatne spotkanie papieża za zamkniętymi drzwiami z 7 ofiarami przemocy seksualnej i dlatego Leon XIV nie przewiduje żadnej publicznej wypowiedzi na ten temat. Oburza to stowarzyszenie ofiar, których przedstawicielom odmówiono udziału w tym spotkaniu i które domagają się, by papież publicznie obiecał, że nic już w tej sferze nie będzie ukrywane. Według paryskich mediów od lat 50. aż ponad 330 tysięcy dzieci i nastolatków padło we Francji ofiarami przestępstw seksualnych ze strony duchownych i osób ściśle powiązanych z kościołem.
1: I wracamy do kraju. Prawie na półmetku trasy są już najszybsi uczestnicy 48. maratonu warszawskiego. Ten bieg od ponad godziny trwa w 7 dzielnicach stolicy. Według organizatorów wzdłuż trasy ustawiło się około 100 tysięcy kibiców. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Państwo kibicują mocno.
7: Jak najbardziej.
6: Co jest napisane na transparencie?
7: Biegnij, gonić się, pantelopa.
6: Dla kogo to jest doping?
7: Dla syna.
6: Po raz pierwszy w maratonie?
7: Tak, po raz pierwszy przygotowywał się, także liczymy na to, że dobiegnie.
2: Biegniesz tak szybko, że zaraz dostaniesz mandat Straży Miejskiej.
6: Mają panie bardzo duży transparent i duży napis. Co tu jest napisane?
8: Jeśli to czytasz, jesteś zwycięzcą.
6: Gdy tutaj biegacze trochę zwalniają, to co mówi pani? Co krzyczy?
2: No, żeby się nie poddawali i żeby cisnęli.
1: W kolejnych faktach zajrzymy na metę 48. maratonu warszawskiego. Sprawdzimy, kto najszybciej pokona dystans tego wymagającego biegu.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: I ponownie o poranku fakty sportowe RMF FM prosto z Mediolanu. Zaprasza Patryk Serwański. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, to był wspaniały wieczór, niemal pełna hala, świetna oprawa tego finału i naprawdę bardzo dobry mecz. Pierwszy set niezwykle wyrównany, wynik cały czas w okolicach remisu, wygrywamy 31-29. W drugiej partii zdecydowana przewaga biało-czerwonych 25-19, no a później przyszły problemy. Trzeci set to nasza słabsza gra i przegrana do 20, ale to był finał, tutaj nie mogło być już łatwo.
12: No jak chce się wygrywać, to trzeba pocierpieć. Nie zawsze jest idealnie, ale pokazaliśmy charakter.
11: Komentował Bartłomiej Bołądź, odpowiedź Polaków świetna, w czwartym secie zgasiliśmy nadzieję Francuzów na sukces. Bardzo dobrą zmianę dał Kamil Semeniuk i to nie pierwszy raz podczas tego turnieju.
3: Wygraliśmy całą drużyną, naprawdę ciężki mecz. Każdy dołożył cegiełkę, ja też miałem okazję być na boisku, także jestem naprawdę szczęśliwy, że gdzieś tam dołożyłem jakiś procent od siebie do tego tytułu.
11: A nasz przyjmujący jak zwykle skromnie o swojej grze. MVP mistrzostw został Wilfredo Leon, do drużyny marzeń trafili także Lemański, Jakubiszak i Popiwczak. Sensacyjnym rozstrzygnięciem cofnięciem zakończył się mecz o brązowy medal. Finowie pokonali Słoweńców 3-0, no i po raz pierwszy w historii znaleźli się na podium mistrzostw Europy. Bartosz Zmarzlik musi poczekać na siódmy tytuł żużlowego mistrza świata. Wczoraj w Toruniu z takim sukcesem sezon zakończył Robert Lambert. Zdecydował wielki finał, ostatni bieg. Zmarzlik wicemistrzem globu.
13: Naprawdę jestem szczęśliwy, bo tak jak mówię, medal mistrza świata jest naprawdę, wiem ile trzeba poświęcić, ile poświęciłem dla srebra, ile razy poświęcałem dla złota. Fajna, normalna, twarda, normalna rywalizacja na torze.
11: Mówił nasz żużlowiec. Z brązowym medalem sezon kończy Australijczyk Brady Kurtz. Katarzyna Niewiadoma Fini, srebrną medalistką kolarskich mistrzostw świata. Polka zajęła drugie miejsce w wyścigu rozegranym w Montrealu. Na finiszu minimalnie lepsza Holenderka Demi Vollering. Przypomnę, Niewiadoma Fini ma w dorobku także brąz mistrzostw świata, który wywalczyła 5 lat temu we Flandrii.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Sporo ważnych, frapujących, aktualnych doniesień w faktach RMF FM przedstawiła Ewa Kwaśny, Patryk Serwański i inni nasi dziennikarze. Ja przekażę wam jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24. Obiecuję i dotrzymam słowa. Możecie na mnie liczyć jak na Zalewskim. Bogdan Zalewski, kłaniam się wam nisko. Bądźmy razem. SMS 3322.

0: 13 minut po godzinie 10. Spędzamy razem przedpołudnie w Radiu RMF24. To nasz niedzielny program. Obiecałem wam wizytę w stolicy i oto ona. Specjalny raport prosto z trasy 48. Maratonu Warszawskiego. Ten bieg, przypomnę, trwa od 9 w centrum stolicy. Na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej jest nasz reporter, nie wiem czy w biegu, Michał Dobrowicz. Witam serdecznie, Michale.
1: Kłaniam się, przede wszystkim relacjonuję z przyjemnością, wybiegłbym na trasę. Nie wiem, czy dałbym radę na tym dystansie 42 km i prawie jeszcze 200 metrów. Na razie relacjonuję i to wszystko obserwuję.
0: Bardzo się cieszymy. Kiedy pierwsi zawodnicy mogą zameldować się na linii mety? Możesz to przewidzieć?
1: Ja myślę, że za mniej więcej godzinę, może za niecałą godzinę, bo w czasie poprzedniej 47. edycji Maratonu Warszawskiego najszybszy biegacz pokonał ten dystans ponad 42 km w czasie 2 godzin i 11 minut. Wszyscy wystartowali punktualnie o 9, więc myślę, że tuż po 11, może właśnie za tę godzinę, czyli kilkanaście minut po 11, już pierwsi najszybsi zawodnicy powinni zameldować się tu, gdzie teraz jestem, czyli właśnie na linii mety. Dookoła mnie są kibice. Ja od faktów od 10 śledzę najciekawsze transparenty, bo zwraca moją uwagę to, ile ciekawych, intrygujących, niebanalnych napisów jest na transparentach. Dzień dobry.
2: Dobry.
1: Co na pana transparenty tu jest napisane?
2: Szybciej
1: i tu jest coś dopisane jeszcze.
2: Nogi mnie bolą.
1: Proszę powtórzyć.
2: Szybciej, nogi mnie bolą od stania.
1: Pana aż bolą nogi, jak pan tu kibicuje. Jaka tu jest atmosfera? Co zwraca uwagę, gdy tu pan jest w tłumie tych kibiców?
2: Atmosfera jest bardzo pogodna. Są ludzie, kibicują.
1: Słońce wyszło nad Warszawą. Biegacze i eksperci mówią, że to są bardzo dobre warunki, żeby albo bić rekordy, albo żeby to były udane debiuty. Jak to wygląda? Państwo już uciekają dalej kibicować?
3: Tak, musimy się przebić.
1: Ale proszę, jedno ważne pytanie. Co państwo krzyczą? Co państwo mówią, gdy tutaj są obok biegacze?
3: Dasz radę!
1: Jak?
3: Dasz radę!
1: No i pewnie doskonale to wszyscy słyszeli. Biegacze też to słyszą i biegacze też wtedy biegną dalej, jeszcze szybciej. To są dwa biegi w tej chwili. Ten moment Bogdanii, drodzy biegacze, w którym teraz jesteśmy, to jest ta kulminacja dwóch biegów, bo z jednej strony maraton od 9, a z drugiej strony kilkanaście minut temu o 10 tutaj wystartował bieg na krótszym dystansie.
0: Bieg, no i jest jeszcze trzeci bieg, prawda, bo jeszcze kibice się przemieszczają tutaj biegiem szybciej, tak. Bo nogi mnie bolą od stania, prawda? To
1: dokładnie,
0: też zobowiązuje.
1: To jest jeden z najciekawszych napisów. Oni też tak naprawdę sporo kroków zrobią. Ja jestem bardzo ciekawy, co będzie dzisiaj wieczorem w telefonach komórkowych kibiców, bo oni też pokonują te trasy i myślę, że to będą tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy kroków, które robią kibice, którzy przemieszczają się przez 7 dzielnic Warszawy, obserwując i próbując podążyć i zdążyć za biegaczami.
0: No właśnie, Michale, skoro mówimy o statystyce, czy to jest rzeczywiście największy jak dotąd maraton w polskiej historii pod względem liczby uczestników? Ty to widzisz na miejscu. No wiem, że nie policzysz wszystkich, prawda, bo to jest sprawa niepoliczalna, ale tak na twoje oko.
1: Moje wrażenie to absolutnie potwierdza. Czekamy na to oficjalne potwierdzenie z Biura Zawodów, ale rzeczywiście pod względem liczby uczestników wszystko na razie wskazuje na to, że to jest największy maraton w historii Polski i to może oznaczać kilka rekordów, bo to jest prawie 14 tysięcy osób, które stanęły na starcie maratonu o 9. Prawie 14 tysięcy, a do tego 6 tysięcy osób w tym biegu towarzyszącym na 10 kilometrów, a to 14 tysięcy maratończyków na starcie oznacza, że są bardzo duże szanse, że przekroczona będzie magiczna granica 10 tysięcy osób, które maraton ukończą. To jest niemal pewne. Rok temu niewiele zabrakło, ale jednak ta granica nie została przekroczona. Nie było tych 10 tysięcy na mecie. W tym roku przy takiej liczbie uczestników to jest niemal pewne, że to się uda i że w najbliższych godzinach, w ciągu tych najbliższych kilkudziesięciu, kilkuset minut faktycznie ponad 10 tysięcy maratończyków pokona ten dystans ponad 42 kilometrów i zameldują się właśnie tutaj na mecie.
0: No i zameldujemy nową kategorię maratońską, prawda? 10-tysięcznik. Bardzo ci dziękujemy.
1: To by było coś.
0: Dziękujemy ci serdecznie. Michał Dobrowicz przemieszcza się razem z kibicami, którzy tam no nie stoją w miejscu. Nie da się przy takiej imprezie. Dziękujemy ci serdecznie.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam.
4: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

Przenosimy się w różne miejsca w kraju, ale także sprawdzamy informacje ze świata. To jest niedzielny przedpołudniowy program w Radiu RMF24. W Ukrainie minionej nocy w wyniku rosyjskich ataków zginęło 6 osób. 3 osoby zmarły po strzałach na obwód zaporoski na południowym wschodzie Ukrainy. 2 w obwodzie sumskim na północy kraju, w bombardowaniach przy użyciu kierowanych bomb lotniczych. Tam rannych zostało 28 osób. Wśród poszkodowanych są dziewczynki 11-miesięczna i 8-letnia, a także 2 nastolatków. Dzieci to też ofiary wojny. Z kolei w wyniku ataku na Kijów zginął jeden dorosły mężczyzna. To podały służby ratownicze przed momentem. W stolicy dron uderzył też warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płoną tam magazyny. Czytam w wpisie. W sprawie dronów odrzutowych głos zabrał wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Skuteczność Ukrainy w zestrzeliwaniu odrzutowych rosyjskich dronów wynosi obecnie 55%. Musimy zestrzeliwać co najmniej 90%, powiedziała ukraińska głowa państwa. Zełenski powiedział w wystąpieniu wideo, że w przyszłym roku Rosja planuje wydać 12 miliardów dolarów wyłącznie na produkcję dronów odrzutowych oraz amunicji krążącej. Prezydent Ukrainy przekazał, że we wrześniu siły rosyjskie wystrzeliły na jego kraj ponad 2700 takich maszyn, z czego ponad 1500 zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych. Straszna statystyka. Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. RMF 24.

0: Za 26 minut będzie godzina 11 i będą fakty RMF FM, co nie znaczy, że nie będziemy mieli jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Teraz ważne doniesienia ze świata sportu. Słuchajcie, tym razem tylko wicemistrzostwo. Tylko. No bo to sześciokrotny indywidualny mistrz świata na żużlu. Bartosz Zmarzlik otarł się o siódmy tytuł, ale wczoraj w ostatnim sezonie Grand Prix w Toruniu lepszy okazał się Brytyjczyk Robert Lambert. Zawody z trybun toruńskiej motoareny obserwował dziennikarz sportowy radia RMF FM Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku. Oto opisz, jak wyglądały te ostatnie w sezonie zawody.
1: Dzień dobry, ja zacznę od tego, że to było naprawdę niesamowicie emocjonujące zawody. Muszę przyznać, że w zasadzie wiadomo było, że tak będzie, bo też umówmy się, każdy wiedział, jaka sytuacja jest w klasyfikacji generalnej. Po sprincie, który rozbudził nadzieję, Bartosz Zmarzlik zajął w nim drugie miejsce, zdobył jeszcze dodatkowe 3 punkty. On jeszcze przed wieczornymi zawodami, przed główną Grand Prix, wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. To on występował z żółtym plastronem lidera. Robert Lambert był w tej sytuacji goniącego i wywiązał się naprawdę z tej roli znakomicie.
0: Dogonił.
1: Robert Lambert wygrał większość swoich biegów, tak naprawdę chyba tylko poza pierwszym. No i widać było, że po prostu jeździł siebie. On tutaj przecież na co dzień w Apatorze Toruń występuje. To naprawdę było widoczne, że świetnie czuje się na tym torze. Bartek Zmarzlik jakby nie do końca rozpędzony, jakby na starcie przede wszystkim miał te problemy. I to wszystko tak wyglądało tak naprawdę aż do samego finału. Do finału zresztą Bartosz Zmarzlik nie wszedł bezpośrednio, co już było swego rodzaju zaskoczeniem. Musiał jeszcze w tej dogrywce wystąpić w biegu ostatniej szansy. Tam pewnie awansował, zajął pierwsze miejsce, natomiast w finale startował dopiero z trzeciego pola. No zresztą może posłuchajmy Bartka Zmarzlika, jak też mówił o tym finale.
2: Naprawdę i wielka presja i to wszystko, ale gdzieś tam udało się naprawdę zachować spokój. Bardzo spokojne Grand Prix. Punktowałem dobrze. Finał jest finałem. Robert okazał się najlepszy. Wybrał też super pole. Ciężko było wyjechać z tego trzeciego pola. Może, wiecie, może mogłoby wziąć czwarte, może nie. A, to historia.
1: No tak, cudów tutaj po prostu nie było. Robert Lambert w dobrej formie wygrał. Bartek Zmarzlik był w gorszej pozycji startowej w finale. Zajął zatem trzecie miejsce. No cóż, nie udało się, ale ze srebra też trzeba się cieszyć.
0: No tak. No rzeczywiście. A jak Bartosz Zmarzlik zareagował na, no było, nie było, porażkę?
1: Absolutnie nie jest niczym załamany. To mi się właśnie podobało. On wyszedł do dziennikarzy i widziałem w nim ten spokój. Widać było, że ten spokój daje mu rodzina. Zresztą on to podkreśla na każdym kroku, że synowie, żona to dla nich jeździ. To też wczoraj powiedział. Przede wszystkim ma świadomość tego, że on jeszcze stanie się tym najbardziej utytułowanym żużlowcem w historii. Potrzebuje jeszcze tylko trochę czasu, no ale ma 31 lat. Bartosz Zmarzlik mówił też już o przyszłym sezonie. Wraca między innymi Grand Prix Australii. Będzie ciekawie, będzie daleka podróż. Posłuchajmy.
2: Byłem już tam. Tam wywalczyłem też pierwszy swój medal, więc fajnie będzie wrócić. Na YouTube sobie włączę.
1: No i w swoim stylu Bartek zakończył to wszystko. Przed nim jeszcze naprawdę niejednym sukcesem nas zaskoczy, a w sumie może raczej nie zaskoczy. W każdym razie do tego, żeby został najbardziej utytułowanym żużlowcem w historii, brakuje mu jeszcze jednego srebra, chociaż oczywiście wszyscy będziemy trzymać kciuki, żeby w przyszłym roku został po raz siódmy mistrzem świata.
0: To prawda. O ostatnim w sezonie żużlowym Grand Prix w Toruniu mówił Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Bardzo dziękujemy. A w Radiu RMF 24 już za chwilę, już za momencik wybierzemy się do Wenezueli. Egzotyczna podróż. Zapraszam Was serdecznie. Do słuchania i pisania. SMS 3322.

rzut oka na zegar. Za 14 minut będzie godzina 11 i nowe fakty RMF FM, ale u nas w Radiu RMF 24, jak co dzień, jak zwykle, także w niedzielę, jeszcze więcej informacji. Tymczasowy rząd Wenezueli, słuchajcie, zwolnił z więzień ponad 20 osób, w tym więźniów politycznych, jak czytam, ogłosiły to tamtejsze organizacje pozarządowe. I tak, według informacji organizacji Foro Penal, wśród uwolnionych jest

były pułkownik Miguel Castillo Cedeño, który przebywał w więzieniu od 2019 roku, oraz zatrzymany w 2017 roku Frank Cabanas. Obu oskarżono o rzekome plany destabilizacji reżimu byłego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro. Przypomnę wam, że Maduro został przez Amerykanów obalony, pojmany w styczniu przez siły specjalne USA i po obaleniu Maduro obowiązki prezydenta Wenezueli przejęła jego zastępczyni, Delcy Rodriguez. Przedstawiciele Foro Penal przekazali agencji prasowej EFE, że potwierdzili już zwolnienie ponad 20 więźniów, ale wciąż starają się określić dokładną liczbę wypuszczonych na wolność. Z kolei inna organizacja pozarządowa, Sprawiedliwość, Spotkanie i Przebaczenie, ogłosiła na platformie X, że zweryfikowała uwolnienie 29 osób, z czego 17 nie znajdowało się na prowadzonej przez nią liście więźniów politycznych, a więc jeszcze jest coś do zrobienia. Organizacja Surgentes poinformowała z kolei o uwolnieniu 8 kobiet, w tym nastolatki. Te kobiety rząd Wenezueli oskarżał o działalność w kolumbijskiej zbrojnej grupie przestępczej przemycającej narkotyki. Dodam, że w piątek w Caracas zakończyła się druga runda zainicjowanych pod naciskiem USA negocjacji pomiędzy rządem Rodriguez a jedną z frakcji opozycyjnych. Obie strony uzgodniły m.in. rozluźnienie kontroli państwowej nad portalami informacyjnymi. No tak, to co w Polsce wydaje nam się takie oczywiste, taki wolny obieg informacji, na przykład jak w radiu RMF24, w wielu krajach na świecie jest luksusem. Posłuchajcie naszych najnowszych faktów o godzinie 11:00.

0: niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
2: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
3: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
1: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
2: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już dziś po 20.
5: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarze prawie 11:00. Ewa Kwaśna, zapraszam na fakty. I na początek ponownie Kraków. Śledzimy przedterminowe wybory prezydenckie. Słowaccy ratownicy odnaleźli 4 poszukiwane Polki. Nocowały w śpiworach w Dolinie Jamnickiej. Wiele osób korzysta z pięknej pogody w Beskidach, na drogach korki. Posłuchajcie, w których miejscach musicie uzbroić się w cierpliwość. Rok akademicki tuż i okazuje się, że brakuje miejsc w akademikach. Za chwilę przykład z zachodniopomorskiego. W stolicy Małopolski od 4 godzin trwa głosowanie w przedterminowych wyborach prezydenckich. Od rana przebieg głosowania w Krakowie śledzi dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Witam.
1: Zgadza się, witam.
0: Michale, jest pierwsze naruszenie ciszy wyborczej.
1: Tak, na jednym z profili w mediach społecznościowych, którego nazwa sugeruje poparcie dla ważnego polskiego polityka, jest wpis sprzed 2 godzin. Można w nim przeczytać o przewidywaniach internauty, jakim wynikiem zakończy się dzisiejsze głosowanie. Wpis jest długi i przypomina felieton polityczny. Policja zna już ten wpis, bo wpłynęło do niej w tej sprawie zgłoszenie, kwalifikuje go jako agitację wyborczą, a za to, przypomnę, grozi grzywna w wysokości 5000 zł. Jeszcze wyższa kara grozi za publikację sondaży. Ten, kto złamie taki zakaz, musi się liczyć z koniecznością zapłaty nawet 1 000 000 zł. Poza tym jednym incydentem w sieci na razie policja nie odnotowała innych przypadków łamania ciszy wyborczej ani zakłócania przebiegu głosowania w Krakowie. Lokale wyborcze, przypomnę, będą czynne do 21:00.
0: Godzinę wcześniej, o 20:00, rozpocznie się specjalny krakowski wieczór wyborczy w RMF FM, przygotowywany we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Nasi reporterzy pojawią się w sztabach najważniejszych kandydatów, a w specjalnym studiu wyniki pierwszej tury skomentują krakowscy politycy i eksperci.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: 4 Polki, które zaginęły podczas wędrówki w Tatrach Zachodnich, zostały odnalezione przez słowackich ratowników. Wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a następnie kontakt z nimi się urwał. I wtedy słowaccy ratownicy górscy rozpoczęli akcję poszukiwawczą. Znaleziono je w pobliżu Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Kobiety są całe i zdrowe. Pozostajemy w górach. Beskidy kuszą dziś turystów bardzo dobrą pogodą. Na trasach dojazdowych są już zatory. Dzisiaj także w Beskidach akcja sprzątania szlaków. Na linii reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie kierowcy jadący w góry muszą uważać?
3: Pierwsze zatory drogowe są już w okolicach Ustronia. To droga numer 941 prowadząca do Wisły. Korek tworzy się również na przełęczy Salmopolskiej na drodze numer 942 między Wisłą i Szczyrkiem. Warunki na szlakach turystycznych są bardzo dobre. Jest słonecznie i ciepło i nie ma wiatru. Nawet wysoko w Beskidach, w rejonie Markowych Szczawin czy Hali Miziowej jest kilkanaście stopni powyżej zera, ale ratownicy GoPro jednak apelują o rozwagę. Dzisiaj już musieli interweniować. We wsi Kociesz Moszczanicki wrócił się grzybiarz i trzeba go było przewieźć do szpitala. Dziś także w Beskidach w 6 miejscach trwa akcja sprzątania górskich szlaków.
0: Więcej chętnych niż miejsc w akademikach. Efekt tak zwanego podwójnego rocznika widać m.in. w Szczecinie. Sprawie przyjrzała się reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, miejsc dla studentów zabraknie?
4: Niestety miejsc zabraknie. Uniwersytet Szczeciński oferuje studentom nieco ponad 1000 łóżek w 3 akademikach. 4 jest zamknięty, bo trwa tam remont. Mówił mi Marek Michalak, koordynator akademików na tej uczelni.
5: Obłożenie jest bardzo duże. Ja dostaję tutaj codziennie po kilkadziesiąt telefonów od rodziców zatroskanych o swoje dzieci. Ten akademik, który jest zamknięty, te 350 miejsc, spokojnie byśmy obłożyli.
4: Zdecydowanie więcej łóżek ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. W 7 akademikach na studentów czeka prawie 3000 miejsc. W poprzednich latach zwykle zostawały jeszcze wolne łóżka. Tym razem jednak raczej tak nie będzie, zapowiada Emilia Kujawa, rzeczniczka uczelni.
6: Bo wolne miejsca w akademikach jest już trudno. Wynika to najpewniej ze zwiększonej liczby chętnych na studia.
4: Za łóżko w szczecińskich akademikach trzeba zapłacić od 600 do 1100 zł w zależności od standardu i liczby miejsc w pokoju.
0: Przełom września i października to dobry czas, aby zacząć morsować. Wtedy temperatura pozwala na adaptację, radzi pani Ewa z Sopockiego Klubu, która morsuje od 20 lat. Pierwsze wejście powinno być z grupą i po sprawdzeniu, czy nie mamy przeciwwskazań zdrowotnych.
7: To trzeba po prostu sobie powiedzieć, wejdę i jest super. Grupa daje tą siłę, tego powera.
8: Teraz na przełomie właśnie września i października może być nieco łatwiej?
7: Łatwiej jest, bo jest cieplej jeszcze. I tak jak niektórzy mówią, że jest zimno, jak się wchodzi do wody, bo jest zimno, ale jak się wychodzi z wody, jest ciepło. Jesteśmy rozgrzani, nasze ciała są czerwone, mamy więcej energii, więcej uśmiechu, więcej radości.
0: Usłyszał od pani Ewy nasz reporter Stanisław Pawłowski. Jak powinno wyglądać pierwsze morsowanie? O tym usłyszycie jeszcze dziś w Faktach RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: No nie wiem, czy morsujecie, ale może jesteście właśnie na spacerze. Niedzielne powietrze, taki swobodniejszy oddech, trochę ciszej niż zwykle, telefon w kieszeni. No to wyjmijcie go na chwilę i napiszcie do mnie. 3322 radiomałpa rmf24.pl

0: 14 minut po godzinie 11. No, gdyby ktoś sprawdzał czas w ogóle, bo ten czas teraz, ten niedzielny czas przedpołudniowy jest szczególny, prawda? Troszkę wolniej płynie. Nie każdy chce spoglądać na tarczę zegarka. To jest Radio RMF 24. Jak mówię, tak swobodnie sobie tutaj próbujemy się czuć. Weekendy często odbywają się festyny, pikniki, dożynki, to też taki szczególny czas właśnie. Ale słuchajcie, nie dla fiskusa. Na tych ostatnich właśnie dożynkach niedawno w kilku miejscowościach Małopolski pojawili się funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawdzali, kontrolowali, między innymi, czy sprzedaż lokalnych specjałów jest prawidłowo rejestrowana na kasach fiskalnych. W niektórych przypadkach kontrola zakończyła się wysokim mandatem. Najwyższy wyniósł 3000 zł. Piszemy o tym szczegółowo w naszym portalu rmf24.pl w artykule pod takim znaczącym tytułem Koła gospodyń wiejskich przyłapane na gorącym uczynku. Posypały się mandaty. To co, podyskutujemy o tym, prawda? Warto. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest dr Krzysztof Biernacki. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Witam pana, witam państwa.
0: Doradca podatkowy. Panie doktorze, czy naprawdę trzeba wysyłać fiskusa za kawałkiem domowego ciasta na dożynkach?
1: No, myślę, że to jest pytanie do Ministerstwa Finansów. Natomiast niestety, panie redaktorze, to nie jest taka pierwsza sytuacja w naszym kraju, kiedy organy KAS, organy fiskusa, no mówiąc nieładnie, ścigają tego typu drobne sprawy, drobnych podatników, no bo nie ukrywajmy, że tam raczej chyba dużego oszustwa nie było. W przypadku czy to tego typu dożynek, czy kiedyś była taka głośna sprawa z brakiem nabicia na kasę fiskalną jednego ksera za 10 groszy i tutaj też się pojawił mandat karno-skarbowy, więc...
0: No to są takie szczególne dożynki, prawda, bo dożynają po prostu, tak?
1: No,
0: tutaj tych drobnych przedsiębiorców.
1: Taka zbitka słowna trochę niebezpieczna, żeby to nie daj Boże że nikt nie wziął na przyszłość dosłownie.
0: Ja mówię finansowo.
1: No właśnie, ale trochę bardziej to jest pytanie, co tak naprawdę organy KAS chciały uzyskać w ten sposób? Czy rzeczywiście oczekują, że w przyszłych latach te przysłowiowe koła gospodyń wiejskich na pewno zakupią te kasy fiskalne, będą to ewidencjonowały? No, jest to naprawdę bardzo zaskakujące, mimo że, podkreślam, przepisy no, nakładają takie obowiązki z określonymi wyłączeniami.
0: Ale czy koło gospodyń wiejskich można potraktować jako taki normalny sklep na festynie?
1: Można. Mamy niestety tutaj wyłączenie do 20 tysięcy złotych rocznej sprzedaży, która nie podlegałaby obowiązkowej ewidencji na kasie fiskalnej. Trudno mi powiedzieć, czy w tym konkretnym przypadku rzeczywiście ten próg został przekroczony, czy nie. Natomiast no, nie mamy szczególnych przepisów dla tego typu sytuacji. Dlatego też no, niestety takie koła gospodyń wiejskich, które tego typu sprzedaż prowadzą nawet za niewielkie kwoty, bo tam z tego, co mi wiadomo, była ta sprzedaż...
0: No symboliczna, a nawet ciasto rozdawane za darmo też słyszymy. To no, gdzie w ogóle pojawia się podatek w takim przypadku?
1: No, jest to nieodpłatne przekazanie. Tak naprawdę w tego typu sytuacjach, no znowu mamy szczególne przepisy, które mówią o tym, że jeżeli coś przekazujemy za darmo i w określonych sytuacjach niestety powinniśmy naliczyć podatek albo przynajmniej zaewidencjonować taką sprzedaż. No tutaj fiskus jest troszeczkę bezwzględny, ale to właśnie bardziej jest pytanie do ustawodawcy, dlaczego nie wziął pod uwagę tego typu sytuacji i jednak troszeczkę tych przepisów nie zmodyfikował na korzyść podatników w takich właśnie sytuacjach.
0: Nie, to się w głowie nie mieści, proszę pana. Ja tak reaguję emocjonalnie, ale takie właśnie co łaska za kawałek sernika, to może być uważane za w ogóle rzecz do opodatkowania?
1: Tak, no niestety podatnicy bardzo często robią nieodpłatne przekazania. Tu akurat nie mówię o tej konkretnej sytuacji i bardzo często nie mają świadomości, że tak podatek VAT należny, to się tak ładnie mówi, może się w określonych sytuacjach pojawić. No, jak to kiedyś ktoś powiedział odnośnie klimatu, niestety takie mamy przepisy.
0: No tak, proszę pana, ale no, znajmy proporcje, prawda? No, szaleją różne mafie, prawda? Karuzele podatkowe. No, mówimy o dziurawej tutaj z kwestii w ogóle w sprawach takich dużych podmiotów, a tu nagle takie drobiazgi się łapie, taki plankton.
1: Zgadzam się. Raczej koło gospodyń wiejskich trudno potraktować jako mafię, dlatego też nie bez powodu zadałem pytanie, co fiskus chciał osiągnąć tego typu kontrolą. Ale w tym miejscu warto też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Dlatego, że to nie jest kwestia braku zapłaty podatku. Jednak te sankcje, które tutaj się pojawiły w postaci tych mandatów, to są sankcje za niezaewidencjonowanie, nieposiadanie kasy fiskalnej. To jest coś, co wykracza poza takie nasze potoczne rozumienie. Nie zapłaciłem podatku, muszę z tego tytułu ponieść konsekwencje.
0: I no ale nie może zastosować pouczenia w takiej sprawie? Czy urzędnik ma możliwość odstąpienia od takiego mandatu? No
1: właśnie,
0: ma, prawda?
1: Właśnie do tego chcę zmierzać, że paradoksalnie tutaj kodeks karny skarbowy, który to reguluje, on nie mówi tak zero-jedynkowo. Nie zapłaciłeś, od razu sankcja. Tam jest bardzo dużo okoliczności, które należy wziąć pod uwagę i ja jako doradca podatkowy w takich sytuacjach zawsze sugeruję zastanowić się, czy na pewno ten mandat chcemy przyjąć. Czy na pewno chcemy go przyjąć, a nie na przykład mieć wątpliwości, spierać się i iść do sądu, bo to jest dokładnie taki sam mandat, jak policja nam wystawia, jeżeli dojdzie do przekroczenia jakiegoś przepisu prawa, na przykład o ruchu drogowym.
0: No i co, później użerać się z fiskusem, tak?
1: Tak, użerać się z fiskusem. No jeżeli fiskus przychodzi i chce opodatkować sprzedaż za 5 zł, twierdząc, że tutaj nie ma kasy fiskalnej, no to paradoksalnie nie mamy innego wyjścia. No to jest takie trochę nieludzkie, zgadzam się z panem redaktorem, ale niestety z tej perspektywy tak to działa. No mówiąc bardzo dosadnie, taką mamy kulturę funkcjonowania tych naszych organów podatkowych.
0: Taki mamy klimat fiskalny, tak?
1: Taki mamy klimat, dokładnie.
0: Czyli,
1: tak.
0: Czyli gospodynie powinny przed każdym festynem zatrudniać księgowego, tak?
1: Albo przynajmniej się konsultować w tym zakresie i chyba jest to lepsze rozwiązanie niż decyzje o tym, że nie będą uczestniczyły w takich przedsięwzięciach.
0: Proszę pana, gdzie kończy się takie rozsądne egzekwowanie podatków, a zaczyna się po prostu podatkowa biurokracja?
1: Kwoty. Panie redaktorze, wydaje mi się, że tutaj jakby punktem odniesienia są kwoty, tym bardziej, że z wypowiedzi organów KAS wynikało, że te kontrole były efektem dokonania tak zwanej analizy oceny ryzyka. No i pojawia się pytanie, czy rzeczywiście z punktu widzenia budżetu państwa to ryzyko było tak ogromne, że tego typu przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane. Mi się osobiście wydaje, że nie. No ale tutaj jak widać fiskus miał troszeczkę inne podejście do tego tematu.
0: Ja się zastanawiam, więc... w jaki sposób oceniane jest to ryzyko. Zbiera się jakieś gremium, prawda, i co? I
1: powiem szczerze, jako doradcy podatkowi tutaj występowaliśmy z takimi pytaniami do organów, jest to pilnie strzeżona tajemnica, więc niestety ani myśmy się nie dowiedzieli, ale ani też nie posiadam tego typu informacji.
0: Kulisy decyzyjności, natomiast, tak?
1: Tutaj. Tak. No tutaj trzeba byłoby, mówię, zadać takie pytanie Ministerstwu Finansów, o ile byłoby ono w stanie troszeczkę w sposób pogłębiony udzielić odpowiedzi, jak oni podchodzą do tego typu rozwiązań, tego typu sytuacji.
0: No właśnie, to ja tak, pan mówił o pogłębieniu, a ja tak tutaj spłaszczę temat. Fiskus bardziej pilnuje sernika na dożynkach niż dużych podatników. Czy pan by się zgodził z takim postawieniem sprawy? Oj, nie dowiemy się chyba, bo właśnie w tym momencie zerwało nam kontakt. Bardzo dziękujemy w każdym razie za ten komentarz, no chwilami kąśliwy komentarz doktora Krzysztofa Biernackiego, doradcy podatkowego. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
2: Tu Radio RMF 24.

0: siedzę i śledzę dla was najnowsze doniesienia. W Radiu RMF24 przynieśmy się teraz na chwilę do Hiszpanii. No, ciekawe informacje. Tysiące osób wyszły wczoraj wieczorem na ulicę stolicy Hiszpanii, Madrytu. Protestowały. Wyszły w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu i eksmisji 87-letniej kobiety z lokalu, który wynajmowało od 70 lat. Sprawa zbulwersowała ludzi. No i stąd te protesty. Pisze o nich agencja prasowa EFE. Według organizatorów w manifestacji uczestniczyło około, uważajcie, 300 tysięcy osób. Natomiast władze, jak to władze, one mają inny licznik, oceniły liczbę uczestników na około 25 tysięcy. Duży rozdźwięk, prawda? Protestujący zgromadzili się w sobotę po południu, wczoraj, na centralnym placu Puerta del Sol, gdzie mieści się siedziba władz regionu Madrytu, a więc to nie było takie przypadkowe miejsce. Następnie protestujący przeszli w okolicy siedziby ratusza, no i przed budynek parlamentu. Wiadomo, tam się wszystko, prawda, kształtuje. Tam są ci ustawodawcy. Przyczyną demonstracji była przeprowadzona kilka dni temu eksmisja tej starszej pani. Ona się nazywa Mary Carmen Abascal. Wyprowadzono ją z mieszkania w prestiżowej madryckiej dzielnicy Retiro. Według Związku Najemców, fundusz inwestycyjny, który nabył nieruchomość, podniósł czynsz z około 500 do ponad trzykrotnie większej kwoty, 1650 euro miesięcznie. No wiadomo, że kobieta nie była w stanie pokryć tego wydatku z emerytury. Według dziennika ABC, po zakończeniu manifestacji, setki osób zaczęły zajmować plac Puerta del Sol i rozbijać tam namioty. Tak sobie zaczęli mieszkać. Związek Najemców wezwał do okupacji placu w ramach walki o prawa do mieszkań. No, nie będziemy tam mieszkać oczywiście, nie będziemy tam protestować, ale na pewno będziemy informować o tym, jak ten protest przebiega.
1: Tu Radio RMF 24.

0: To jest przedpołudniowy, niedzielny program w Radiu RMF 24. Niedziela, czyli nie działać, nie robić nic. No ale coś tu będziemy robić jednak. W Szczecinie, słuchajcie, rozpoczął się cykl bezpłatnych warsztatów skrzydełkowania. Tak. No to hobby zyskuje w ostatnim czasie na popularności, a początek jesieni to przecież taki doskonały moment, żeby chwycić włóczkę, druty i spróbować stworzyć coś ładnego. No mówię tak, jakbym sam to robił. O, nie. Ja mam dwie lewe ręce. Ale niektóre uczestniczki pierwszego spotkania przyznały, że pierwsze kroki nie są takie proste, co mnie troszkę usprawiedliwia. No tutaj głosy są jednak troszkę podzielone.
1: Na razie najprostsze sprawy, prawa oczka, tylko prawe.
2: A co to będzie?
3: No chyba szalik, nie wiem, dopiero pierwsze kroki.
1: Pani się uczy, tamta pani już taka zaawansowana troszkę.
2: No nie wyglądasz na takie proste wcale.
1: Proste jak świński ogon.
2: Teraz to się coraz bardziej popularne robi znowu.
1: Cuda robią i właśnie bardzo chętnie kolekcje całe drutowo-szydełkowe. Dzieciaki prędzej chwytają to wszystko. Bo ja miałam taki kurs w przedszkolu. Babcie się zdeklarowały, czegoś tam dzieci nauczyć. Momentalnie te dzieciaki łapią. To jest fajne zajęcie.
2: Co tutaj powstaje?
4: Ojejka, będzie taka piękna czapusia. O, taka jak ta biała. Ale czy wyjdzie taka podobna, to nie wiem.
2: Jak idzie?
1: Chęci są.
5: Trochę cierpliwości, trochę będzie prucia. I coś
4: nie będzie
5: prułać.
4: Nic nie będzie prułać.
1: Zawinąć nitkę, założyć i zrobić pętelkę z niej. I będzie dobrze.
0: No właśnie. Z uczestniczkami warsztatów rozmawiała nasza szczecińska reporterka Anna Pałamar. W sumie na szczecińskim Skolwinie zaplanowano 12 bezpłatnych spotkań co środę po południu. Prawe oczko, lewe oczko, mrugam do was. Napiszcie SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio.

No już wczoraj, kiedy informowałem o tym faktach RMF FM, robiło to na mnie ogromne wrażenie. Niesamowita sprawa. Pola elizejskie wypełnione tłumami wiernych. To był Paryż, a dzisiaj przenieśmy się jeszcze raz do Francji, bo na błoniach Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes od kilkudziesięciu minut trwa msza święta, której przewodniczy papież Leon XIV. A uczestniczy w niej około 150 tysięcy wiernych. I to z wielu krajów europejskich, bo są tam przyjezdni z całej Francji, no oraz z zagranicy. Powiewają, widzę, flagi Polski, dostrzegam flagę Brazylii, Hiszpanii, Czech, jest flaga Libanu, jest sztandar USA. No a wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. Wierni entuzjastycznie powitali Leona XIV, który w Papa Mobile, to też już takie właściwie od dekad znane sceny, objechał wolno sektory błogosławiąc dzieci. Zwracając się w homilii powiedział, cytuję, przytaczam: patrząc dziś rano na was, zgromadzonych w domu naszej matki, dostrzegam powszechne oblicze Kościoła. Niektórzy z was przemierzyli całe kontynenty, pokonali trudy podróży i przenieśli do tej świętej groty swoje radości i brzemiona. Papież dodał: niech ta pielgrzymka na nowo rozpali płomień wiary w waszych rodzinach i waszych parafiach. Papież spędzi w Lourdes całą niedzielę. Po mszy świętej odwiedzi po południu ośrodek, w którym przyjmowani są pielgrzymi, chorzy i z niepełnosprawnościami, którzy mają w nim zapewnioną także opiekę medyczną. W Lourdes Leon XIV, to też jest taka bardzo ważna sprawa, ważny punkt tej pielgrzymki, spotka się z 7 ofiarami pedofilii w kościele. Tysiące pielgrzymów pozostaną w miasteczku do wieczora, gdy papież będzie przewodniczyć procesji w sanktuarium. Głowa Kościoła katolickiego swoją podróż do Francji, jak czytam tutaj w harmonogramie, zakończy jutro. Do Rzymu ma wrócić w poniedziałek wieczorem. Francja, najstarsza córa Kościoła. Ach, to już przeszłość, ale w te dni ta przeszłość stała się teraźniejszością, przynajmniej wizualnie. RMF 24.

0: Bogdan Zawiecki.
1: A to oznacza jedno, przed nami również w tym momencie kolejne fakty w RMF FM. Temat dla nazwa kwaśny. Zapraszamy.
2: Zapraszam ponownie.
0: Bogdan Zawiecki, nisko się kłania.
2: Mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta.
3: Liczy się siła głosu ludu.
2: Kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło bazy RAF-u w Wielkiej Brytanii. Najszybsi zawodnicy są już na mecie 48. maratonu warszawskiego.
4: Wyjątkowo dobra trasa, więc jeśli ktoś narzeka na warunki pogody, to wymówka.
2: Na koniec w faktach będziemy zachęcać do morsowania. Kraków wybiera prezydenta. Od 5 godzin w stolicy Małopolski trwa głosowanie w przedterminowych wyborach. Reporter RMF FM Maciej Pałachicki wybrał się przed jeden z lokali wyborczych w Śródmieściu. Maćku, rozmawiałeś z głosującymi.
5: Te kilka osób, które wrzuciły w ciągu ostatniej godziny swoje głosy do urny, mówią, że przyszli tu z przekonania, nie z obowiązku.
6: Bardziej z przekonania i z rozsądku, kto będzie włodarzem.
5: Ważne z punktu widzenia krakowian wybory?
3: Uważam, że są bardzo ważne. Liczy się siła głosu ludu.
5: Sprzed obwodowej komisji wyborczej nr 11 w Krakowie Maciej Pałachicki.
2: Przedterminowe wybory w Krakowie przebiegają spokojnie. Do tej pory policja otrzymała jedno zgłoszenie naruszenia ciszy wyborczej poprzez agitację w internecie. Lokale wyborcze, przypominamy, będą otwarte w Krakowie do 21, a godzinę wcześniej o 20. Rozpocznie się wieczór wyborczy RMF FM we współpracy z Polsat News. Nasi reporterzy będą w sztabach najważniejszych kandydatów, skąd na bieżąco przekażą pierwsze reakcje i komentarze. Oddamy także głos mieszkańcom stolicy Małopolski. A teraz uwaga kierowcy, utrudnienie na drodze krajowej nr 46 w Śląskiem na odcinku Lubliniec-Kochanowice w pobliżu miejscowości Kochcice. Zderzyły się dwa samochody i jedna osoba ucierpiała. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF-u, z której korzystają siły USA, informuje brytyjska policja. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Baza jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałej bazy wojskowej USA będą tematem rozmowy na antenie Radia RMF24. Za chwilę gościem Krzysztofa Urbaniaka będzie dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Polecamy naszą informacyjną stację.
7: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: Reprezentant Kenii zwyciężył w 48. maratonie warszawskim. Dystans 42 km i 195 metrów pokonał w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Finał zawodów na linii mety maratonu przy stacji metra Świętokrzyska w stolicy. Obserwuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, obok ciebie są najszybsi Polacy. Co od nich usłyszałeś?
8: Tak, przed chwilą rozmawiałem tu ze srebrnym medalistą, jeśli chodzi o Polaków, Konradem Obremskim. Dynamicznie przekroczył linię mety. Jego czas to 2 godziny i 32 minuty. Jest zadowolony, choć mówi, że mogło być jeszcze lepiej.
9: Tak jest, nowa życiówka. No cóż, liczyłem na 2 minuty szybciej. Takie są zasady maratonu.
8: Słońce w Warszawie, płaska trasa, dobre warunki?
9: Bezwiecznie, dobre warunki. Słońce tylko pod koniec.
8: O czym się myśli, gdy przekracza się tu linię mety?
9: Dzięki Bogu już koniec.
8: I tutaj linię mety przekraczają właśnie kolejne zawodniczki i kolejni zawodnicy. Jest też nowy rekord kobiet w maratonie warszawskim. Reprezentantka Węgier pokonała tę trasę dzisiaj w czasie 2 godzin i 24 minut. I to jest najlepszy wynik kobiet.
2: Koniec września to dobry moment, żeby rozpocząć przygodę z morsowaniem. Ale jak powinno wyglądać pierwsze wejście do coraz chłodniejszej wody? Najważniejsze, żeby nie przesadzić z czasem i odpowiednio przygotować organizm. Przekonuje pani Ewa z Sopockiego Klubu Morsów, z którą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
10: Proponujemy rozgrzewkę, a jak nie, to niech pobiega po plaży. Zawsze te mięśnie są rozgrzane, zawsze są rozluźnione i wtedy inaczej się wchodzi do tej wody.
11: A jak się zanurzyć i ile czasu być?
10: Każdy indywidualnie. Nie ma tak, że musisz siedzieć 5 minut czy 10, bo to jest dla twojego zdrowia. Nie, nieprawda. Wchodzimy, bawimy się, skaczemy, pływamy, wychodzimy, biegamy jeszcze raz po plaży, wracamy, wchodzimy drugi raz. Nie czujemy wtedy zimna, nie czujemy niczego.
11: Przyjemniejsze wejście.
10: Super jest wejście i wtedy wychodzimy naprawdę rozgrzani.
2: I jak dodaje pani Ewa, która morsuje już od 20 lat, najpierw warto sprawdzić zdrowie, a do wody najlepiej wejść z kimś doświadczonym.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: A jak oglądać finał, to najlepiej z dobrymi kibicami. No tak, no po wczorajszym wielkim finale lekko zdarte gardło, ale jaki to był mecz. Meczycho, dlatego z niecierpliwością czekamy na naszych złotych medalistów siatkarskiego Euro. Biało-czerwoni mają wylądować przed 13 w Warszawie. Na miejscu nasi ludzie i będziemy wam przekazywać atmosferę tego powitania z kibicami w kraju. Niedziela po południu. Krzysztof Urbaniak. Witam serdecznie i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF 24. Każdy tydzień przynosi nam wiele informacji ze świata. W tym tygodniu oczy ekspertów zwrócone były na spotkanie przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych, ale dla Polski zwłaszcza istotny był inny temat, czyli szans na powstanie stałej wojskowej bazy Stanów Zjednoczonych właśnie w naszym kraju. I o tym teraz porozmawiam z naszym gościem na łączach, pani dr Agnieszka Bryc, politolożka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, jakie są pani zdaniem szanse na utworzenie takiej bazy Stanów Zjednoczonych w Polsce?
1: To się okaże. Pomimo takich bardzo optymistycznych zapewnień, pierwsze sygnały będziemy mieli takie bardziej realne w listopadzie, wtedy kiedy się zakończy ta słynna ocena strategiczna prowadzona przez Pentagon. W grudniu, czyli 1 grudnia, ma ten raport trafić na biurko prezydenta Trumpa, więc no nie spodziewajmy się szybszych jakby konkretów. To, co sam powiedział prezydent Trump przed, prawda, tym dużym szczytem, znaczy nie tyle szczytem, co zgromadzeniem ogólnym ONZ i wystąpieniem w Nowym Jorku prezydenta Nawrockiego i, prawda, tego słynnego wystąpienia ministra Sikorskiego. On wtedy wspomniał, że w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce czyniony jest znaczny postęp i to wywołuje taką, prawda, dużą falę nadziei w Polsce i warto jakby dać trochę sobie na wstrzymanie, ponieważ prezydent Trump nie jest, no niestety, wiarygodnym pod względem dotrzymywania umów źródłem i dopóki nie będą poczynione bardzo konkretne kroki, to znaczy dopóki nie będziemy mieli podpisanej umowy, nie będziemy znali konkretów i fizycznie nie przyjadą ostatecznie amerykańscy żołnierze, dopóty ta sprawa zawsze będzie obciążona dużym elementem ryzyka, więc będziemy mieli powód do omawiania sprawy, ale dopiero wtedy, kiedy faktycznie tych zapowiadanych około 10 tysięcy żołnierzy pojawi się w Polsce. Na razie nie ulegajmy takim naprawdę wielkim emocjom.
0: Ale czy możemy już powiedzieć mniej więcej, gdzie mogłaby ewentualnie powstać taka amerykańska baza w Polsce? Bo ciągle się mówi, zachód Polski to jest bezpieczne miejsce, tam ewentualnie Amerykanie by to widzieli.
1: Tak, znaczy omawianych jest kilka lokalizacji i faktycznie Amerykanie nastawiają się na zachód Polski, bo to są faktycznie względy bezpieczeństwa. No, wschód jest siłą rzeczy znacznie bardziej ryzykowny. I jeżeli, prawda, jakby mówimy o lokalizacjach, no to mniej więcej to może być. To może być przede wszystkim, powiedzmy, Poznań albo okolice Poznania, albo Dolny Śląsk, czyli Wrocław. To są te dwie najbardziej wskazywane lokalizacje. I w rzeczywistości my do końca nie wiemy, bo Amerykanie zdecydują, gdzie będą chcieli ewentualnie rozmieścić swoje wojska i tak naprawdę wszystko zależy od tego, o jakim typie wojsk my mówimy, bo to też będzie miało swoje, prawda, znaczenie, więc na razie mamy wskazanie zachód Polski, no i te dwie lokalizacje, Poznań i Wrocław. Zobaczymy, znaczy tutaj naprawdę jeszcze nie wiemy, nie znamy konkretnie.
0: Ale pani doktor, bo wczoraj wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że będzie taka specustawa w sprawie szybszego budowania stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Co to może oznaczać w praktyce? Jakich zmian w prawie potrzeba?
1: Poczekajmy, znaczy specustawa, nie chcę deprecjonować obietnicy pani minister, ale specustawa może mieć za zadanie po prostu przyspieszyć procedury i budowy tej bazy, kwestii, powiedzmy, kwestii, powiedzmy, logistycznych i nie tylko, ja nie przywiązuję się za specjalnie do tej obietnicy, bo tak jak powiedziałam, naprawdę my mówimy o specustawach, podczas gdy prezydent Trump mówi tylko i wyłącznie o znaczących postępach, nie podając żadnych konkretów. Oczywiście rozmawiają ze sobą politycy na szczeblu właśnie pani wiceminister, natomiast to wszystko może się rozjechać, ponieważ mamy problemy Donalda Trumpa z w ogóle, prawda, z finansami i z kosztem życia Amerykanów i tą wielką obietnicę wycofania wojsk amerykańskich z Europy i tutaj zapowiedź jest wycofania 1/3 25 tysięcy żołnierzy. I w kontrze mamy obietnicę ustanowienia czy przesunięcia 10 tysięcy do Polski i to może być problem polityczny Donalda Trumpa, który obiecywał ograniczać zaangażowanie militarne wojsk amerykańskich w ogóle za granicą. A po drugie mamy trwające ciągle rokowania, rozmowy amerykańsko-rosyjskie. Siergiej Ławrow w Nowym Jorku podczas zgromadzenia ogólnego mówił, że ten dialog jest wieloformatowy i jest bardzo dobry z Amerykanami. I nie łudźmy się, element amerykańskiej obecności w Polsce siłą rzeczy w sposób oczywisty jest na pewno elementem tego dialogu, bo to jest ta informacja, na którą na pewno, albo wobec której na pewno będą sprzeciwiać się Rosjanie. Więc specustawa specustawą, to może sugerować, że rząd chciałby pokazać, że jesteśmy jako Polska przygotowani do tego, że wydatki, to znaczy budżet na obecność amerykańską będziemy mieli i że rząd jest pod tym względem sprawny. Natomiast rzeczywistość może być bardziej skomplikowana, więc tak jak powiedziałam, nie przyzwyczajajmy się nadmiernie i poczekajmy do tego, aż zapadną bardzo konkretne decyzje.
0: To zostawmy te bazy w takim razie, pani doktor, to porozmawiamy jeszcze o jednym ważnym temacie, którym żyliśmy w minionych dniach, czyli to spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem, bo dzisiaj chińskie MSZ przekazało, że Pekin i Waszyngton uzgodniły wzajemną redukcję ceł o wartości 30 miliardów dolarów oraz powołanie formalnego mechanizmu dialogu na temat sztucznej inteligencji. Czy ta rozmowa przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin była albo okaże się przełomowa?
1: Nie, no w żadnym razie to nie jest przełom i tak oceniają i amerykańscy, i zachodni, i chińscy eksperci. Popatrzmy, czy w ogóle oceńmy tę wizytę jako nie przełom, ale utrzymanie status quo, które istnieje we wzajemnych relacjach, czyli o przełomie nie ma mowy. To była wizyta bardziej taka imponująca pod względem, powiedzmy, całego anturażu i protokołu dyplomatycznego, aniżeli faktycznych ustaleń. Natomiast nie było tak bardzo źle, bo to była, i to jest istotne, pierwsza wizyta chińskiego przywódcy od 11 lat, czyli od 2015 roku w Stanach Zjednoczonych, co warto podkreślić. I będą jeszcze w tym roku dwa spotkania Xi z Donaldem Trumpem, czyli najpierw na szczycie APEC w listopadzie, a później w grudniu na szczycie G20 w Stanach Zjednoczonych. Więc jeszcze przywódcy będą mieli podwójną okazję do tego, żeby się ze sobą spotkać i kontynuować rozmowy. Są rozbieżne, można by powiedzieć, jest protokół nie tyle rozbieżności, co rozbieżne doniesienia obu dyplomacji względem tego spotkania, bo o innych osiągnięciach, trochę innych osiągnięciach piszą Chińczycy i o innych mówią Amerykanie. Natomiast udało się, i tutaj mamy wspólne komunikaty, one współbrzmią ze sobą, faktycznie udało się stronom przedłużyć to takie słynne porozumienie z ubiegłego roku zawieszające wojnę handlową. I sukces jest taki, że udało się do stycznia 2027 roku. Natomiast my wiemy, że Chińczycy chcieli przedłużenia tego zawieszenia wojny handlowej do końca prezydentury Donalda Trumpa. Natomiast tutaj strona amerykańska się sprzeciwiała, bo zarzuca stronie chińskiej, że no, nie realizuje znacznej części tych porozumień, czyli tych ustaleń, które były zawarte podczas tych negocjacji w sprawie rozejmu, czyli w ubiegłym roku. Więc mamy połowiczny sukces. Sprawa wróci bardzo szybko, tak jak powiedziałam, bo już w styczniu. Plusem jeszcze takim ewidentnie tego spotkania było to, o czym wspomniał pan redaktor, że obie strony uzgodniły kolejne obniżenie, czy redukcję ceł o 30 miliardów dolarów, co, i teraz uwaga, nie zmienia faktu, że strona chińska ciągle ma nadwyżkę w wymianie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, więc nawet taka redukcja nie spowoduje, że Amerykanie zbliżą się do jakiejkolwiek równowagi w handlu z Chińską Republiką Ludową.
0: Ale to się jeszcze może zmienić, bo jak pani mówiła, pani doktor, prezydent Trump zapowiedział, że jeszcze spotka się z Xi przynajmniej dwukrotnie w tym roku. Pani doktor, bardzo dziękuję za komentarz, za rozmowę. Naszym gościem w Radiu RMF 24 była pani doktor Agnieszka Bryc, politolożka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani doktor, spokojnej niedzieli życzymy.
1: Wzajemnie, dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Jeszcze więcej informacji, wracamy za chwilę.

0: Słuchacie Radia RMF 24. W naszym programie ponownie zaglądamy na metę 48. Maratonu Warszawskiego. Tam jest coraz więcej biegaczy. Maraton wystartował dzisiaj rano. Wygrał reprezentant Kenii z czasem 2 godziny i 19 minut i 19 sekund. A nasz reporter Michał Dobrowicz przed chwilą rozmawiał z najlepszym Polakiem, Dariuszem Baratyńskim, który trasę maratonu pokonał w czasie 2 godzin i 19 minut. I co ciekawe, najlepszy Polak na trasie maratonu wcale nie jest mocno zadowolony z tego wyniku.
1: Nie jest to moje spełnienie marzeń.
2: Ile miało być?
1: Miało być 2:12, a no to 7 minut czy 7,5 minuty to niestety jest bardzo duża różnica.
2: Ale i tak jest najlepszy wynik wśród Polaków.
1: Tak, to prawda, to jest jakieś pocieszenie plus nagroda pocieszenia, to 8 miejsce w elicie biegu. Tak,
2: no. O tych 10 minut dłużej niż u zwycięzcy, Kenijczyka.
1: Tak, tak, to no, czyli Kenijczyk skończył z dobrym czasem, no ja niestety nie za bardzo.
2: Pan mówi niestety, a ja jestem i myślę, że nasi słuchacze też pod wielkim wrażeniem, ogromne gratulacje. Jaki był przepis na sukces, bo to trzeba nazwać sukcesem?
1: Dziękuję bardzo. No to jest tak, że no, trenuję od kilkunastu lat, a przygotowania do pojedynczego maratonu trwają kilka miesięcy, około 3 miesięcy. Przygotowywałem się do tego maratonu.
2: Późną wiosną się zaczęły, wczesnym latem?
1: Około czerwca, tak. Czerwca, lipca byłem na obozie pierwszym i potem już we Wrocławiu właściwie w domu się przygotowywałem po tym maratonie, po obozie. No ale to jest kilkanaście tygodni ciężkiej pracy.
2: Biega się na dystansie takim jak 42 km, czy na krótszych raczej?
1: Na krótszych, natomiast no, dziennie wychodzi średnio 20 parę kilometrów, czyli w tygodniu 150-160 km przez te właśnie 10 czy 12 tygodni.
2: I tak codziennie?
1: I codziennie, tak. Codziennie, no właśnie większość dni dwa razy dziennie trenuję.
0: Michał Dobrowicz, cały czas na mecie Maratonu Warszawskiego. Witamy ponownie, Michale.
3: Dzień dobry, kłaniam się ponownie.
0: Czy większość zawodników ciągle w trasie?
3: Tak, jeszcze wciąż większość i coraz więcej kibiców dookoła mnie, czyli tych, którzy czekają na swoich bliskich, na swoich rodziców, na swoje dzieci, na swoich krewnych, którzy w końcu przekroczą tutaj linię mety. Tak, czekamy. Coraz więcej zawodników przybiega, ale wciąż większość jeszcze na trasie. To są te osoby, które celują w ten czas maratonu w okolicy 4 godziny.
0: Michał Dobrowicz w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy, Michale. Kłaniamy się.
3: Ja mam tutaj kilka słów, bo tutaj obok mnie są kibice i to właśnie ci, którzy trzymają transparenty i te transparenty mają takie napisy, które zwracają uwagę. Na przykład widzę taki transparent. To jest taka walka o jednego banana, tu jest napisane. Chyba chodzi o takiego banana na twarzy, który się pojawia w czasie biegu. A pani komu kibicuje? Pani na kogo czeka?
4: Ja na narzeczonego.
3: On na trasie?
4: Tak, na trasie. Tak.
3: Daleko stąd, daleko od mety?
4: No myślę, że niecałe pół godzinki będzie. Myślę, że to jeszcze ma.
3: Czy tak do 13?
4: Tak, tak.
3: Czy chciałby tak w ciągu 4 godzin, bo...
4: To jego pierwszy maraton, więc...
3: To i tak ambitny plan.
4: Mam nadzieję, że mu się uda, trzymam za niego kciuki.
3: Co jest napisane na transparencie, który pani tu trzyma?
4: Ból przeminie, chwała pozostanie.
3: I to jaka chwała? Tato, biegnij, bo tutaj rozumiem także dziecko wasze.
4: Tak, nasza córeczka też kibicuje.
3: Pierwszy maraton i pierwsze takie kibicowanie.
4: Tak, tak, bo córka ma rok, więc... Ale będziemy kibicować na pewno jeszcze w kolejnych.
3: Jakie wrażenia zostaną w pamięci właśnie po tym biegu, po tym maratonie, po tym, co tutaj się dzieje w miasteczku biegaczy dookoła nas?
4: No, super. Tutaj naprawdę ekstra, się cieszą, machają. No super jest.
3: Nawet 100 tysięcy osób na całej trasie tego biegu w 7 dzielnicach Warszawy, a na samej trasie, jeśli chodzi o biegaczy, ponad 11 tysięcy zawodników i zdecydowana większość z nich z pewnością dobiegnie. Bardzo dziękuję, udanego popołudnia.
4: Dziękuję bardzo, miłego dnia dla wszystkich.
3: Dla wszystkich słuchaczy Radia RMF 24 pozdrawiamy i czekamy na kolejnych zawodników. Co kilka metrów od nas kolejne osoby przekraczają linię.
0: Michał Dobrołowicz w Radiu RMF 24. Michale, wielkie dzięki. Największy pod względem liczby uczestników maraton w historii Polski trwa w centrum Warszawy. 48. Maraton Warszawski. Nasze mikrofony, nasi dziennikarze, jak słyszycie, też są na trasie, a my jesteśmy z wami w tą niedzielę.
5: Tu Radio RMF 24.

Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

0: Tak, dla was gramy w niedzielę po południu w Radiu RMF 24. A teraz przenieśmy się do Krakowa, gdzie przed chwilą odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Miejską Komisję Wyborczą w stolicy Małopolski. Przewodniczący, sędzia Krzysztof Dyl, mówił m.in., że wyniki będą znane jutro około godziny 3-4 nad ranem oraz że dane o frekwencji nie są przekazywane.
1: Przepis brzmi w ten sposób, że każda obwodowa komisja, jak skończy liczenie, wywiesza je u siebie i my później, jak wszystko sumujemy, również wywieszamy je. W tych wyborach powtórnych i tutaj wytycznych komisarza jest, że te dane o frekwencji nie są przekazywane. One w takich zwykłych wyborach są przekazywane do PKW i one się nawet na stronie internetowej pojawiają, tam państwo widzą. Taka mapka jest i to jest też tutaj w ten sposób tak dosyć dobry zorganizowane, że to widać. No, w takich wyborach nie jest to umieszczane. Po kolei wybieramy się do tego naszego obwodowej komisji wyborczej. Byliśmy na wyborach, no to idziemy do tej samej, zazwyczaj do tego samego miejsca. To jest najprostsze. Jeżeli nie, to sprawdzamy w ewidencji ludności w Krakowie, gdzie jest to miejsce nasze głosowania. Należy zabrać jakiś dowód tożsamości. Tutaj tych dowodów może być różne, najczęściej dowód osobisty będzie wystarczający. Ten M-obywatel jest wystarczający, myślę. Później pobranie karty i oddanie głosu. Pamiętajmy o tym znaku X w kratce przy kandydacie, którego popieramy. Jakakolwiek inna konfiguracja może spowodować to, że głos będzie nasz nieważny. Pamiętamy o tym, że jeden z kandydatów jest wykreślony. Patrzymy na nasze obwieszczenie, które znajduje się, wiemy, który to kandydat. Oddanie głosu na niego powoduje, że głos jest nieważny. No nikt nie dostaje tego głosu po prostu.
0: Mówił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, sędzia Krzysztof Dyl. A ja przypominam, że o godzinie 20:45 rozpocznie się wieczór wyborczy

0: To jest niedzielny popołudniowy program w radiu RMF 24. Do matury mają jeszcze kilka miesięcy. Czy wiedzą, co będą robić po egzaminie dojrzałości? W Warszawie możliwość poznania kierunków studiów stworzyła Szkoła Główna Handlowa, która jest gospodarzem warszawskiego salonu maturzystów. Właśnie tutaj swoją ofertę prezentowały uczelnie, a młodzi ludzie mogli poznać kierunki kształcenia i dopasować je do siebie. Posłuchajmy.
1: Są ciekawe studia cywilne, ponieważ mógłbym połączyć moją ścieżkę, którą chcę robić, czyli właśnie wojskowe ratownictwo medyczne, z po prostu, że najpierw pójść na studia cywilne, a później przenieść się do wojska.
2: Nie mam jeszcze tak dokładnego planu na siebie, ale raczej chciałabym iść w takim kierunku medycznym, pielęgniarstwo, może fizjoterapeuta.
3: Przyjechaliśmy rozejrzeć się, popatrzeć na kierunki w przyszłości.
4: To już teraz coś się rozjaśniło, czy dokładnie tak jak zakładaliście, tak to będzie?
3: Jeszcze szukamy, jesteśmy w trakcie.
5: Ja to tak bardziej w informatykę celuję, tak dokładniej programowanie, cyberbezpieczeństwo, coś takiego i właśnie szukam jakiegoś tak fajnego kierunku czy coś.
4: Coś już ci wpadło tutaj w oko?
5: Na razie to jeszcze nie, jeszcze mam czas sobie zobaczyć i właśnie szukam.
4: A ty?
6: Ja podobnie jak kolega, też raczej informatyka, programowanie, tyle że mi tak konkretnie w oko to raczej fajnie było cyberbezpieczeństwo albo informatykę na Politechnice Warszawskiej.
4: No to takie kierunki bardzo na czasie.
6: Tak, tak. I progi też na czasie bardzo wysokie.
4: O właśnie, to jak to wygląda? Jak trzeba sobie poradzić na maturze, żeby się dostać?
6: Po 90% z rozszerzeniem by się przydało.
5: Żeby tam się dostać, więc wysoko jest, wysoko jest.
4: No ale to zawsze może być plan A, a potem plany B takie już,
5: tak,
4: prawda?
5: Tak.
6: Tak, jakieś plany B są.
7: Jeszcze nie wiem, to trzeba szukać, to na spontanie wszystko praktycznie.
8: To znaczy, myślałem nad studiami lingwistycznymi, ale niestety sztuczna inteligencja powoduje to, że wszyscy lingwiści będą powoli niestety zastępowani. Znaczy, na pewno będą potrzebni. Smutne, bo dobry jestem z angielskiego. No, chciało się coś wiązać z tym jakąś przyszłość, natomiast myślę, że teraz bardziej pójdę w informatykę, tylko że taką fizyczną, typu składanie serwis urządzeń, bo to będzie zawsze. Oprogramowanie, wiadomo, też sztuczna inteligencja powoli zastępuje programistów, także myślę, że ten hardware właśnie i serwis to jest to, co chciałbym robić. Natomiast jeżeli chodzi o studia, warto mieć papier, warto mieć kierunek, takie zabezpieczenie, jeżeli chciałoby się pracować gdzieś dalej i po prostu rozwijać się w którymś kierunku, mieć lepszą pracę, płacę i tak dalej, prawda? Zobaczymy, co się życie przyniesie. No jak na razie czas mi ucieka, niestety do matury coraz bliżej. Niestety bliżej niż dalej. Myślałem, że te 5 lat to będzie długi okres czasu. Niestety już jest 5. rok, klasa maturalna i trzeba się niestety już namyślić, że tak powiem.
9: W sumie to ja nie wiem.
4: Ale tak zupełnie nie wiesz?
9: Zobaczymy po maturze.
4: A maturę już wiesz, czego będziesz pisał?
9: Też nie wiem.
4: Chciałam zadać bardzo nieprzyjemne pytanie, czy wy się już uczycie do matury?
9: Nie.
10: Nie.
9: Zobaczymy.
10: Minimalnie.
4: Tak troszkę?
10: Troszkę.
4: Ale to znaczy, że tak świetnie się przygotowywaliście przez poprzednie lata, czy że jeszcze jest dużo czasu?
10: Jeszcze dużo czasu.
11: Trzeba mieć dobre nastawienie do życia, no a co będzie, to będzie, no. Gdzie nas świat poniesie, tak?
4: Teraz to głównie kreacje studniówkowe, co?
10: Tak, oczywiście.
0: Dobrze będzie. Życzymy powodzenia. A z maturzystami rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. W Radiu RMF 24 już za chwilę fakty o 14:00. Bądźcie blisko.
12: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
2: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
3: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
1: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
2: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już dziś po 20:00.
5: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 14, wracamy do studia faktów RMF FM. Z nami jest Mateusz Bożek, dzień dobry.
1: Jestem, zapraszam. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z autostrady A4 w Opolskiem. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. Później Kraków, który dziś wybiera nowego prezydenta. A w Warszawie kibice powitali naszych siatkarzy, którzy do kraju wrócili ze złotym medalem Mistrzostw Europy. Jedna osoba została ranna w zderzeniu ciężarówki i auta osobowego na autostradzie A4 w pobliżu Jaśkowic koło Opola. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. O naruszeniu kodeksu wyborczego w trakcie przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa informuje rzecznik miejskiej policji Piotr Szpiech. W jednej z komisji na Woli Justowskiej starszy mężczyzna podarł kartę do głosowania i wyrzucił ją do kosza na śmieci. Potem opuścił lokal wyborczy. Policja zna jednak jego tożsamość. Mężczyźnie grozi kara do 2 lat więzienia. Około godziny 4 nad ranem mamy poznać ostateczne wyniki przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Do tej pory, jak mówiliśmy w faktach, głosowanie przebiegało spokojnie, z tym jednym wyjątkiem. Lokale wyborcze zostaną zamknięte do 21:00, przypomina przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl.
2: Obwodowe komisje wtedy przystąpią do liczenia tych głosów, no i tak spodziewamy się, że około 22:00 zaczną te protokoły do nas spływać. No i my te protokoły będziemy wprowadzać i liczyć, jakby sumować te głosy. No i to ostateczny wynik podamy prawdopodobnie gdzieś nad ranem, godzina 4:00, tak szacuję tutaj. Jeśli w tych wyborach, które teraz się odbywają, nikt nie zdobędzie przynajmniej więcej niż połowy głosów, no to odbędzie się głosowanie powtórne.
1: Informował szef krakowskiej komisji wyborczej. O 20:00, na godzinę przed końcem głosowania, na antenie RMF FM rozpocznie się wieczór wyborczy, który przygotowujemy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Pilna informacja teraz w faktach. Pożar hali o wymiarach 12 na 40 metrów w krakowskiej Nowej Hucie. W środku składowane były środki do dezynfekcji. Nie ma informacji o poszkodowanych. Do tego tematu wrócimy. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Trzeba rozmawiać z Władimirem Putinem, przekonuje opozycja, komentujący zaproszenie prezydenta Rosji na grudniowy szczyt G20 do Stanów Zjednoczonych. Polskę reprezentować będzie w Miami Karol Nawrocki. Zupełnie inaczej rolę prezydenta widzi koalicja rządowa. Na linii reporter RMF FM Michał Radkowski. Witaj,
3: Michale. Dzień dobry, witam.
1: Rozmawiałeś z politykami, jak komentują tę sprawę?
3: Radości nie ma, no może poza Konfederacją. Jej europoseł Stanisław Tyszka uważa, że trzeba rozmawiać z Putinem.
4: Bardzo bym się bał takiej sytuacji, w której w momencie, gdy kończy się wojna na Ukrainie, wszyscy przejdą do robienia interesów z Rosją, tylko nie Polska, dlatego że cała nasza klasa polityczna jest chorobliwie antyrosyjska.
3: Kamilowi Bortniczukowi z PiS nie podoba się zaproszenie dla Putina, ale dostrzega w nim drugie dno.
5: Stany Zjednoczone pewnie mają też większą wiedzę na temat tego, co się dzieje w polityce międzynarodowej i na rolę Putina. Być może dzięki temu uda się na przykład zapobiec jakiemuś atakowi, co byłoby korzyścią.
3: Z kolei Tomasz Trela z Lewicy kompletnie nie rozumie zachowania Trumpa i liczy na szybką reakcję prezydenta.
6: Mam nadzieję, że Karol Nawrocki zrobi wszystko, żeby odwieźć Donalda Trumpa od tej decyzji.
3: Na razie jednak słychać, że Karol Nawrocki, mimo zaproszenia Putina, weźmie udział w szczycie G20.
7: Złoty medal w faktach RMF FM.
1: Tłumy kibiców powitały na lotnisku Chopina w Warszawie siatkarskich mistrzów Europy. Polscy zawodnicy wrócili do kraju po tym, jak pokonali wczoraj Francję 3-1 w finale rozgrywek i wrócili do kraju z medalem. I jak sami słyszycie, na lotnisku Chopina euforia. A na miejscu jest dziennikarz RMF FM Cezary Dziwiszek. Połączymy się z nim w kolejnych faktach. Dodam, że dzięki wygranej w finale Polacy są pewni występu na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles za 2 lata. Historyczne lub współczesne, eleganckie i bogato zdobione. Wśród nich garnitury, a nawet suknie ślubne. Teatr Muzyczny w Łodzi wyprzedaje kostiumy ze spektakli. Jest ich około 1500. Nasza reporterka Agnieszka Wederka nie mogła się oprzeć takiej okazji. Rozmawiała również z innymi kupującymi.
8: Widzę, że zakupy się udały.
9: Bardzo tak. Kupiłam chyba 10 kilo kostiumów. Tutaj mam suknię do menueta, mam 2 fraki męskie, mam piękne, zwiewne sukienki do walca.
10: Na tej wyprzedaży jeszcze nadal, pomimo że to jest trzeci dzień, dzień i jest w czym wybierać.
11: Tak, kolega tutaj dzielnie co pół godziny dowozi kolejne partie kostiumów. Spełniamy wolę i oczekiwania naszej publiczności, która przychodzi tłumnie, oczekuje konkretnych rzeczy.
12: Na razie szukam na Halloween, bo z tych dawnych strojów już wyrosłam.
10: Ten króliczek, co tata pokazywał, wchodzi w grę?
12: Dla mnie chyba nie, ale może dla taty.
1: Dziś ostatnia okazja na to, by przyjść i znaleźć coś dla siebie. Teatralny magazyn będzie otwarty jeszcze do 16.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Kibice powitali siatkarskich mistrzów Europy, biało-czerwoni już w kraju. Wrócimy do tego w naszym programie. Ale tematów mamy dla was o wiele więcej. Za chwilę powiemy o rewolucji w projektowaniu domów i bloków. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: Znakomita muzyka i jeszcze więcej informacji to mamy dla Was w Radiu RMF 24. A teraz w naszym programie przyjrzymy się nowym warunkom technicznym dla budynków, bo jak się okazuje, rozporządzenie, które je określało, formalnie przestało obowiązywać, nowe nadal się nie pojawiło. Szczegóły zna nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: To poprosimy w takim razie Igorze o szczegóły i w ogóle wyjaśni nam, na czym polega problem.
2: 20 września wygasło dotychczasowe rozporządzenie o warunkach technicznych dla budynków. Miało być rozporządzenie nowe, które wprowadzało dużo zmian, wiele z nich ewidentnie korzystnych z punktu widzenia mieszkańców, na przykład zabudowy wielorodzinnej, no bo tam były na przykład przepisy dotyczące wydzielania balkonów, tak by były przesłonięte, jeśli sąsiadują blisko siebie. Również przepisy dostosowujące budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale także kwestie dotyczące lepszej akustyki lub naświetlenia pomieszczeń. To miało znaleźć się w nowym projekcie rozporządzenia, no ale ten projekt nie został nigdy opublikowany.
3: Zgodnie z prawem budowlanym, kiedy my kończymy prace projektowe, składamy wniosek o pozwolenie na budowę, to artykuł 65 prawa budowlanego mówi jasno, że organ sprawdza zgodność projektu z przepisami techniczno-budowlanymi. I gdyby nie było epizodycznego, tak naprawdę po pierwsze nie byłoby z czym sprawdzać w ogóle tych dokumentacji.
2: Tłumaczy prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Mariusz Dobrzyniecki. No, na czym ta epizodyczność tych przepisów polega? No, na tym, że przepisy pozwalały inżynierom, projektantom, inwestorom na stosowanie starych lub nowych przepisów zamiennie, w zależności od tego, jakie mają w danej chwili potrzeby. No i okazuje się, że po pierwsze, no, stare przepisy formalnie wygasły, bo była to stara wersja rozporządzenia, a nowe nie nadeszły, bo nie zostały opublikowane. Dlatego pojawia się wątpliwość, czy taka sytuacja nie doprowadzi do sporów prawnych. Co właściwie się wydarzyło? Dlaczego rozporządzenie nie zostało opublikowane? No, nieoficjalnie usłyszałem w resorcie rozwoju, że pojawił się konflikt i to wewnątrz ministerstwa, nie z przedstawicielami strony społecznej, nie z przedstawicielami branż, tylko w samym ministerstwie. Nie wiadomo, czy jest to konflikt polityczny, czy być może jakiejś innej natury.
3: Takie lekkie podejście ze strony ministra, ja nie mówię departamentu, bo z tym departamentem współpracowało się bardzo dobrze, ja nie mogę narzekać, merytorycznie, konsensus był osiągany, więc wymarzyć sobie takie tworzenie nowych przepisów, tu muszę pochwalić, ale totalnie nie rozumiem, co się stało na końcówce.
2: Dodaje prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. No i zobaczymy, co dalej. To, że nie ma nowego rozporządzenia, nie oznacza od razu, że budynków nie można teraz zupełnie stawiać. Natomiast pojawiło się pewne ryzyko prawne, bo być może w skali całego kraju znajdzie się urząd lub jakiś organ, który będzie miał zastrzeżenia co do podstaw prawnych, a właściwie ich braku w takiej sytuacji.
0: Igor Skrzypek w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje. A już za chwilę nowe wiadomości w sprawie pożaru hali w krakowskiej Nowej Hucie.
4: Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 mamy więcej informacji o pożarze hali w krakowskiej Nowej Hucie. O szczegółach powiedział rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Hubert Ciepły.
1: Około godziny 13.20 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze hali przy placu Błonie w Krakowie w rejonie Nowej Huty. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali pożar hali o wymiarach około 12 na 40 metrów. Wewnątrz składowane są prawdopodobnie łatwopalne środki przeznaczone do dezynfekcji. Hala przylega bezpośrednio do budynku biurowego, dlatego działania strażaków prowadzone są zarówno w natarciu na pożar, jak i w obronie na pozostałe części obiektu. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pracuje 9 pojazdów Straży Pożarnej w sile ponad 40 zawodowych strażaków, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Działania gaśnicze nadal trwają.
0: Mówił kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Jak będziemy mieli nowe informacje, to oczywiście przekażemy w Radiu RMF 24. A już za chwilę powiemy o referendum w sprawie neutralności Szwajcarii.
2: Radio RMF 24.

0: No w Radiu RMF24 teraz krótka informacyjna podróż do Szwajcarii. Jak się okazuje, w tym kraju powszechnie znanym ze swojej neutralności dzisiaj odbywa się referendum w sprawie zawężenia definicji tejże neutralności. Inicjatorzy kampanii postulują wpisanie do konstytucji zapisu, zgodnie z którym Szwajcaria nie mogłaby przystępować do sojuszy wojskowych ani obronnych, ani z nimi współpracować, chyba że zostałaby zaatakowana, a także powstrzymywałaby się od udziału w jakichkolwiek sankcjach, o ile nie zostaną one zatwierdzone przez ONZ. Sondaże wskazują, że większość odrzuci inicjatywę propagowaną przez skrajną prawicę, a określaną przez przeciwników mianem prorosyjskiej, podała agencja Reutera. Choć szwajcarska neutralność jest uznawana na arenie międzynarodowej od zakończenia wojen napoleońskich, czyli ponad 200 lat, sposób jej realizacji przez rząd nie został szczegółowo określony. Prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa twierdzi, że tradycyjne stanowisko kraju uległo osłabieniu, kiedy Szwajcaria nałożyła sankcje na Rosję w następstwie jej inwazji na Ukrainę. W ramach kampanii przed głosowaniem w całym kraju rozwieszono plakaty z hasłem "Nie dla wojny, tak dla neutralności", przedstawiające białe gołębie pokoju.
1: RMF24.
0: A w Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji i już za chwilę do was wracamy z kolejnymi tematami, a teraz gramy dla was znakomitą muzykę. Mela Koteluk, Himalaje.

0: To jest Radio RMF 24. Festiwal Światła w Łodzi w tym roku pod hasłem Dreams. Już dziś od 19 miasto znów rozbłyśnie tysiącem świateł dzięki Light Move Festival. Gdzie warto się wybrać ostatniego dnia festiwalu? Łodzian pytała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka. Posłuchajmy.
1: Jakie wrażenia, gdzie może byście panie poleciły, że warto byłoby iść zobaczyć jakieś instalacje?
2: Z każdym rokiem ten Festiwal Światła robi mniejsze wrażenie, ale instalacje naprawdę fajne były na pasażu Schillera. To była taka interaktywna rzecz, można było wsadzić swoją twarz, ona się odbijała na drzewie i to widocznie było na jednej.
3: W sumie nie byłyśmy na przykład w Parku Staromiejskim, więc ciężko powiedzieć.
1: Trochę też chyba nie sposób wszystko jednego wieczora zobaczyć, prawda?
3: No my zaczęłyśmy o 22.30, więc tak, nie sposób. Ale fajnie, nie, tak gadałyśmy właśnie, że jaki by nie był, to fajnie, że właśnie integruje i jakby jednoczy całe miasto i jakby wszystkie grupy społeczne, także chyba na plus.
4: Chwilę byłam też na Piotrkowskiej, więc fajnie. Też w Parku Staromiejskim było super. I tam był ten tramwaj, który był imprezowy. Ja do niego nie poszłam, ale widziałam, że tam się ludzie fajnie bawią, więc też polecam ogólnie parki.
1: To takie miejsca rzeczywiście dla tych, którzy mniej tłumów lubią, a chcą też coś zobaczyć dla siebie.
4: Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli ktoś chce zobaczyć tłumną Piotrkowską, to też będzie fajnie, a jeśli ktoś chce po prostu tak się przejść na spokojnie, czy z dzieciakami, bo tam też widziałam w parku Sienkiewicza taką strefę dla dzieci, więc jak najbardziej.
1: Warto wybrać się na Piotrkowską w czasie festiwalu.
5: Tak, ale trzeba uważać na tłumy. Nie byłam nigdzie indziej, ale widziałam pchełki. Nie wiem, gdzie to było. Wydaje mi się, że gdzieś przy manufakturze i gdybym mogła, to na pewno bym się tam wybrała na pchełki.
6: W tym roku udało się chociaż być na odsłuchu albumu Balińskiego, podczas którego również były wizualizacje w ramach tego festiwalu. I to było bardzo ciekawe, ale no ten album był po prostu przepiękny.
1: Panią, muzyka przyciągnęła tak. Na festiwal w tym roku.
6: Muzyka, zawsze muzyka. Do muzyki fajnie, jak się pojawia też coś dla oczu.
0: Mapping 360 stopni, projekcje w parkach i na budynkach, interaktywne instalacje można podziwiać do północy. Ja przypominam, że o godzinie 20.45 rozpocznie się wieczór wyborczy Radia RMF 24, transmitowany również na kanale RMF 24 na YouTubie. Program poprowadzi Piotr Salak, a w studiu dołączą do niego politycy, m.in. Aleksandra Kot, Ireneusz Raś i Łukasz Kmita, a także eksperci, aktywiści, przedstawiciele biznesu i świata kultury, w tym Rafał Sonik i aktor Mateusz Janicki. Wspólnie będą na gorąco komentować wyniki pierwszej tury i rozmawiać o ich znaczeniu dla miasta. Bardzo gorąco polecamy. Już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 16:00.

0: telewizją.
1: Się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
2: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
3: Polska polityka w radiu RMF 24.
4: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już w środę po 16 w radiu RMF 24.

0: Jest 16, czas na fakty RMF FM, na które zapraszam Mateusz Bożek. Posłuchajmy razem.
1: Jestem, witam, zapraszam. A zaczynamy od tragicznego wypadku kolejowego w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła po tym, jak osobówka zderzyła się z pociągiem. Kraków wybiera nowego prezydenta. Do końca głosowania zostało jeszcze 5 godzin. W faktach także o problemach szwedzkiej kadry przed jutrzejszym meczem z Polską w piłkarskiej Lidze Narodów. Kolejna tragedia na torach w Łódzkiem, w Kopytłowie, w powiecie wieluńskim, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem pasażerskim. Zginęła jedna osoba, inna została ranna.
2: W samochodzie osobowym podróżowały dwie osoby. 30-letnia kobieta, która po udzieleniu pomocy na miejscu zdarzenia została przetransportowana do szpitala, oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe. Strażacy oczywiście wydobyli tego mężczyznę, przekazali zespołowi ratownictwa medycznego, który niestety stwierdził zgon mężczyzny.
1: Pociągiem relacji Kraków-Poznań podróżowało 250 pasażerów. Nikt z podróżnych nie ucierpiał, informuje Jędrzej Pawlak, rzecznik łódzkiej policji. Tory w tym miejscu są nieprzejezdne. Okoliczności śmierci mężczyzny bada prokurator. Dwie osoby zostały natomiast ranne w wypadku również na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta osobowego wjechał pod szynobus. Z pociągiem jechało 5 osób, nikomu nic się nie stało. Okoliczności tego wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Krakowianie spośród 7 kandydatów wybierają dziś nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Głosować mogą jeszcze do 21:00. A z tymi, którzy już zagłosowali, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
3: Staram się wykorzystywać okazję, jeżeli jest głosowanie, to zawsze chodzę.
4: Przypomniało mi się, że dzisiaj są wybory, rano usłyszałam w radio i przyszłam po prostu zagłosować.
5: Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, bo to jest demokracja.
6: No żeby później nie być rozczarowany.
7: Każde wybory co są, to ja idę, każdą razie.
8: Mamy demokrację, trzeba z niej korzystać.
9: To ważne wybory dla Krakowa?
10: Sądzę, że bardzo ważne dla Krakowa, natomiast właściwie jak ten Kraków dalej ma się naprawdę rozwijać, to dlatego mnie martwi.
1: Przypomnę, że ostateczne wyniki głosowania będą znane około godziny 4 nad ranem.
11: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Brytyjska policja zatrzymała 5 mężczyzn pod zarzutem przygotowywania zamachu terrorystycznego na bazę lotniczą RAF Fairford, z której korzystają siły Stanów Zjednoczonych. Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców 85 domów z pobliskiej wioski Welford. Baza jest używana przez Amerykanów do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. Szwecja ma kłopoty przed jutrzejszym spotkaniem z Polską w piłkarskiej Lidze Narodów. Z powodu kontuzji zgrupowanie reprezentacji musieli opuścić napastnik Aleksander Isak oraz obrońca Hjalmar Ekdal. Nie przewiduje się powołania zawodników na ich miejsce. Mecz Szwecja-Polska, początek tego spotkania, przypomnę, jutro o 20:45. Mistrzostwo Europy obronione, czas na zasłużony odpoczynek. Nasi siatkarze, świeżo upieczeni złoci medaliści, wrócili do kraju. Na lotnisku Chopina w Warszawie zostali przywitani przez tłum fanów, a potem poświęcili chwilę dziennikarzom.
12: Złoty medal Mistrzostwa Europy jest, awans na igrzyska jest, to teraz urlop jest, ewentualnie jak długi, kiedy wracasz do klubu?
13: No, ostatniego powiedzmy gwizdka 8 dni, także czas płynie. Powolutku, w domu, na spokojnie, gdzieś tam z rodziną, jakiegoś może grilla jeszcze przy ładnej pogodzie zrobię.
1: A z Kamilem Semeniukiem rozmawiał nasz dziennikarz Cezary Dziwiszek. Wkrótce emocje klubowe. Sezon Tauron Ligi Siatkarzy rusza w połowie października.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
15: Czas na rozmowę w stylu Krychowiaka w radiu RMF 24. Dziś nie lada gratka dla miłośników języka. Ze mną w studiu jedyny, niepowtarzalny profesor Jerzy Bralczyk.

0: Dzień dobry. Mówiąc w 5 językach, zdałem sobie sprawę, że w żadnym nie mówię tak, jakbym chciał. Więc dzisiejsza rozmowa z moim dzisiejszym gościem jest dla mnie jak uczta. Pan profesor Jerzy Bralczyk.
1: Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. W obu tych kolejnościach. Czasem mówi się, że ważniejszy jest ten, kogo wymienia się na początku. Nawet jest taka angielska formuła. Jeżeli się kogoś wymienia na końcu, to mówi się, że na końcu, ale nie ostatni. Ale zostaje w pamięci też ten, kto jest wymieniony jako drugi, albo ostatni właśnie. Takie hierarchizowanie czasem w języku jest też ważne. O kim najpierw, o kim na końcu, co ma pozostać w pamięci tych, do których mówimy. To są rzeczy na pograniczu języka, bo to są rzeczy, sprawy związane z naszym mówieniem, z naszą autoprezentacją, z naszymi relacjami z innymi bliźnimi. One się liczą. Dzisiaj nawet bardziej może niż kiedyś, kiedy mamy też internet i tam pojawiają się takie pytania wciąż, jak rozpocząć, jak przywitać, jak pożegnać.
0: W takim razie jak mi wyszło?
1: Znakomicie panu wyszło oczywiście, bo wyszło naturalnie. I to jest pierwsza i najważniejsza wskazówka, żeby nie widać było sztuczności. Jeżeli my dokładnie wiemy, znamy tę etykietę, to możemy czasami imponować tą znajomością, ale zawsze wyżej ceniona jest naturalność, to co nie jest wynikiem takiego wyuczenia czy zdobycia tego szlifu, tylko co jest w człowieku naprawdę. Spontaniczność, naturalność kojarzą nam się z prawdziwością. Bo tam to wszystko jest wynikiem sztuki, a to co jest wynikiem sztuki, to jest jakie? Sztuczne. I żeby nie być sztucznym, no dobrze byłoby być odbieranym jako naturalny, ale z kolei naturalności nauczyć się nie da. No to człowiek wtedy jest naturalny, kiedy nie wie, że jest naturalny, kiedy o tym zapomina, bo jak mu się powie, bądź naturalny, to on nie będzie naturalny, czuje się swobodnie. No to tak jak mi mówią czasami, pan tu sobie spokojnie posiedzi. Jakie spokojnie? Jak ja słyszę, że mam być spokojny, to od razu niepokój we mnie rośnie. Dlatego ten postulat naturalności jest w pewnym sensie paradoksalny. Bo z jednej strony naturalność, swoboda, owszem, tak, jako dyspozycja, no właśnie, jeżeli jest świadoma, to nie, już nie działa tak, jak działać powinna. Najlepiej jest, kiedy nie zdajemy sobie sprawy. Tak samo przy autoprezentacji, kiedy ja się prezentuję, określam siebie, nazywam siebie albo przypisuję sobie pewne cechy, no to jeśli mam tę świadomość, że ja to robię, to już to jest obarczone takim piętnem, no, wyszukania, takiego, może nawet samochwalstwa. Nawet jeśli człowiek pokazuje siebie bardzo skromnie i mówi, co tam ja, nic nie, to przecież widzimy, że jest to skromność grana, prawda? Że to jest tak, jakby się chwalił swoją skromnością. I znowu nie pasuje.
0: Linia jest bardzo cienka.
1: O tak, nawet nie wiadomo, czy ona jest. Być może jej wcale nie ma. I my tak przechodzimy swobodnie między różnymi rejestrami naszej mowy. I ważna jest sprawa, żebyśmy myśleli o tym, o czym mówili, bo wtedy mówimy to, co myślimy. I jeżeli słychać to czasem, to czasem słychać ludzie, którzy mają wyćwiczone uszy, a zwłaszcza umysły, rozpoznają, kiedy ktoś jest naprawdę naturalny, a kiedy ta naturalność jest pozorowana.
0: Według moich źródeł pan mówi w wielu językach.
1: Nie, nieprawda. Nieprawda, mówię tylko po polsku od wielu lat. Czasami zdarzało mi się mówić w innych językach, owszem, kiedy byłem gdzie indziej, pracowałem przez kilka lat w Szwecji, więc tam nawet wykładałem w tym języku, chociaż takie marne to było, rozmawiałem, ale teraz to było 40 lat temu, czy ja potrafiłbym rozmawiać, no po kilku dniach pewnie znów wróciłaby mi znajomość tego języka. Mój angielski jest tak kiepski, że staram się w nim nie rozmawiać. Czytam, owszem, ale często nie rozumiem, zwłaszcza kiedy mówią Amerykanie. moja znajomość rosyjskiego wciąż jest dobra i wciąż potrafię. Mam dobry akcent niemiecki i potrafię w potocznych sprawach się porozumieć, ale czytanie niemieckiej gazety jest dla mnie bardzo trudne już dzisiaj. To jest tak, że w wielu językach, owszem, próbowałem, ale ponieważ nie mogę osiągnąć tam tej, no trzeba powiedzieć, doskonałości, ale swobody, co zresztą sprawia ciekawe rzeczy. Ja mogę mówić o sprawach czasem skomplikowanych, a o prostych nie potrafię.
2: Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.

0: stylu Krychowiaka w radiu RMF 24. Wracamy do rozmowy.
1: Przy mnie nieustannie profesor Jerzy Bralczyk. Panie profesorze, co panu sprawia największą frajdę w języku polskim?
2: Wie pan, w różnych okresach różnie. Są takie drobne sprawy, które mi dają możliwość zastanawiania się. Właśnie na przykład w porównywaniu języków. Dlaczego akurat Polacy mają trzy słowa, bardzo podstawowe, tam gdzie Anglikom wystarcza jedno? Francuzom właściwie też. To jest wiem, znam, umiem. Dla Polaka to jest różnica kolosalna. A po francusku to no. Wszystkie trzy.
3: Po angielsku.
2: Po angielsku, po francusku savoir, powiedzmy. Owszem, inna jest składnia. Ale generalnie rzecz biorąc, dlaczego tak jest? Dlaczego mamy aż trzy? Dlaczego mamy dwa określenia, wyraz i słowo? Niech pan to znajdzie w jakimkolwiek innym języku. Nawet po litewsku, nawet po węgiersku. To jest jedno słowo.
3: Ale po
2: angielskie word.
3: Ale no, po francusku jest bon i po hol.
2: Tak. To trochę tam są, ale to nie jest ta odpowiedniość, że my zamiast wyraz mówimy słowo. Jest sporo takich ciekawych świadectw na pewną odrębność językową. Bardzo lubię na pewne gramatyczne ciekawostki polskie, na przykład polski przypadek celownik. Zwłaszcza wtedy, kiedy one owszem pojawiają się w innych językach też, które mają przypadki w niemieckim i tak dalej, ale polskie na przykład co my robimy? Rozmawiamy sobie. Komu? Sobie rozmawiamy. A potem ja sobie pójdę. Komu ja pójdę? Sobie? Siedzę sobie oto u pana. Znaczy, skąd ten celownik? Po co on nam potrzebny, że ja sobie tutaj siedzę? Tak sobie myślę. A komu ja mogę myśleć innemu? No, myślę sobie. I ten cel, albo na przykład chce mi się spać. Ja nie chcę spać. Nie chcę, ale ono mi się chce. Mi.
3: To skąd to się bierze ten...
2: O, długa to historia. Przejścia najrozmaitsze, składniowe i gramatyczne, które sprawiają, że... Ale zawsze gdzieś na początku jest jakaś myśl. Jakaś idea, która sprawia, że na przykład nasze chce mi się spać, pokazuje, że to nie jest wyraz mojej woli. Ja nad tym nie panuję. To jest coś zewnętrznego. Tak wydaje mi się. To nie ja myślę. Mało tego. Anglik powie I like it. Lubię. Od razu. Widzi coś pierwszy raz. Kiedy ja widzę po raz pierwszy albo słyszę po raz pierwszy piosenkę, czy ja mogę powiedzieć, że ja ją lubię?
3: Podoba mi się.
2: Podoba mi się. I to najpierw ona mi się musi popodobać, żebym ja ją zaczął lubić. Ale jak mi się trochę popodoba, to polubię. I tak jest, widzi pan, gdzie przytkniemy, tam jakieś różnice, nie, różnice są. To mnie czasem cieszy, chociaż gramatyka porównawcza, czy w ogóle porównywanie języków nie jest to moja dziedzina. Moją dziedziną jest perswazja publiczna. Ogromnie wiele wagi przywiązuje do elementów tak zwanych prozodycznych, akcentu, intonacji, tego, co sprawia, że my niektórych lubimy słuchać, a innych nie lubimy. Że jedni są dla nas bardziej przekonujący, a drudzy mniej. Czym różnią się relacje między ludźmi, jeśli chodzi o właśnie wymowę, sposób mówienia. Na przykład mówienie z góry w dół, które pokazuje pewną pewność i autorytarność. Tak właśnie jest. A kiedy bym tak właśnie jest, to ja nie tyle wyrażam swoje rozumowe przekonanie, ile chcę emocjonalnie oddziałać. Prawda? Prawda. Dwa różne słowa. Tymi dwoma, nie wiem, sposobami mówienia. My już różnicujemy nasz wpływ na ludzi. Ja uczyłem przez wiele lat takiego przedmiotu, który był kiedyś zaniechany, a potem wrócił, retoryka. Uczyłem tej retoryki przez w zasadzie kilkadziesiąt lat. Najpierw to się nazywało kultura żywego słowa, potem inaczej. No, w każdym razie mówiłem o tym, w jaki sposób mówimy, kiedy chcemy coś osiągnąć. I tutaj także można znaleźć bardzo wiele no, takich spraw, które mogą człowieka zaskoczyć. No co mi sprawia przyjemność? Znajdowanie związku między sposobem wypowiadania słów, a ich znaczeniem. głęboki, powiemy głęboko, a płaski, powiemy płasko. Kiedy mówię twardy, to w tym słowie jest twardość, w samym słowie, a miękki jest miękki, prawda?
1: Moim gościem dziś wybitny językoznawca, profesor Jerzy Bralczyk. Wracamy za chwilę.

0: Szanowni, jesteście świadkami niemożliwego rozmowy piłkarza z profesorem i językoznawcą. Ja nazywam się Grzegorz Krychowiak, a ze mną w studiu nadal profesor Jerzy Bralczyk. Panie profesorze, pan kiedyś powiedział, że pies zdycha, a nie umiera, i spadła na pana krytyka.
1: Tak, tak, bardzo dużo hejtu dostałem.
0: I teraz
1: przykro mi jest z tego powodu, bo wyszedłem na kogoś, kto nie lubi zwierząt. Wie pan, że ja tak lubię zwierzęta, że zachowuję się po buddyjsku, można powiedzieć. Dopiero niedawno zabiłem kilka małych mrówek, które weszły mi do spiżarni. Dopiero teraz komary. Raz się zdarzyło, że zabijałem komary, kiedy już gryzły niepohamowanie. Kiedyś to było w Augustowie, wiele lat temu. Odganiam muchy i komary, nie zabijam.
0: Jak nie jesteśmy w Afryce, to można je odganiać.
1: No właśnie, ale cierpienia zwierząt są dla mnie jak cierpienia ludzi. To, że zwierzęta są

0: będziemy rozwijać. To jest tak, że mamy bardzo wiele rodzin, mąż, żona i pies. Albo dwa psy. Tak bywa.
1: Teraz jako obrońca języka, z perspektywy czasu, uważa pan, że zabrakło tam eufemizmu?
0: Eufemizmy są świadectwem czasem pewnej hipokryzji. Używamy określeń takich zastępczych, dlatego żeby nie wypowiedzieć ostrzej czegoś. Eufemizmy są często jednak przykładem dobrego wychowania. Czyli używamy tych słów zastępczych po to, żeby nie wywołać jakiegoś poruszenia albo nadmiernej krytyki. Ja nie jestem wrogiem hipokryzji. Hipokryzja pokazuje, że my znamy reguły, znamy pewne kanony moralności także, a to, że używamy innych określeń, no, wzięte jest z naszych relacji społecznych. W jednym z takich tekstów, może najważniejszym dla naszej kultury, jest Kazanie na Górze, w którym to kazaniu Jezus mówi bardzo wiele złego o hipokrytach. To jest kazanie przeciwko hipokrytom właściwie. Ci faryzeusze, którzy co innego mówią, co innego robią, wysławiają siebie, ale naprawdę to są groby pobielane i tak dalej, i tak dalej. Są fałszywi. Wilki w owczej skórze, no to przykład właśnie faryzeuszostwa, hipokryzji. I to w tamtych sytuacjach społecznych było zrozumiałe. Natomiast w takim cywilizowanym społeczeństwie mówienie o tym, jak trzeba robić i niekoniecznie postępowanie zgodnie z tym jest także potrzebne.
1: To jest ta poprawność polityczna.
0: Także, ale z kolei poprawności politycznej dlatego nie lubię, że ona jest przeciwko zwyczajom językowym, jest czymś narzuconym.
2: To jeszcze nie koniec. Za chwilę wrócimy do rozmowy w stylu Krychowiaka.
3: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już dziś po 18:00.
2: Dlaczego kobiety widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory? Dlaczego to mężczyźni częściej są daltonistami? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć wraz z lekarzem okulistą Tomaszem Tomczykiem.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach już prawie 17. Czas na najnowsze fakty w RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu przy mikrofonie Mateusz Bożek. Witamy.
1: Witam i zapraszamy. A na początek ważne informacje dla kierowców z trasy S3 na Pomorzu Zachodnim. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach RMF FM wracamy do Krakowa i przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. W nich także zaproszenie na specjalny wieczór wyborczy. A na koniec stolica i kobiecy rekord w warszawskim maratonie. Jedna osoba została ranna w zderzeniu motocykla i osobówki na trasie S3 między węzłami Szczecin-Dąbie - Kliniska Wielkie. W pobliżu węzła Rzęśnica zablokowany jest lewy pas w stronę Świnoujścia. Kierowcy, uważajcie. Jeszcze przez 4 godziny będą otwarte lokale wyborcze w Krakowie. W stolicy Małopolski trwają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Ma on zastąpić odwołanego w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego. W wyborach startuje 7 kandydatów. Jak poprawnie oddać głos?
2: Trzeba postawić znak X przy kandydacie, którego się popiera. Ten znak X musi być przy tym jednym kandydacie. No i to będzie ten kandydat, którego popieramy. Jakakolwiek inna konfiguracja może spowodować, że głos będzie nieważny. Występuje w tych wyborach taka sytuacja, że jeden z kandydatów zrezygnował, zanim wydrukował kartę do głosowania. Jego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, natomiast jeżeli skreślimy go, no to taki głos będzie uznany za nieważny.
1: Wyjaśniał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl. Ostateczne wyniki głosowania będą znane około 4 nad ranem. W faktach już teraz zapraszamy na nasz wieczór wyborczy w informacyjnym radiu RMF24, przygotowanym wspólnie z redakcją Polsat News. W ich plenerowym studiu teraz Tomasz Staniszewski ze swoim gościem, prowadzącą program Kraków Wybiera, Małgorzatą Świtałą.
3: Mm-hmm. Czym wyróżniać będzie się ten wieczór na tle innych telewizji?
4: Po pierwsze, będziemy pierwsi. 19.10 to jest ta godzina, kiedy wystartujemy jeszcze w ciszy wyborczej. Po drugie, to ten jedyny raz, po raz pierwszy w historii, wszystkie gwiazdy publicystyczne spotkają się w jednym momencie, nie powiem w jednym studiu, bo każdy będzie w swoim, ale to tych, którzy urodzeni w Krakowie, tych, którzy urodzeni w Warszawie, będę pytać o to, jak widzą Kraków, jak widzą te wybory prezydenckie. Ciężko będzie tylko pogodzić te wszystkie osobowości. Mam nadzieję, że uda mi się przebić chociaż z jednym pytaniem.
3: Zapraszamy na wieczór wyborczy w telewizji Polsat News, w radiu informacyjnym RMF24 i oczywiście w faktach RMF FM.
1: W faktach zaczynamy już o 20. Nie wolno zadawać śmierci pod pozorem współczucia, mówił papież Leon XIV podczas spotkania z chorymi i pracownikami środka Akil Notre Dame w Lourdes. Wskazał też, że godności osoby nie można mierzyć, ani nie podlega ona dyskusji. Papież wezwał też personel medyczny, aby pozostawał w służbie życia i z czułością towarzyszył cierpiącym. Na zakończenie zwrócił się bezpośrednio do chorych. Nie jesteście ciężarem, lecz bijącym sercem naszego człowieczeństwa i cennym skarbem dla Kościoła, powiedział papież Leon XIV, powierzając ich opiece Matki Bożej z Lourdes.
5: Fakty na sportowo.
1: Kobiety głównymi bohaterkami 48. Maratonu Warszawskiego. W stolicy padł dziś kobiecy rekord. Reprezentantka Węgier pokonała dystans ponad 42 km w czasie 2 godzin i 24 minut. W czołówce biegu również Polki. Najlepszy wynik miała Anna Bodnar. Ona na metę dobiegła 30 minut później.
6: Jak na mój amatorski poziom, moje amatorskie bieganie po 40 roku życia, to myślę, że jest bardzo fajnie.
7: Były momenty kryzysu?
6: Tak, od 36 kilometra cały czas.
7: I jak sobie pani z tym dała radę, bo to jednak ponad 6 kilometrów?
6: Podzieliłam sobie na 3 odcinki po 2. I jakoś tak w głowie, żeby sobie wstydu nie zrobić, a jednak dobiec w miarę przyzwoicie.
1: Usłyszał na mecie Maratonu Warszawskiego nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najszybszy był dzisiaj reprezentant Kenii, który pokonał trasę w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF24.
0: Grzegorz Krychowiak, kłaniam się i zapraszam na dalszą część rozmowy w stylu Krychowiaka w radiu RMF24. W studiu profesor Jerzy Bralczyk i jak na dwóch emerytów przystało, ponarzekamy zaraz trochę na dzisiejszą młodzież.

0: Tu Radio RMF 24, rozmowy w stylu Krychowiaka. Kontynuujemy nasze spotkanie. A ze mną wciąż profesor Bralczyk. Panie profesorze, ostatnio prezydent Nawrocki zapowiedział potrzebę stworzenia nowej konstytucji, a pan brał udział w redagowaniu poprzedniej. Czy zgodziłby się pan współpracować z prezydentem przy nowej konstytucji?
1: Nie, absolutnie nie. Amerykańska, która ma poprawki, wydaje mi się dobrym wyjściem. Poprawki, owszem, tak.
2: Tylko padło zdanie, wielkie akty potrzebują intelektualistów, którzy patrzą szeroko. Ja nie jestem dostępny. Jeśli zaszłaby potrzeba teraz wprowadzić zmiany do konstytucji, mógłby pan to zrobić?
1: To ciekawe pytanie, wie pan. Tam akurat identyfikowałem się z tymi grupami, które pisałyby tak rzecz konstytucję. To była wtedy ta wielka konstytucyjna, powiedziałbym, koalicja raczej sił zbliżonych do lewicy czy po tamtej stronie. Dzisiaj, gdyby to była konstytucja pełna nielubianego przeze mnie patosu i takiego patriotyzmu deklaratywnego, jednocześnie z elementami agresywnymi wobec tych, którzy myślą inaczej, to nie, to bym się tego nie podjął.
2: Czyli ta różnica poglądów?
1: Różnica jednak poglądów ma tutaj pewne znaczenie, choć przyznam, że gdyby to była liberalna konstytucja, może, chociaż takiej dzikiej liberalizacji także nie lubię. No cóż, to są... Na pewno nikt mi już nie zaproponuje, więc nie jest to temat. Ale pytanie ciekawe.
2: Proszę mi powiedzieć, jak pan się czuje na scenie, dzieląc się swoją wiedzą?
1: Jeżeli mówię własnym tekstem, to w porządku. Kiedy byłem na scenie jako aktor, kiedy odgrywałem rolę, bo miałem taki epizod, już trochę gorzej. Zabawnie, owszem, ale...
2: To jest ta przyjemność, z której pan czerpie?
1: Kiedy czuję odbiór dobry, to się czuję. To mam z tego ogromną satysfakcję. Kiedy mówię pod górkę, czy pod wiatr, czy pod prąd, ale nie zdarza mi się to często. Czasem mi się to zdarzało, kiedy miałem bardzo młodą publiczność. Taką, która jest, że tak powiem, sztucznie zorganizowana. Bo na przykład jestem w szkole i zamiast lekcji jest spotkanie ze mną. To się zdarza i do dzisiaj. Ale mam też satysfakcję i z takich spotkań. Zwłaszcza jeżeli się pojawiają świadectwa, że jestem słuchany, kiedy pojawiają się pytania. Tak to
2: jest taka chęć, możliwość pokazania swoich umiejętności, wręcz trochę popisywania się?
1: No pewnie coś tam w tym jest. Ale wie pan, jestem... To łączymy te cechy, czy te cele, czy te, nie wiem, postawy z ludźmi raczej młodymi. Ja już się nie muszę popisywać, pokazywać umiejętności, no...
2: Ale to jest kto widzi, przyjemne.
1: To jest przyjemne, ale chyba już staremu nie przystoi.
2: A dlaczego?
1: Dlatego, że bardziej powinien on być sobą i nie zważać na reakcje. Popisywanie się wobec kogoś. Ludzie, psychologowie tak twierdzą, ludzie dzielą się na wewnątrz sterownych i zewnątrz sterownych. Zewnątrz sterowni to ci, którym zależy na opinii innych, dla których bardzo ważne jest, co inni o nich myślą. Dla ludzi wewnątrz sterownych nie jest to tak ważne, bo oni mają własny system oceny i wiedzą, co są warci. Tych drugich skłonni jesteśmy cenić wyżej. Chciałbym być wewnątrz sterowny. Z wiekiem myślę, że dobrze jest, kiedy stajemy się wewnątrz sterowni. Kiedy mniej nam zależy na poklasku, na popularności, na sławie, na popisywaniu się właśnie, jak pan powiedział, czy na prezentowaniu umiejętności, ale bardziej na realizacji tego, po co jesteśmy. Jeżeli ja jestem między innymi po to, żeby... A tak sobie czasem w mojej pysze myślę, żeby ludzi skłonić do myślenia, żeby dostarczyć im czegoś w rodzaju przyjemności także, także przyjemności z języka. No mam świadectwa tego, że ludzie, tak przynajmniej mi deklarują, że czerpią ze spotkań ze mną jakiś rodzaj przyjemności czy satysfakcji. I to mi...
2: Podpisuje się pod
1: owszem,
2: tym.
1: I to mi w zasadzie powinno wystarczyć.
0: stylu Krychowiaka z profesorem Bralczykiem wracamy dosłownie za chwilę.
3: Radio RMF.

0: Grzegorz Krychowiak i rozmowy w stylu Krychowiaka w Radiu RMF 24.
1: To jest tak, że każdy propagator literatury musi mieć swoją bitwę, walkę, coś, co mu nie odpowiada?
2: Nie. Bitwa, walka to nie jest mój język. Ja nie lubię militarnej metaforki także. Ja wiem, że to jest też bardziej męskie, tu walczymy o coś. Jest mi to raczej obce. Ja bym chciał coś, owszem, upowszechniać. Chciałbym pokazywać dobre strony. Nawet bym chętnie widział lepsze strony tego, co lubię, a nie tego, do czego nie mam przekonania. Ale nie w kategoriach walki. Owszem, zdarza mi się używać tego języka, bo trudno jest tego uniknąć. Ale naprawdę nie lubię tego nawet u siebie. To nie jest tak, że ja uważam, że Sienkiewicz był lepszy od Prusa, dlatego i walczę o Sienkiewicza albo o Mickiewicza przeciw Słowackiemu. Nie, to nie o to chodzi. Jedni są dobrzy i drudzy są dobrzy, ale mogę kogoś bardziej lubić. Ja nawet nie bardzo lubię takiego słownictwa, które jest związane z koniecznością. Musi, powinien, należy, trzeba. Zawsze wolałbym, ale używam tego, używam,
1: właśnie,
2: bo nie sposób,
1: ciekawi.
2: Nie.
1: Czy to jest takie
2: ale
1: coś...
2: wolałbym powiedzieć, lepiej jest kiedy, albo dobrze jest kiedy, a nie powinieneś się inaczej ubierać. Ja mówię, dobrze byłoby, gdybyś się inaczej ubierał.
1: Ja nie dziwię się.
2: To jest co innego.
1: Ja nie dziwię się, że pan kłótnie przegrywa.
2: Kłótnie tak, ale staram się nie przegrywać sporów.
1: Dlatego, że to jest takie coś rzeczywiście, co jest używane, ale co nam trochę nie odpowiada.
2: Nie mam nic przeciwko przegrywaniu kłótni, ale wolę nie przegrywać dyskusji. Wolę nie przegrywać sporów. Bo tu więcej jest racji. W kłótni pojawia się element siły. A ponieważ od dziecka siła nie była moją najlepszą, czy tam najsilniejszą stroną, no ja ze względu na swoje warunki fizyczne, no raczej nie mogłem uprawiać sportów. Nie mogłem. No mogłem, oczywiście każdy mógł uprawiać. Kiedy się widziało, nie wiem, Bryszczego czy Sołtysika, to się, a dlaczego nie? To w końcu nie byli giganci. Chociaż teraz, nie, też się trafiają niscy zawodnicy. Chociaż nie
1: sam,
2: ma już ich tak.
1: Sam.
2: No Maradona był chyba ostatni taki.
1: Czyli można.
2: Czyli można.
1: Tak. I nie tak źle to robił.
2: Oj, nie tak źle.
1: A proszę mi powiedzieć, teraz w tym nowym świecie, to się tak szybko zmienia, ja nawet widzę na swoim przykładzie, jak podchodzi pan do języka? Języka, który jest używany przez młodzież.
2: Podziwiam młodzież za to, że ma tak bogaty język. Przecież połowy tego, czego oni używają, to ja nie rozumiem. A to świadczy o bogactwie przecież, nie?
1: Ja mam podobnie, a jestem troszkę młodszy.
2: Podziwiam ich i ważne jest, żeby móc mówić w wielu odmianach. Jeżeli ten młody człowiek oprócz tego potrafi mówić w sposób bardziej wyrafinowany, czy choćby elegancki, już nie mówiąc o wytwornym, a oprócz tego mówi językiem prostym, to w porządku. Ale jeżeli nie zna tego pierwszego, a zna tylko ten drugi, to może mi się to nie podobać. Wolałbym, żeby było inaczej. Jeżeli ktoś potrafi dopasować się, dostosować się, lepsze by było. Bo dopasować to trochę wtedy mówimy, kiedy ktoś traci część swojej indywidualności, a dostosowując się nie. Więc wolałbym sam się dostosowywać, a nie dopasowywać. Prawda? I w tym mogę być elastyczny, w tym mogę być, powiedzmy, taki nie do końca jednojęzyczny. No różnie bywa. Ale teraz jest już dla mnie też pora raczej na rozstawanie się z różnymi sprawami. Ważne jest, żebyśmy się mogli rozstawać godnie. To tak wymyśliłem i to upowszechniam, też mówiłem o tym, że na początku naszej drogi mówią nam jeszcze nie. Jeszcze nie. Potem nam mówią, o już. Potem po jakimś czasie mówią, no jeszcze. a potem nam mówią już nie. I to jest, zbliżamy się wtedy do końca.
0: Tu stawiamy kropkę. Do rozmowy w stylu Krychowiaka w radiu RMF 24 wracamy już za chwilę.
3: Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, wykład otwarty wraz z okulistą, doktorem Tomaszem Tomczykiem z kliniki OKO.Test. Rozmawiamy o widzeniu barw. Panie doktorze, w badaniach psychologicznych panie o wiele częściej rozróżniają takie subtelne odcienie. Pan doktor już o tym trochę wspominał, na przykład między białym a ekri, beżem, kremowym. Z kolei mężczyźni częściej określają to po prostu jako kolor biały. No tak już po prostu mamy. Kobiety też szybciej i dokładniej identyfikują drobne różnice w nasyceniu i odcieniu, co przekłada się na taki, no, o wiele bogatszy słownik kolorystyczny i o wiele większą uwagę do detali barwnych. Z kolei daltonizm u mężczyzn może utrudniać, jak już pan doktor mówił przed chwilą, codzienne zadania, gdzie kluczowe jest rozróżnianie sygnałów kolorystycznych. Od ubrań, przez jedzenie, po wykresy, interfejsy i tak dalej, i tak dalej. Czy te różnice w percepcji kolorów, one się przekładają na codzienne sytuacje, na przykład wybór ubrań, kosmetyków, ocenę jedzenia? Czy to są raczej drobne niuanse? Pan doktor mówił również o tym, że ważne jest oznaczenie pewnych miejsc w naszym życiu codziennym.
1: Dokładnie tak. To zależy oczywiście od sytuacji, ponieważ może mężczyźni chociażby mogą pomylić odcienie dwóch skarpetek, które zakładają do garnituru. Natomiast te trudności w ocenie zależą tak jakby również od intensywności, od oświetlenia. Także wiele czynników jakby wpływa na to, w jaki sposób będą się te zaburzenia ujawniać. Myślę, że w codziennych czynnościach nie będzie to miało aż takiego znaczenia, dlatego że uczymy się tych barw, tak naprawdę nazywać te barwy w ten sposób, jaki widzimy. Także będziemy być może wiedzieli, nie będziemy wiedzieli, czy to jest burgundowy, czy jest to żywo-czerwony, natomiast będziemy jakby wiedzieć, że jest to mimo wszystko w obrębie tej czerwieni. Także te zaburzenia zależą oczywiście od sytuacji, tak jak powiedziałem, sytuacja metra, oznaczenia, gdyby to były w tej samej osi. No nie będzie to widoczne do rozróżnienia możliwe, natomiast zazwyczaj w codziennym życiu absolutnie nie przeszkadza to aż tak pacjentom, bo nie ma takiej sytuacji, że pacjent widzi tylko i wyłącznie w odcieniach biało-czarnych, czyli w odcieniach szarości. Także świat nawet dla daltonisty jest kolorowy, ale te kolory są jego indywidualne.
0: Ewentualnie możemy mieć problemy w nazywaniu tych kolorów, bordowy, a burgund na przykład, prawda?
1: Dokładnie.
0: Panie doktorze, a mężczyźni z takim typowym widzeniem trichromatycznym i kobiety potencjalne tetrachromatki, czy mogą się różnić w odbiorze sztuki, designu, natury?
1: Myślę, że na odbiór, myślę, że wpływają zupełnie inne emocje tak naprawdę. Jeżeli chodzi o ilość kolorów, które rozróżniamy, myślę, że to nie będzie miało wpływu na to, w jaki sposób odbieramy sztukę czy naturę. Może osoby, które właśnie mają tetrachromację, w tym momencie będą rozróżniać więcej odcieni podczas patrzenia na zielony tam krajobraz, będą tej zieleni widzieć więcej. Natomiast w dalszym ciągu wszyscy będziemy widzieć, że jest to zielone. Także myślę, że o odbiór i o emocje to wchodzą tutaj zupełnie inne różnice i bodźce, które są wykształcane, myślę, indywidualnie podczas każdego życia.
0: A czy warto, żeby projektanci, marketerzy, twórcy stron, czy tam na przykład aplikacji brali pod uwagę, że kobiety i mężczyźni mogą dosłownie widzieć ten sam kolor zupełnie inaczej? I jakie byłyby takie praktyczne konsekwencje takiego podejścia, panie doktorze?
1: Myślę, że bardzo powinni brać twórcy reklam i chociażby treści, które są

0: przedstawione, że każdy może te kolory widzieć inaczej, albo nie każdy je widzi w ten sam sposób. Przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby przekaz danej informacji nie zawierał tego samego koloru. Jeżeli w aplikacji chociażby błędne pole będzie wyświetlone na czerwono, dodajmy napis, żeby chociażby poprawić to, co jest tym komunikatem błędu. Jeżeli na wykresie jedna linia jest zielona, a druga czerwona, to w tym momencie musimy podpisać je chociażby, czyli dodać jakby tutaj agendę do tego, co oznacza. To na pewno pomoże przy tworzeniu takich treści i na pewno spowoduje mniej tutaj nieporozumień w momencie, gdy dochodzi do odbioru tych treści przez osoby, które barwy mogą widzieć inaczej. Także nie trzeba tworzyć osobnego projektu czy projektów dla kobiet i dla mężczyzn. Aha. Warto stworzyć takie wzorce, które będą zrozumiane przez wszystkich tych, którzy widzą barwy prawidłowo i nie mają zaburzeń, ale też przez tych, którzy są dotknięci daltonizmem.
1: To już tak tytułem podsumowania, panie doktorze, jakie są najważniejsze fakty, a jakie mity dotyczące daltonizmu?
0: Myślę, że na pewno mitem jest to, że wszyscy daltoniści widzą tylko jakby w odcieniach szarości. Także to jest taki mit, wydaje mi się, najczęściej spotykany. Natomiast myślę, że tak naprawdę są coraz większe możliwości, chociażby stworzenie okularów, które blokują odpowiednie barwy światła, że daltoniści dzisiaj są w stanie widzieć te barwy. Także rozwój nauki, rozwój technologii sprawia to, że w dzisiejszym świecie jesteśmy również pomóc daltonistom w tym, ażeby odbierali kolory tak jak większość społeczeństwa.
1: Bardzo panu dziękuję za wykład otwarty w Radiu RMF24. Dzisiaj naszym gościem był pan dr Tomasz Tomczyk, okulista z kliniki Oko Test. Jeszcze raz dziękuję. Udanego wieczoru.
0: Bardzo dziękuję dla państwa także. Także jesteśmy w stanie widzieć nasz świat piękny, kolorowy i tego państwu życzę. Natomiast zarówno daltoniści, jak i osoby, które nie są z tym problemem związane, widzą ten świat kolorowo, a nie w szarościach. Pozdrawiam. Radio RMF24.

0: Ogłoszenie.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
3: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
4: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
3: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już dziś po 20.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach 19 jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Posłuchajmy najnowszych informacji z kraju i ze świata. Przy mikrofonie Mateusz Bożek.
1: Na początek Kraków, który głosuje w przedterminowych wyborach prezydenckich. Do końca głosowania zostały 2 godziny. W RMF FM i RMF 24 dziś specjalny wieczór wyborczy. Zajrzymy też do Łodzi, która rozbłysła tysiącami świateł. Ma w faktach sportowych siatkówka i powrót naszych złotych medalistów z Mistrzostw Europy. Niespełna 2 godziny zostały do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Mieszkańcy wybierają dziś nowego prezydenta miasta. Startuje 7 kandydatów, choć na karcie do głosowania jest 8 nazwisk. To dlatego, że jeden z kandydatów się wycofał po tym, gdy karty zostały już wydrukowane.
2: Takich kart od nowa się nie drukuje, żeby było bez tej osoby. Rozwiązanie jest takie, że jest obwieszczenie dodatkowe. Komisja obwodowa informuje dodatkowo o takiej sytuacji, że na tego kandydata nie głosujemy. No i teraz co się stanie, jeżeli postawimy te dwa znaki X, jeśli postawimy na jakiegoś kandydata, który bierze udział i na tego kandydata, który nie bierze, no to taki głos jest uznany za ważny. Oddany na tego kandydata, tego dodatkowego. Jeżeli postawimy jakąś większą ilość znaków X przy 2 kandydatach, którzy biorą udział, no to głos jest uznany za nieważny.
1: Wyjaśnia przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie sędzia Krzysztof Dyl. Przypominam, że o 20 startuje krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej, już za niecałe 10 minut, Kraków wybiera w Polsat News. W Szwajcarii zakończyło się z kolei referendum dotyczące zaostrzenia zasady neutralności kraju. Forsowana przez skrajną prawicę inicjatywa miała m.in. znieść możliwość nakładania sankcji na Rosję. Jednak po podliczeniu głosów okazało się, że pomysł nie zyskał poparcia większości głosujących. Wielotysięczna manifestacja przeszła ulicami Madrytu. Demonstranci protestowali przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu i eksmisji 87-letniej kobiety z lokalu, która wynajmowała go od 70 lat. Domagali się też wzmocnienia ochrony lokatorów. Według hiszpańskiego dziennika ABC po zakończeniu manifestacji setki osób zajęły plac Puerta del Sol i rozbiły tam namioty. Związek najemców wzywał do okupacji placu w ramach walki o prawa do mieszkań.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zbiera plakaty, banery i stare szyldy. Wszystko, co zasłania krajobraz. Chce przerobić też pecące miasto reklamy na symboliczną panoramę Tatr. Do współpracy muzeum zaprosiło znanego artystę Huberta Czerepoka, który apeluje do mieszkańców o włączenie się do tej akcji.
4: Żeby wszystkie osoby, które chciałyby w tym wziąć udział, przyniosły do Okrzy fragmenty banerów, billboardów, nie wiem, szyldów, czegokolwiek, co uznają, że gdzieś tam leży albo już odpada. I żeby z tego zrobić rodzaj panoramy Tatr widzianej z równi Krupowej, z fragmentu, którą każdy będzie mógł kawałek ten swój unieść i spróbujemy zasłonić to, co widzimy z równi.
1: Zachęca Hubert Czerepok. Łódź dzisiaj stała się stolicą świateł. W mieście trwa Light Move Festival. Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać iluminacje wyświetlane na zabytkowych i najbardziej charakterystycznych miejscach na mapie Łodzi.
5: Czy są jakieś takie miejsca, które by pani poleciła może?
6: Parki są zachwycające, Park Sienkiewicza jak najbardziej.
7: Fajna była na pasażu Schillera z tym motywem tej twarzy. No i to kula dyskotekowa jeszcze mi się podobała też w Parku Sienkiewicza właśnie.
8: Ja bym powiedziała, że dla mnie największym szokiem zawsze jest najbardziej prozaiczna odpowiedź, czyli ulica Piotrkowska, bo ona się rzeczywiście zmienia, mimo tego, że jest i tak bardzo ładna, to nocą te zmiany kolorów i tak dużo dają do całego odbioru miasta.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Festiwal Światła w Łodzi potrwa do północy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: A na fakty sportowe w RMF FM zaprasza Cezary Dziwiszek. Witamy.
10: Dobry wieczór. Najpierw oddam nomen omen pole siatkarzom, bo zasłużyli po prostu. Podwójni mistrzowie Europy wrócili już do kraju 15 utalentowanych, eleganckich panów ze złotymi medalami na szyi. Plus jeden, być może najważniejszy, no bo ktoś w końcu musiał ten wóz pokierować. Proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor Nikola Grbicz.
11: Zespół i zawodnicy, którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze.
10: Bohaterowie z Sofii i z Mediolanu mają po około tygodniu wolnego. Potem rusza sezon klubowy. No to teraz piłkarze. Jutro gramy ze Szwecją w Lidze Narodów. Szwecja, skojarzenia nasuwają się same. Meble, potop. No i przegrany w marcu baraż o Mistrzostwa Świata.
12: Moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Myślę, że warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
10: Mówił Tymoteusz Puchacz, który wrócił do kadry po prawie 2 latach i na pewno jutro na truskawkowej arenie w Solnej chciałby wybiec w podstawowym składzie. Poniedziałek, 20:45. Dziś o tej godzinie Niemcy podejmą Grecję, Norwegia, Portugalię. Erling Haaland kontra Cristiano Ronaldo, to trzeba zobaczyć. Hubert Hurkacz pokonał Lloyda Harrisa z RPA i zagra w półfinale tenisowego turnieju w Chengdu. Jutro o 13:00 z Denisem Szapowałowem z Kanady. Koszykarska Legia Warszawa jest bliżej zdobycia Superpucharu Polski. Zaczęła się czwarta kwarta. Legia prowadzi 87-75. O trofeum gramy w Arenie Sosnowiec.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Radio RMF 24.

Słuchacie radia RMF 24. W niedzielny wieczór czas na program Czarne Skrzynki, w którym przypominamy największe katastrofy w historii. Dziś przenosimy się na pustynię Atakama w Chile, gdzie w 2010 roku doszło do jednej z najbardziej dramatycznych akcji ratunkowych w historii górnictwa. Kuba Śliwiński, zapraszam. Piasek rozległej pustyni Atakama mieni się niczym złoto w upalnym słońcu północnego Chile. Jest 5 sierpnia 2010 roku. Fala upału niesie się nad pasmem górskim. Na tle błękitnego nieba wyróżniają się jedynie szczyty wulkanów. Rozciągająca się na obszarze 100 tysięcy kilometrów kwadratowych pustynia Atakama to jedno z najsuchszych miejsc na Ziemi. W których jej rejonach sumarocznych opadów nie przekracza 1 mm. Jednocześnie ten pustynny teren o wulkanicznym krajobrazie znany jest z ogromnego bogactwa minerałów i metali. Od miedzi, złota i srebra przez rudy żelaza po lit. I właśnie z uwagi na to bogactwo, w drugiej połowie XIX wieku Atakama stała się obiektem sporu pomiędzy Chile a Boliwią i Peru. 5-letni konflikt, nazywany często wojną o Saletrę, zakończył się bezapelacyjnym zwycięstwem Chile i przejęciem przez ten kraj kontroli nad przeważającą częścią pustyni. Wygrana umożliwiła też rozpoczęcie budowy chilijskiego przemysłu wydobywczego. Gospodarka Chile rozkwita, a na pustyni zaczynają pojawiać się miasteczka. Jednym z nich jest Copiapó, stolica regionu Atakama. Miasto leży na skraju pustyni i obecnie liczy 130 tysięcy mieszkańców. Pomimo nieprzyjaznego klimatu, zabudowaniom towarzyszy duża ilość zieleni. Niezliczone drzewa rosnące wzdłuż ulic chronią przed niemiłosiernym skwarem. Copiapó przede wszystkim jednak jest regionalnym centrum przemysłu wydobywczego. W jego sąsiedztwie znajdują się dziesiątki kopalń, a większość mieszkańców pracuje właśnie w górnictwie. San Jose leży około godziny drogi na północ od Copiapó. To mała, prywatna kopalnia miedzi i złota, której tunele i szyby sięgają głębokości 700 metrów. Zakład działa od bardzo dawna i w przeszłości zdarzały się już tam wypadki. Problemem jest m.in. przepuszczalność gruntu i niestabilna struktura. W 2007 roku w wyniku wybuchu w San Jose zginął jeden z pracowników. Rząd zamknął wtedy kopalnię, jednak już rok później, po pozytywnych wynikach kontroli bezpieczeństwa, otwarto ją ponownie. Skargi na wentylację i procedury awaryjne jednak nie ustały. Pod koniec lipca 2010 roku górnicy z San Jose zaczynają odczuwać powtarzające się wstrząsy w podłożu skalnym. Dla 40-letniego operatora maszyn, Mario Sepulvedy, nie jest to nic nowego. Pracuje pod ziemią już ponad 16 lat i wiele widział. Każdego dnia liczy się z ryzykiem. Mario mieszka w Santiago, 10 godzin drogi od San Jose. Pracuje co drugi tydzień, z dala od żony Elwiry i dwójki dzieci. Tęskni za rodziną. Jednocześnie jest urodzonym liderem. Koledzy nazywają go El Loco, czyli szaleniec, bo często się śmieje, zarażając tym śmiechem innych. Nikt jeszcze nie wie, że właśnie ta niezwykła cecha niedługo stanie się jedną z niewielu rzeczy trzymających przy życiu 33 ludzi uwięzionych pod ziemią. Jest czwartek, 5 sierpnia 2010 roku. Mario powinien wracać do domu, jednak dowiaduje się, że zwolniono jednego z jego kolegów. W grafiku są braki, ktoś musi go zastąpić, tylko na ten jeden dzień. Mario zgadza się zostać. Przez ostatnie tygodnie podłoże skalne w San Jose wydaje niepokojące odgłosy. Wśród górników krążą opowieści, że kopalnia płacze. Kierownictwo San Jose ignoruje jednak te sygnały, co okaże się wkrótce dramatycznym w skutkach błędem. Wczesnym popołudniem Mario zaczyna odczuwać powtarzające się drgania. Wibracje narastają, aż w końcu ściany szybu wypełnia ogłuszający huk. Wszystko pokrywa chmura pyłu.
Nic nie widać. Ciężko też oddychać. Mario wpada w panikę. Jest uwięziony pod ziemią, bez drogi ucieczki. Wydaje mu się, że to już koniec i że za chwilę zostanie pogrzebany żywcem. Drgania jednak ustają, a skały uspokajają się. Górnicy są pogrążeni w całkowitych ciemnościach. Wiedzą, że doszło do tąpnięcia. Zasilanie elektryczne zostało odcięte, więc muszą korzystać wyłącznie z latarek czołowych. Poruszają się podziemnymi tunelami, niemal po omacku. Wreszcie delikatne światło ukazuje im potężną szarą ścianę. To ogromny odłamek góry, który runął w sam środek labiryntu tuneli i odciął jedyną drogę na powierzchnię. Są uwięzieni na głębokości ponad 600 metrów. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Już za chwilę wrócimy do historii 33 górników uwięzionych w chilijskiej kopalni San Jose. Zostańcie z nami.

0: To jest niedzielny wieczór w radiu RMF 24. Trwa program Czarne Skrzynki, a w nim wracamy do największych katastrof w historii. W 2010 roku 33 górników na prawie 70 dni zostało uwięzionych w kopalni miedzi i złota San Jose w Chile. Jednym z nich był 40-letni wówczas Mario Sepulveda. Po pierwszych chwilach paniki Mario odzyskuje zimną krew. Ostrożnie schodzi niżej, aż w końcu dociera do schronu ratunkowego, położonego niemal na samym dole kopalni. Panujące tam gorąco i wilgoć są nie do wytrzymania. Ale to najmniejszy z problemów Mario. Tymczasem górnicy jeden po drugim wchodzą do schronienia. Większość z nich jest w szoku, są poobijani, ich ciała pokrywa krew zmieszana z pyłem. W końcu w schronie zbiera się cała załoga. 33 mężczyzn. I już samo to graniczy z cudem. Górnicy przeszukują komorę, szukając apteczek, butli z tlenem i żywności. W pomieszczeniu o powierzchni 50 metrów kwadratowych znajdą puszki z tuńczykiem, kilka litrów wody i mleka oraz paczki sucharów. To racje żywnościowe przeznaczone dla 10 osób na 2 dni. Tyle, zgodnie z procedurami, powinna maksymalnie trwać akcja ratunkowa. Górnicy muszą jak najszybciej przekazać informacje o tym, że żyją na powierzchnię. W tym celu detonują dynamit, z nadzieją, że huk i dym dotrą przez szczeliny na górę. Na razie górnicy nie mają wyboru, muszą spędzić najbliższe godziny pod ziemią. Wzdłuż ścian komory rozkładają kartony, które mają posłużyć jako materace, choć kamienie nadal wbijają się mężczyznom w plecy. Po krótkim odpoczynku Mario wyrusza w głąb labiryntu tuneli w nadziei odnalezienia drogi ratunku. Mężczyzna znajduje jeden z szybów wentylacyjnych, których w podobnych wypadkach używa się do ewakuacji. Drabina w szybie wygląda jednak na spróchniałą. Mimo to Mario próbuje się wspiąć. W połowie drogi kamienie zaczynają sypać mu się na głowę. Mario zawraca i ponownie spogląda do wnętrza szybu. W ferworze chwili nie zauważył wcześniej kamieni blokujących drogę. To ślepy zaułek. Mario musi wrócić do schronienia. Tymczasem chilijski rząd przejmuje zwierzchnictwo nad planem uratowania górników. W przeszłości wypadki górnicze w Chile zamiatano pod dywan, ale wieść o 33 mężczyznach uwięzionych na głębokości ponad 600 metrów szybko obiega cały świat. Nie miną 2 dni od wypadku, a w San Jose osobiście pojawia się prezydent Chile, Sebastián Piñera, a wraz z nim dziennikarze. Teraz światła reflektorów padają na bliskich uwięzionych górników. Na środku żarzącej się Atakamy powstaje prowizoryczny obóz nazwany Campo Esperanza, czyli Obóz Nadziei. Rodziny organizują wspólne modlitwy, czuwania przy świecach i grupy wsparcia. Nie wiedzą, czy ich bliscy żyją. Wiedzą tylko, że muszą być w pobliżu. Poniedziałek, 9 sierpnia 2010 roku. Górnicy są uwięzieni pod ziemią już 5. dobę. Skończyły się zapasy wody pitnej, dlatego teraz zmuszeni są pić wodę przeznaczoną do maszyn. Ta jednak jest mętna i ma posmak oleju. Kończą się także racje żywnościowe. Na każdego mężczyznę przypada nie więcej niż 100 kilokalorii dziennie. Głód sprawia, że stają się nerwowi. Mimo wszystko próbują się zorganizować i podtrzymywać wzajemnie na duchu. Dzielą się na mniejsze podgrupy, odpowiedzialne za podział jedzenia, porządek oraz higienę. Nieformalnym liderem zostaje Mario, który wspiera emocjonalnie towarzyszy. Jego energia i poczucie humoru rozluźniają atmosferę. Z kolejnymi dniami spędzonymi pod ziemią, nadzieja na ratunek zaczyna ich jednak opuszczać. Nikt na powierzchni nie wie, gdzie dokładnie szukać 33 uwięzionych górników, a całkowite wyczerpanie zapasów jest tylko kwestią czasu. Samo samopoczucie grupy także się pogarsza. Pozytywne nastawienie Mario to za mało, by przeciwdziałać gasnącej nadziei. Niedługo wybuchają pierwsze konflikty, grupy się rozpadają, a napięcia rosną. Po zaledwie tygodniu górnicy zaczynają odczuwać różne dolegliwości. Wielu cierpi na choroby płuc wynikające z wielu lat pracy w pyle, przez co ciężko im teraz oddychać w gęstym powietrzu komory. Inni dostają wysypek i owrzodzeń. Wysoka wilgotność w kopalni przyspiesza też rozwój grzybicy. Po mniej więcej 2 tygodniach kończą się resztki zapasów. Na tym etapie Mario przyzwyczaja się do nieustannego, rwącego bólu w brzuchu. Jednak nic nie jest w stanie przygotować go do grozy, która wiąże się z uczuciem potwornego głodu. Ze strachu przed śmiercią niektórzy jego towarzysze mają podobno nawet rozważać kanibalizm. Na szczęście ta historia tak się nie potoczy. 21 sierpnia 2010 roku, po 16 dniach izolacji, Mario słyszy przytłumiony, rytmiczny dźwięk odbijający się od ścian tuneli. Woła pozostałych mężczyzn, by przyłożyli uszy do skalnej powierzchni. Nie ma mowy o pomyłce. Narastający dźwięk to odgłos wiertnicy przebijającej się przez skały. Wybucha euforia, powraca nadzieja, a wraz z nią pomysły na to, jak nawiązać kontakt z ratownikami. Niektórzy zaczynają pisać listy z informacją, że wciąż żyją, inni uderzają metalowymi rurami o skały. Próbują wszystkiego, by sprawić, by ich obecność została zauważona. Dzień później wiertło przebija się do komory, w której schronili się górnicy. To już 17 dzień spędzany w ciemności, w głodzie, pragnieniu i strachu, że już nigdy nie zobaczą swoich bliskich. Teraz jednak ratunek jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Zanim wiertło wróci na powierzchnię, zostanie do niego przyczepiona kartka: mamy się dobrze, jesteśmy w schronie, jest nas 33. Słowa te stają się od tej pory symbolem akcji ratunkowej w kopalni San Jose. Jak dalej przebiegała akcja ratunkowa? O tym usłyszycie już za chwilę. To program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Zostańcie z nami.
1: Tu radio RMF24.

0: To jest program Czarne Skrzynki w niedzielny wieczór w radiu RMF24. Kuba Śliwiński, witam ponownie i zapraszam. A dziś przypominamy historię niezwykłej akcji ratunkowej w kopalni San Jose na pustyni Atacama w Chile. W 2010 roku pod ziemią uwięzionych zostało 33 górników. Udało się z nimi nawiązać kontakt dopiero po 17 dniach od katastrofy. Kiedy informacja o cudzie pod ziemią dociera do obozu Campo Esperanza, na pustyni Atacama następuje eksplozja radości. Bliscy poszukiwanych górników płaczą, obejmują się, śpiewają pieśni. Dziennikarze dokumentują te sceny. Zdjęcia i nagrania natychmiast obiegają świat. Górnicy żyją. Ale przedsięwzięcie wydostania ich na powierzchnię dopiero się zaczyna. Niezwykle skomplikowanej, jak się wkrótce okaże, akcji ratunkowej zostanie nadana nazwa Operación San Lorenzo, Operacja Świętego Wawrzyńca, na cześć patrona górników. Otwór wiertniczy jest za wąski, żeby kogokolwiek przez niego wyciągnąć. Poszerzenie go ma zająć kolejne 4 miesiące. Ale od teraz życie uwięzionych w kopalni zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Przez następne tygodnie ekipa ratunkowa zsyła górnikom małe pakunki z jedzeniem, wodą i lekami. Poza rzeczami niezbędnymi do przeżycia, mężczyźni otrzymują także listy od rodzin oraz kamery, dzięki którym będą mogli dokumentować życie pod ziemią. Mario, żartobliwie mianowany przez towarzyszy rzecznikiem prasowym grupy, nazywa ich obecne schronienie 5-gwiazdkowym hotelem. Mario zaraża optymizmem swoich kolegów i pokazuje całemu światu, że górnicy nie stracili woli życia. Rodziny po raz pierwszy od wielu tygodni mogą znów zobaczyć ich twarze. Są czarne od pyłu, ale najważniejsze jest to, że wszyscy żyją. Prace nad wydobyciem uwięzionych górników idą szybciej niż zakładano. 13 października, ponad 2 miesiące po tąpnięciu w kopalni, nadchodzi dzień powrotu na powierzchnię. Otwór jest już wystarczająco szeroki, by pomieścić metalową kapsułę. Ta zostaje nazwana Phoenix 2 i waży prawie 0,5 tony. Jest wyposażona w maski tlenowe, monitory pracy serca, oświetlenie awaryjne, kamery oraz radio do łączności z ekipą na górze. Może zmieścić tylko jedną osobę. Niektórzy górnicy boją się, że kapsuła może stać się ich grobem. Tęsknota za wolnością okazuje się jednak znacznie silniejsza niż strach. Górnicy, jeden po drugim, są wywożeni na powierzchnię. Każdy ma założone okulary przeciwsłoneczne, aby po tygodniach spędzonych w całkowitych ciemnościach nie narazić wzroku na uszkodzenie. Podróż kapsuły na górę trwa kilkanaście minut. Kabina unosi się z prędkością 1 metr na sekundę. Operacja San Lorenzo trwa nieprzerwanie niemal dobę. Prezydent Piniera jest obecny przy wydobyciu każdego z 33 górników. Ci po opuszczeniu kapsuły wpadają najpierw w objęcia najbliższych, a zaraz potem zajmują się nimi lekarze. Wszystko to na żywo relacjonują media. Kiedy Mario wychodzi z kapsuły, szeroko się uśmiecha. 2 miesiące pod ziemią nie odebrały mu pogody ducha. Z kopalni zabrał ze sobą osobliwe pamiątki – kamienie. Wręcza je prezydentowi Chile, ratownikom i innym zgromadzonym w obozie. Ten symboliczny gest momentalnie zauważają dziennikarze. Opisując operację ratunkową w San Jose, będą nazywać charyzmatycznego lidera Super Mario. Ten pseudonim znany będzie wkrótce na całym świecie. Niedługo po zakończeniu akcji ratunkowej do górników zwracają się twórcy filmowi, chcący opisać dramatyczne wydarzenia z kopalni. Wypadek był dokładnie relacjonowany przez media. Mario uświadamia sobie, że historia jego i jego towarzyszy będzie opowiedziana niezależnie od tego, czy wezmą w tym udział, czy nie. Wiedzą też, że współpraca z filmowcami może być jedyną szansą, żeby wyrwać się z biedy. Górnicy zgadzają się. Niedługo potem ich niezwykła historia trafia na wielkie i małe ekrany na całym świecie. Sława jednak nie wymazuje z ich psychiki tego, przez co przeszli. Latem 2015 roku, 5 lat po wypadku, wielu górników nadal mierzy się z potężną traumą. W sennych koszmarach wciąż wracają do wydarzeń z kopalni. Część z nich trauma towarzyszyć będzie do końca życia. Nawet zawsze uśmiechnięty Mario nosi w sobie ślad tamtych dni. Wiele lat później wciąż nie potrafi zasnąć bez leków. Sława ostatecznie nie przyniosła mu bogactwa. Super Mario musi wrócić do pracy, żeby utrzymać rodzinę. Pomimo traumy wraca do kopalni. Świat szybko zapomina o historii 33 górników, którzy przeżyli piekło. Jednak Mario będzie o tym pamiętał aż do śmierci.
1: Słuchaliście podcastu Czarne Skrzynki.
0: Scenariusz Anna Zjafar. Producent wersji oryginalnej Oliver Bergman.

0: 24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Nie ma żadnej fali nienawiści Polaków wobec Ukraińców, nie ma też żadnej fali zbrodni Ukraińców wobec Polaków. Natomiast jest realny problem z tym, że jeżeli będziemy mieć bardzo dużo weteranów wojennych, którym nikt nie udzieli odpowiedniego wsparcia psychologicznego, nikt nie zadba o to, żeby oni nie stanowili zagrożenia, to taki problem się może pojawić.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Tak, to już prawie 20 w RMF FM i to ważne fakty rozpoczynające nasz krakowski wieczór wyborczy. Jesteśmy ponownie w studiu. Przy mikrofonie Tomasz Staniszewski. Witamy.
1: Lokomotywa pociągu towarowego wykolejona na przejściu granicznym w Medyce. Od tej informacji zaczynamy. Potem polski bokser podejrzewany o zabójstwo Marokańczyka na Malcie, a Kraków głosuje jeszcze przez godzinę. Wybiera dziś prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. A reszta Polski patrzeć może na to, jak lokalna polityka wpłynąć może za rok na wybory parlamentarne. Jest 20. Zapraszam na fakty. Wykolejenie lokomotywy pociągu towarowego na przejściu granicznym z Ukrainą w Medyce. W trakcie wjazdu do Polski, gdy część składu znajdowała się już w naszym kraju, z torów wypadła lokomotywa. Nikomu nic się nie stało, w tym składzie było 47 wagonów z blachą i rudą żelaza. Incydent nie ma wpływu na ruch pociągów na przejściu, ale o sprawie powiadomiono i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. 27-letni Polak zatrzymany na Malcie w sprawie prawdopodobnego morderstwa. Jak informują lokalne media, w miejscowości St. Julians znaleziono ciało 31-letniego Marokańczyka. Na linii faktów teraz nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co jeszcze wiemy o tej sprawie?
2: Lokalny dziennik Times of Malta podaje, że według świadków dwaj mężczyźni wdali się w bójkę. Marokańczyk miał zostać uderzony pięścią, przewrócić się, uderzyć o beton i rozciąć głowę. Według lokalnych źródeł zatrzymany Polak to zawodowy bokser, który na Malcie przebywał na wakacjach. Policjanci zatrzymali go po analizie nagrań z monitoringu. Polak ma zostać przesłuchany i złożyć zeznania. Pytania o tę sprawę wysłałem już do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3: Tym żyje Kraków.
1: Kraków głosuje jeszcze przez niemal godzinę, wybiera dziś prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. W faktach RMF FM zapowiadamy zatem krakowski wieczór wyborczy, który powstaje we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Na niespełna godzinę przed zakończeniem głosowania sprawdźmy, jakie nastroje panują w sztabach kandydatów. Na miejscu wozy satelitarne RMF FM, na miejscu nasi reporterzy. Zaczynamy zatem na Królewskiej 67, biuro Łukasza Gibały, tam jest Maciej Sołtys. Dobry wieczór,
4: dobry
1: Maćku.
4: Wieczór.
1: Jaka atmosfera w jego sztabie na godzinę przed zakończeniem głosowania?
4: No chyba nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że jest nerwowo. To oczekiwanie na wynik głosowania, ale na razie współpracownicy Łukasza Gibały gorączkowo przygotowują to wszystko na 21. Co chwila ktoś z telefonem wybiega z biura. Sztab zlokalizowany bowiem jest w biurze Gibały przy ulicy Królewskiej. Jest tu może kilkanaście osób. Głównego aktora, jak widzę i jak się dowiedziałem, jeszcze nie ma. Zapewne pojawi się tuż przed zamknięciem lokali wyborczych. Ze sztabu Łukasza Gibały Maciej Sołtys.
1: A teraz Hawełka przy Rynku Głównym, gdzie na wyniki wyborów czeka sztab Moniki Piątkowskiej. Łączymy się z Pawłem Koniecznym. Pawle, co dzieje się tam teraz?
5: No, sala powoli wypełnia się zaproszonymi gośćmi, którzy będą oczekiwali na rozstrzygnięcie. Jest specjalna scena, na której obecnie znajduje się biały fortepian, ale za godzinę to tam oczekujemy pierwszych emocji, jakie pojawią się wśród uczestników spotkania. Nastroje, jak na salę balową, przystało bardzo dobre, a do tego barw dodaje pięknie ozdobiony krakowski rynek i nad nim widowiskowa pełnia księżyca. Sztabu Moniki Piątkowskiej, Paweł Konieczny.
1: Ciekawe, czy ktoś zagra przy tym białym fortepianie. Przenieśmy się teraz do sztabu Michała Drewnickiego. Tam jest reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, prosimy.
6: Tu w hotelu Nowotel, położonym tuż przy moście Dębnickim, sztab Michała Drewnickiego liczy na niespodziankę. Na miejscu z pewnością pojawiły się osoby, które w ostatnich tygodniach pracowały w kampanii kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Jak się dowiedziałem, obecna ma być także była premier Beata Szydło. Z moich rozmów z politykami PiSu wynika, że sukcesem będzie pobicie wyniku z 2024 roku. Wówczas na prezydenta Krakowa startował Łukasz Kmita, były już poseł PiS. Dziś to polityk związany ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, stowarzyszeniem, które oficjalnie nie poparło Michała Drewnickiego przed dzisiejszymi wyborami.
1: To był Kacper Wróblewski, a my sprawdzamy, co jeszcze, co dzieje się w tej chwili na krakowskim Kazimierzu w sztabie Darii Gosek-Popiołek. Tam jest Marcin Buczek.
7: Jestem. No a tu w sztabie Darii Gosek-Popiołek dosłownie ostatnie przygotowania przed wieczorem wyborczym. Jeszcze wnoszone są, jak widzę, dodatkowe krzesła. Jeszcze ustawiane są stoliki. W sumie ma tu być dzisiaj kilkadziesiąt osób. Na razie jest ich, jak widzę, no, może kilkanaście, ale ciągle pojawia się ktoś nowy, to ważne. No a wśród nich zauważyłem już m.in. marszałka Sejmu. A Daria Gosek-Popiołek, jak przed chwilą usłyszałem, ma się tu pojawić tuż po 20.
1: O 20.45 rusza krakowski wieczór wyborczy w informacyjnym radiu RMF 24, a w faktach ze mną jego gospodarz Piotr Salak.
8: Tak jest. Dzień dobry.
1: Wieczór, Piotrze. Co zatem przygotowaliśmy w programie? Kogo zaprosiłeś?
8: No będą z nami oczywiście politycy, którzy skomentują na gorąco te pierwsze prognozy wyborcze, które usłyszymy tuż po 21.00, przypomnę. Politycy różnych opcji, ale jedno ich łączy. Wszyscy są związani z Krakowem, wszyscy są związani z Małopolską. To w pierwszej godzinie. W drugiej aktywiści, influencerzy, ludzie Krakowa. Tak powiem ogólnie, ludzie, którym sprawy sztaby krakowskie bliskie są sercu. Będziemy oczywiście też zaglądać do sztabów, do tych, gdzie dzisiaj będą świętować, no i tam, gdzie tego świętowania pewnie dzisiaj będzie trochę mniej.
9: Zdecydowanie mniej.
8: Będziemy też tłumaczyć oczywiście, jak te wyniki przedterminowych wyborów w drugim największym mieście w Polsce będą się przekładać na właśnie wybory parlamentarne w 27 roku. No i co ważne, nie tylko będzie nas słychać, ale też widać. Polecamy się oczywiście na naszych kanałach internetowych. Tam relacja non-stop do 23.
9: Piotr Salak, początek tego krakowskiego wieczoru wyborczego w Radio RMF 24, 20:45. Do 23 też wyborcze fakty RMF FM. Za godzinę o 21. Wyniki, pierwsze reakcje polityków na gorąco. No, a na razie jeszcze 56 minut ciszy. Kraków głosuje, wybiera dziś prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. A reszta Polski patrzeć może na to, jak ta lokalna polityka, lokalna kampania wpłynąć może za rok na wybory parlamentarne.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To będzie szczególny wieczór w Radiu RMF 24. Kraków wybiera, a my czekamy na Was w naszym studiu wyborczym. Wieczór wyborczy RMF FM i RMF 24. Ruszamy kwadrans przed 21. Kwadrans przed zamknięciem lokali wyborczych. Oczywiście będą sondażowe wyniki natychmiast po zakończeniu głosowania i będziemy też czekać z naszymi gośćmi i reporterami na pierwsze dane płynące z komisji wyborczych. Wspomniałem o gościach. No nikogo nie trzeba przekonywać, że te przedterminowe wybory w Krakowie to jest generalna próba polityczna przed głosowaniem do parlamentu w 27 roku. Co rezultat polityczny w stolicy Małopolskiej oznacza dla krajowej sceny? Kto zyska, kto straci? Kto ryzykuje najwięcej? Kto unika niebezpiecznych gestów politycznych i dlaczego? O tym wszystkim będziemy rozmawiali w naszym studiu. Politycy związani z Krakowem, ale też mający doświadczenie na krajowej scenie. Ireneusz Raś, klub PSL Trzecia Droga. Aleksandra Kot, Koalicja Obywatelska. Łukasz Kmita, Rozwój Plus. Bieżące informacje zapewniają nam cała ekipa tam zapewnia. Ekipa reporterska rozesłana do sztabów wyborczych kandydatów. Ich relacje w faktach, ale i na antenie RMF 24. Będziemy też słuchać waszego głosu. Będziemy zbierać wasze komentarze, chociażby sprzed Nowochódzkiego Centrum Kultury. Ale postaramy się też spojrzeć na te wybory okiem ludzi, którym dobro Krakowa leży na sercu, czyli aktywistów, komentatorów, influencerów. Obiecali nam spotkanie Mateusz Janicki, aktor, Aleksandra Piotrowska z akcji ratunkowej dla Krakowa, Rafał Sonik, biznesmen, rajdowiec, Wiktoria Malinowska, którą znacie z sieci jako Malina Gada. To wszystko na żywo, do zobaczenia i do usłyszenia oczywiście. Czyli jesteśmy w naszych kanałach w sieci, polecamy się gorąco, wprost ze studia na Kopcu Kościuszki. Czekamy na Was, przypomnę, startujemy za kwadrans 21.
1: Radio RMF 24.

0: To jest szczególny wieczór w radiu RMF 24, 27 września 2026 roku. Za kwadrans 21 wystartuje wieczór wyborczy na naszej antenie. Kraków wybiera. Kraków wybiera w pierwszej turze przedterminowych wyborów po referendum, które doprowadziło, jak wiecie doskonale, do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Nie tylko na naszej antenie wieczór wyborczy, także na antenie RMF FM i także w naszych mediach społecznościowych, co oznacza, że nie tylko będzie nas słychać, będzie nas także widać na naszych kanałach w mediach społecznościowych. Oczywiście tych ludzi, których słyszycie na co dzień, będziecie mogli zobaczyć. Między innymi naszych najlepszych reporterów, bo naszych najlepszych ludzi wysłaliśmy w te najważniejsze miejsca, jeśli chodzi o krakowskie wybory. Paweł Konieczny, reporter RMF FM, razem z nami. Dzień dobry, Paweł.
1: Dzień dobry, kłaniam się, ale miło się zrobiło.
0: Prawda?
1: Dziękuję, Piotrze, za taką piękną zapowiedź.
0: Paweł, powiedz, gdzie ty będziesz, w którym sztabie?
1: Ja już tak obserwuję, jak oświetla się powoli krakowski rynek w oczekiwaniu na wyniki sondażowe. Ja jestem właśnie przy krakowskim rynku. To w tym miejscu znajduje się sztab Moniki Piątkowskiej. Tu w restauracji Chawełka już niebawem zbiorą się wszyscy goście, aby oczekiwać na ten najważniejszy moment wieczoru, na ogłoszenie sondażowych wyników. I tu właśnie także kamery skierowane nie tylko na nas, ale skierowane przede wszystkim na tych, którzy lub może będą świętować, może będą dziś martwić się tym wynikiem, zarówno tutaj, jak i w innych sztabach, bo one są rozrzucone po różnych częściach Krakowa. Oczywiście serce, krakowski rynek, ale także i wiele hoteli, aż po krakowski Kazimierz. To właśnie miejsca, gdzie kandydaci na prezydenta Krakowa oczekują już na tę godzinę 21, aby otrzymać pierwsze sondażowe wyniki wyborów.
0: Paweł, spodziewasz się, że to będzie długi wieczór w Krakowie dzisiaj?
1: No, zobaczymy, kto będzie mógł dzisiaj świętować, kto będzie miał te chwile radości, aby świętować się, albo zostanie prezydentem, albo dostanie się do drugiej tury, która, przypominam, że ewentualnie odbędzie się za 2 tygodnie. Myślę, że u kogoś na pewno ta radość niezwykła się pojawi. Wiemy też doskonale, że będą przemówienia wszystkich kandydatów, będą na pewno podziękowania. Będzie także okazja do spotkania się w gronie tych wszystkich osób, które pracowały nad kampanią wyborczą, które ciężko oddały mocno swoje serce do tego, aby ich kandydat wypadł jak najlepiej. I dzisiaj jest właśnie ten test dla kandydatów. Kogo udało się przekonać? Kto oddał na nich głos? No to wszystko, no już na tę oczekiwaną 21. zatem czekamy.
0: Paweł Konieczny, dziękujemy bardzo. Paweł, jeden z armii naszych reporterów, którzy będą dzisiaj w sztabach wyborczych. Bardzo dziękujemy, Paweł. Trzymamy kciuki, żeby się wszystko udało. Na pewno się wszystko uda. Przypominamy, nasz wieczór wyborczy startuje za kwadrans 21, czyli jeszcze przed zamknięciem lokali wyborczych. Cały czas trwa jeszcze cisza wyborcza. Oprócz oczywiście naszych reporterów, oprócz łączności ze sztabami, będą też politycy, będą też gorące komentarze, ale będą też ludzie, którym sprawy Krakowa leżą na sercu. Będą razem z nami, czy Mateusz Janicki, aktor, czy Aleksandra Piotrowska z Akcji Ratunkowej dla Krakowa, czy Rafał Sonik, biznesmen, rajdowiec. Oni wszyscy obiecali nam dzisiaj spotkanie. To się zapowiada rzeczywiście długi wieczór. Polecamy się zatem gorąco, startujemy za kwadrans 21.

0: dla partii takich jak Konfederacja w Krakowie, pani zdaniem?
1: Myślę, że tak. I mówię to trochę z bólem, ale no niestety to jest związane z tym, jak oni dobrze prowadzą kampanię dla młodych.
0: A głos młodych w ogóle był słyszany w tej kampanii, pani zdaniem, czy nie?
1: Moim zdaniem...
0: Czy coś docierało do młodych w tej kampanii?
1: Tak, tak, docierało, jeśli właśnie spojrzymy na Darię Gosek-Popiołek, czy na Olę Owce, one mówiły do młodych, tylko pytanie, czy słuchali ich tylko ci młodzi, którzy i tak by na nich zagłosowali, czy nowi młodzi?
0: Ale nie wierzę, żeby dla młodych ludzi ważne było to, jak wygląda budżet Krakowa, że zadłużenie na 8 milionów, prawda?
1: Tak,
0: że to...
1: większość młodych tego nie rozumie, ale no, ludzi starszych
0: to co jest ważne w takim
1: rozumie.
0: Razie? To
1: dla młodych?
0: Kwestia turystyki też pewnie nie, ale już rozumiem, kwestia drogich biletów pewnie tak.
1: Drogich biletów, ja też uważam, że młodzi trochę, ja przynajmniej tak bym chciała, żeby ten nowy prezydent był prezydentem codzienności, żeby on nie obiecywał mi kolejnego parku XXL, czy taniego biletu komunikacji miejskiej, gdzie nikt w komunikacji miejskiej nie chce pracować, bo są za małe pensje, no to jakoś musimy zdobyć te środki. Tylko chciałabym na przykład nie usprawnienia ścieżki rowerowej, która urywa się w połowie drogi, tramwaju, który przyjedzie na czas, który, nie wiem, będzie jeździł częściej, może trochę szybciej. Takich małych usprawnień, które później wpłyną na moje codzienne życie. Tak bym to widziała.
0: Czyli przede wszystkim bardziej taka proza życia, bardziej...
1: Tak.
0: Użyję cytatu, ciepła woda w kranie bardziej niż, rozumiem, niż jakieś postulaty polityczne.
1: Ja rozumiem, że prezydent nowy, nieważne kto wygra, będzie potrzebował głośnego jednego postulatu, który spełni, żeby wygrać za dwa lata.
2: Wieczór wyborczy.
0: Razem z nami Malina Gada.
2: Nie czekamy, pojawiły się właśnie pierwsze wyniki late poll, czyli sondażu uzupełnionego, dane z komisji wyborczych, czyli te jeszcze bardziej dokładne. Piotr Salak ponownie z nami.
3: Popatrzcie.
0: No i właśnie mamy razem z nami Rafał Sonik, przypomnę, przedsiębiorca, rajdowiec, Malina Gada, Wiktoria Malinowska, to teraz patrzymy na te late pole, czyli 36,1, 29,5 dla Moniki Piątkowskiej. To jest duża zmiana, bo ta różnica już nie jest taka duża. Jak pan to skomentuje, panie Rafale?
3: No widzimy tutaj instytucję, która podała te wyniki.
0: OGB,
3: one się różniły już wcześniej między instytucjami. Ipsos podawał inaczej,
0: tak
3: OGB
0: jest.
3: Inaczej i to bardzo duża różnica była. Pytanie, co podaje Ipsos teraz?
0: Michał Drewnicki 17,9, ale to już wiadomo, że w drugiej turze i Monika Piątkowska i Łukasz Gibała. Co to może oznaczać dla drugiej tury, że to będzie o włos, pani zdaniem?
1: Myślę, że tak i że to będzie bardzo podobne do zeszłych wyborów.
0: Ale to znaczy w jakim sensie?
1: Do tego, że
3: mikro
1: tam...
3: Mikroróżnica.
1: Tak, mikroróżnica.
0: Wtedy było 5000 głosów, o ile dobrze pamiętam.
3: Tak, 2% zdaje
1: tak.
3: się.
1: Tak. Bardzo mała, do samego końca nie wiedzieliśmy, kto wygra.
0: Tylko, że pamiętacie, że te ostatnie wybory też się decydowały niemalże do ostatniego dnia, tam były też różne nieczyste zagrywki, miał o to pretensje Łukasz Gibała. Czy to oznacza, że ta druga tura też może być taka brutalna, pańskim zdaniem?
3: Raczej na pewno będzie taka. Mhm. Tym bardziej, że polaryzacja teraz będzie eskalowała, prawda? Jednak przy 7 kandydatach głosy się rozkładają według sympatii, a przy 2 kandydatach głosy będzie też decydowała antypatia, prawda? Tutaj w pierwszej turze każdy mógł szukać swojej satysfakcji, że głosuję na kandydata, który bardziej do mnie przemawia. Nie wiem,
1: dokładnie.
3: Czy się ze mną zgodzi.
1: Tak, tak, a teraz
3: natomiast
1: będziemy wybierać,
3: teraz będziemy wybierać
1: mniejsze
3: i
1: zło.
3: Tych, których chcemy i dlatego, że kogoś nie chcemy.
1: Dokładnie.
3: Prawda? To już będzie gra bardzo emocjonalna.
0: To jeszcze spójrzcie na sondaż przed drugą turą. To jest też sondaż Ipsosu dla Polsat News. 52,7 Łukasz Gibała, Monika Piątkowska 38,4.
3: Ja ten sondaż widziałem dokładnie taki, tylko właśnie podstawą do tego sondażu był inny exit poll. Myślę, że Ipsos ma zupełnie różne dane od tych, które OGB pokazało i to też ten wynik tu byłby inny.
0: Rafał Sonik, Malina Gada, Wiktoria Malinowska razem z nami w wieczorze wyborczym RMF 24, słuchaczom RMF FM. Pięknie dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie. Jesteśmy cały czas w streamie i oczywiście w radiu i na antenie radia RMF 24. Posłuchajcie, te wyniki przed drugą turą, one zapowiadają, bo trochę się tego obawiał Łukasz Gibała w tej swojej wypowiedzi tuż po wyborach. One zapowiadają ostrą kampanię, one zapowiadają brutalną kampanię. Czy Łukasz Gibała to jest taki człowiek, który dobrze się czuje w takiej ostrej kampanii?
3: Myślę, że Łukasz Gibała ma tak ogromne doświadczenie w samorządzie, że się będzie dobrze czuł w każdych okolicznościach.

0: I że go nic albo mało co mogłoby zaskoczyć.
1: A krakowianie
0: tym bardziej, że przecież komunikował swoje ambicje od dawna, startuje nie pierwszy
1: tak
0: raz.
1: Jest.
0: Ma takie poczucie, że to jest jego życiowa misja i co najważniejsze, akurat moim zdaniem decydujące to jego determinacja, prawda? A ponieważ operuje...
2: Ale wiele osób negatywnie ocenia tą determinację i twierdzi, że przez to, że Łukasz Gibała tak długo próbuje zostać prezydentem, to on na pewno ma jakieś niecne zamiary.
0: Ja się temu zupełnie nie dziwię, natomiast determinacja przekonuje tych, czy wpływa na tych, którzy tak nie myślą, prawda? I pytanie, jak się rozłożą proporcje, dlatego te wybory są w sumie fascynujące.
1: Może być tak, bo Jacek Majchrowski położył pieczęć na Krakowie na wiele lat. Czy uważacie, że to będzie tak, że te wybory to jest pewnego rodzaju tęsknota za jakąś stabilnością w Krakowie, bo tej stabilności nie ma już od kilku miesięcy, nie ma w Krakowie stabilności. Z drugiej strony niektórzy mówią, nie było prezydenta przez pół roku i nic się takiego nie działo.
2: Ja niestety boję się, że nieważne kto wygra, to przez te najbliższe dwa lata do kolejnych wyborów, on po prostu lub ona będzie prowadzić kampanię, wieczną kampanię, żeby wygrać kolejne wybory. I uważam, że to będzie najbardziej szkodliwe dla tego miasta, bo nie da się spełniać postulatów, które będą zapewniać tylko zadowolenie. Niestety trzeba podnieść czasami ceny biletu. I trzeba wprowadzić strefę czystego transportu. Trzeba podjąć decyzje, które nie wszyscy będą zadowoleni. No i pytanie, czy nowy prezydent będzie na tyle odważny, żeby to robić przez te dwa lata, czy będziemy tylko mydleni, no bo wtedy, no niestety nie pójdziemy w żadną dobrą stronę.
0: Ja mam taki konik w tej sprawie i chciałbym to wypowiedzieć. Popatrzcie, kiedy były ustalane progi referendalne, mieliśmy 3 kanały telewizyjne, 3-4 kanały radiowe, no może 5. I gazetki papierowe.
1: Tak jest.
0: Wpływanie na opinię publiczną przez telewizję, radio i prasę jest relatywnie trudne i drogie. W międzyczasie doszedł internet. Internet, który jest narzędziem wpływu. Tanim, sprawnym, powszechnym i bardzo skutecznym, jeśli tym dobrze operować. Uważam, że to, że w ogóle doszło do referendum, to nie jest kwestia Krakowa, tylko akurat w Krakowie była ten trigger pierwszy, ten zapalnik. Ale równie dobrze mogłoby się to odbyć gdziekolwiek. Progi referendalne są anachroniczne. Cały mechanizm jest anachroniczny. Oczywiście, że tak. Bo dzisiaj przy odrobinie właśnie determinacji, przy odrobinie sprawności w internecie i jakimś tam budżecie będzie można praktycznie obalić każdy samorząd lub prawie każdy. No bo są miasta, w których mieszkańcy kochają obecnego prezydenta czy burmistrza z różnych powodów, po prostu go kochają. Jest świetny, wszystkich zna, wszyscy go znają. W miastach tam 100-tysięcznych czy mniej więcej to się da zrobić. W dużych miastach się tego nie da zrobić. Nie da się zrobić w dużym mieście
1: zawsze
0: tego.
1: Zawsze komuś nie będziesz się podobał.
0: Zawsze będzie grupa ludzi, którym się nie będziesz podobał i zawsze będzie można tą grupę właśnie poprzez kanały internetowe znaleźć, zmobilizować, no i też w jakim stopniu zmanipulować.
2: Tylko pytanie, czy ta grupa może zostać jeszcze odwiedzona od tego pomysłu przez treści, które będzie wypuszczał dany prezydent? Czy gdyby... Załóżmy, Aleksander Miszalski lepiej wytłumaczył mieszkańcom strefę czystego transportu, to czy tak wielu ludzi byłoby o to złych?
1: A pani...
0: Nie, na pewno nie byłoby tak łatwo, ale to nie oznacza, że do referendum by nie doszło i to nie oznacza, że wynik nie byłby taki, jak niestety był. Bo przyznaj, że ostatnich kilka miesięcy przed referendum to był czas bardzo dużej aktywności prezydenta Miszalskiego, żeby jednak przekonać mieszkańców, że był dobrym prezydentem.
2: To prawda, tylko już na samym końcu wycofywał się z większości swoich decyzji i mówił, to dobrze, może jednak zmniejsza tą strefę czystego transportu. I jakby moim zdaniem, jak już powiemy A, to musimy powiedzieć B. Nie możemy w momencie złości mieszkańców powiedzieć, dobra, to wyjdę tylnym wyjściem i będzie wszystko okej.
0: Ale z drugiej strony prześledzenie przygotowań do referendum i później procesu przed referendum i w trakcie retrospektywnie i przygotowanie tego lepiej gdzieś jest najprostszym, co można zrobić, prawda? Czyli jeżeli chciałbym być prezydentem albo ktoś chciałby być prezydentem Łodzi, Poznania, Gdańska, Wrocławia czy Warszawy, jak ostatnio o tym słyszymy, to ten mechanizm użycia internetu do tego, żeby przekonać mieszkańców, że jednak nie jest to dobra władza i trzeba ją zmienić, będzie stosowany, po prostu.
2: To jest
0: i te progi referendalne okażą się według mnie totalnie anachroniczne, to jest niebezpieczne.
2: Tak, ja też uważam, że to jest niebezpieczne.
1: Tak uważają nasi goście, goście Wieczoru Wyborczego w Radiu RMF 24, który powoli już dobiega końca. Kraków zdecydował. Zdecydował przynajmniej w pierwszej turze. Będziemy mieli drugą turę niewątpliwie. Łukasz Gibała 36,6, Monika Piątkowska według tych najnowszych danych, tych late poli, 29, to zapowiada fascynującą dogrywkę. Wiktoria Malinowska, Malina Gada, pięknie dziękujemy za wizytę w naszym studiu.
2: Bardzo.
1: Rafał Sonik, przedsiębiorca, biznesmen, Kraków z urodzenia i z emocji również.
0: I sąsiad RMF-u.
1: I sąsiad RMF-u. Pięknie dziękujemy również za wizytę w naszym studiu. Przypominamy, dogrywka jutro rano w Radiu RMF 24 i w RMF FM. Łukasz Gibała zapowiedział się u Tomasza Terlikowskiego o godzinie 8. O 7, mam nadzieję, powitamy Monikę Piątkowską przed drugą turą. A teraz już zbliżają się fakty, czas najwyższy. Tomasz Staniszewski, zapraszam.
3: Łukasz Gibała wygrywa pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie, a potwierdza to badanie Late Poll OGB dla Polsat News. Do drugiej tury przechodzi także Aleksandra Piątkowska. Procentowo Gibała wygrywa 36-29. To są najnowsze dane sondażowe i od nich zaczynam fakty, a potem komentarze zwycięzców i przegranych tego prezydenckiego starcia. Wybiła 23. Mamy zaktualizowane wyniki sondażowe dzisiejszych wyborów w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska poprawiają swój wynik wobec tego, co sondażownie opublikowały 2 godziny temu w momencie zakończenia głosowania i zamknięcia lokali wyborczych tu w Krakowie. Fakty otwieramy od wyników, jakie przynosi najnowsze badanie Late Poll wykonane przez pracownię OGB dla telewizji Polsat News. Te wyniki zna Krzysztof Berenda. Krzysztofie, zatem jak wyglądają aktualne liczby?
4: No, według najnowszego wyliczenia OGB Łukasz Gibała zanotował wynik na poziomie 36,1, Monika Piątkowska 29,6 i on i ona poprawili swój wstępny rezultat mniej więcej o 1 punkt procentowy. Pogorszył się za to wynik numeru 3, czyli Michała Drewnickiego. On już nie ma 19%, on ma 17,8. Reszta stawki bez większych zmian. Aktualny wynik Aleksandry Owcy to 7,2, Darii Gosyk-Popiołek 4,6. Bardzo podobny wynik 4,3 notuje Michał Klimek. Stawkę zamyka Sławomir Pietrzyk 0,4. To jest badanie Late Poll, czyli bliższe rzeczywistości. To jest Late Poll pracowni OGB dla Polsat News. Tej nocy zaktualizowane badanie ma podać jeszcze Ipsos. No a rano spodziewamy się wyników oficjalnych z Miejskiej Komisji Wyborczej.
5: Tym żyje Kraków.
3: Oddajemy teraz w faktach głos zwycięzcy pierwszej tury. Nie będziemy na razie świętować, poczekamy na oficjalne wyniki. Takimi słowami kończył się wieczór w sztabie Łukasza Gibały na Królewskiej, dokładnie pod numerem 67, gdzie biuro ma kandydat Krakowa dla mieszkańców. Wciąż jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jak przebiegał ten wieczór na razie sondażowego zwycięzcy głosowania?
6: Tuż po ogłoszeniu wyników rozległy się oklaski i współpracownicy oraz zwolennicy Łukasza Gibały zaczęli skandować jego imię. Teraz tutaj w sztabie przy ulicy Królewskiej jest już pusto. Może nie gasną jeszcze światła, ale kończą się ostatnie wywiady. Różnica między Gibałą a Moniką Piątkowską to kilkanaście punktów procentowych. Gibała jednak nie odpuszcza i jutro od rana chce znów walczyć o głosy.
7: Będziemy rozdawać obważanki, dziękować Krakowianom za poparcie i przekonywać do tego, żeby 11 października poszli i zagłosowali na Kraków dla mieszkańców.
6: Jak podkreśla Łukasz Gibała, dzisiaj on i jego środowisko nie będą świętować, ale poczekają na ostateczne wyniki od PKW. Te mają pojawić się w poniedziałkowy poranek.
3: Jak mówiliśmy już w faktach, te pełne wyniki poznać mamy przed 6 rano, zatem już teraz zapraszam na poranne fakty RMF FM. Pierwszy etap bitwy za nami, czas odrabiać straty. Tak mówili naszym reporterowi działacze Koalicji Obywatelskiej, którzy wzięli udział w wieczorze wyborczym Moniki Piątkowskiej. W Hawełce przy rynku głównym niezmiennie nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jak twoi rozmówcy oceniają te sondażowe wyniki?
8: No najczęściej powtarzane są słowa o tym, że Monika Piątkowska startowała z niskiego pułapu, a w pierwszych sondażach znajdowała się na czwartym miejscu. Według uczestników wieczoru wyborczego dzisiejszy wynik jest świetnym startem przed decydującą turą i patrzą na nią z nadzieją.
9: Na wygraną w drugiej turze absolutnie kwestia zwycięstwa wyborczego nie jest zamknięta, czułabym, jest otwarta. Widać wyraźnie, że jej pracowitość, ciężka praca sztabu i wszystkich ludzi zaangażowanych w kampanię spowodowała to, że ten wynik jest wyższy i daje nam drugą turę.
8: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Dominik Jaśkowiec. W krakowskiej Hawałce jeszcze kilka osób, które omawiają dzisiejsze sondażowe wyniki wyborów i jak zapowiadają, od rana rozpocznie się kolejny etap bitwy o Kraków. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej Paweł Konieczny.
3: Łukasz Gibała, Monika Piątkowska to byli zwycięzcy, a teraz pozostali uczestnicy tego prezydenckiego wyścigu o Kraków. Wyniki Exit Poll i Late Poll są znacznie lepsze niż ostatnie sondaże. Tak ocenia Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa. Według Late Pollu, przypomnę, dostał prawie 18% poparcie.
10: Ten wynik na razie, który jest, oscyluje w granicy prawie 20% poparcia, co jest takim wynikiem bliskim wynikowi Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce. Więc sądzę, że jestem z tego wyniku bardzo zadowolony. Jestem zadowolony z mojej kampanii, jestem zadowolony z państwa, z mojego sztabu i z wszystkich ludzi, którzy w tej kampanii pracowali.
3: Zdaniem Drewnickiego prawica pokazała, że ma pomysł na Kraków. No pytanie, czy rozłamany PiS ma już pomysł na przyszłoroczne wybory parlamentarne. Czy ten pomysł ma lewica? No tutaj pewnie jeszcze więcej pytań. Daria Gosek-Popiołek, dopiero piąta w wynikach sondażowych tej pierwszej tury głosowania w wyborach prezydenckich w Krakowie. Przypominam, według sondażu OGB uzyskała tylko 4,4%. Zatem tyle samo, co Michał Klimek, kandydat z Konfederacji Korony Polskiej, ale zdecydowanie mniej niż kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Ona według Late Pollu OGB 7,3% poparcia. Z Darią Gosek-Popiołek o wynikach rozmawiał Marcin Buczek.
11: Rozczarowanie?
12: A dlaczego zrobiłam taką kampanię, jaką chciałam zrobić? To była kampania, w której nikogo nie atakowałam, w której mówiłam o mieście, w którym chciałabym żyć i który chciałabym budować z mieszkańcami. Myślę, że rozczarowanie może być wtedy, jeżeli robi się kampanię na nienawiści, na manipulacji, na gniewie, a jeżeli robi się kampanię w oparciu o swoje wartości, to nie, absolutnie nie ma ani o tej żadnego rozczarowania.
3: Daria Gosek-Popiołek, z którą rozmawiał Marcin Buczek. A jak na gorąco wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów komentują mieszkańcy Krakowa? To na ulicach miasta sprawdza nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, późno, 5 minut po 23. Co słyszałeś? Czy mieszkańcy Krakowa są zaskoczeni tymi wstępnymi sondażowymi wynikami?
13: Niekoniecznie. Większość krakowian, z którymi rozmawiałem, jeśli już śledziła dzisiejsze wybory, to spodziewała się takiego rezultatu.
14: Tu można być zadowolonym. Powiem tak, no w takim stanie, jaki Kraków jest, tu nie ma dobrych rozwiązań.
13: Widział pan wyniki?
15: Widziałem.
13: Zadowolony jest pan?
15: Po części nie, bo mój kandydat osiągnął trzecie miejsce, ale myślę, że w drugiej turze zagłosuję za tym, co wygrał.
13: Frekwencja ponad 40%.
14: Myślę, że w drugiej turze będzie o wiele wyższa, dlatego, że ludzie przeważnie tą pierwszą turę traktują bardziej może z przymrużeniem oka, czy może mniej zobowiązująco, ale w drugiej turze na pewno się więcej ludzi zjawi.
13: Ulice Krakowa powoli pustoszeją, jednak w magistracie w większości okien widać zapalone światła. Urzędnicy przez całą noc będą liczyć głosy. Jak usłyszałem, pełnych oficjalnych wyników możemy spodziewać się około 6 rano.
3: A to był wieczór wyborczy w RMF FM i radiu informacyjnym RMF 24 we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Do drugiej tury wyborów w Krakowie, przypominam, przechodzą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Z sondażu Late Poll OGB dla Polsat News wynika, że Gibała dostał ponad 36% poparcia, Piątkowska 29,5% głosów. Trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z niespełna 18% poparciem. Dalej Aleksandra Owca ponad 7%, na kolejnych miejscach Daria Gosek-Popiołek i Michał Klimek. A na końcu stawki Sławomir Pietrzyk. Jutro rano, jak mówiliśmy, przed 6 mamy poznać pełne wyniki. Liczenie głosów trwa w Krakowie. Jak słyszeliście przed momentem, rusza kampania przed drugą turą. Kandydaci od rana ruszają w miasto. Razem z nimi w porannych faktach na pewno reporterzy RMF FM. Monika Piątkowska natomiast o 7, Łukasz Gibała o 8 będą jutro rano gośćmi RMF FM i radia RMF 24. Już teraz zapraszam, ale też polecam kolejne fakty. One o północy. Dyżur przejmuje Arkadiusz Stepień-Miernikowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Stepień Miernikowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.

0: To już niemal godzina pierwsza, więc czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dane z 85% obwodów. W drugiej turze wyborów w Krakowie zawalczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Szef Microsoftu Bill Gates ostrzega przed sztuczną inteligencją. Będzie ją trudniej regulować niż broń nuklearną. W tym tygodniu czeka nas kolejna podwyżka cen na stacjach paliw. Zaczynamy od najświeższych informacji z Krakowa. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze wyborów na prezydenta. Według danych PKW z prawie 85% obwodów Łukasz Gibała ma około 36,4% głosów, a Monika Piątkowska 29,7%. To oznacza, że między kandydatami jest niespełna 7 punktów procentowych różnicy. Z kolei najnowszy sondaż Late Poll przeprowadzony przez Ipsos przewiduje, że Łukasz Gibała uzyskał 36,9% głosów, a Monika Piątkowska zdobyła 29,1%. Oficjalne, pełne wyniki poznamy nad ranem. Druga tura odbędzie się 11 października. Frekwencja według wstępnych danych wyniosła nieco ponad 43%. Na Węgrzech rusza kolejny etap tzw. operacji Czyściec, zapowiada premier Peter Madziar. Dziś Narodowe Biuro Odzyskiwania i Ochrony Mienia ma rozpocząć dochodzenia w kilku głośnych sprawach korupcyjnych. Madziar zapowiedział też, że parlament zagłosuje nad uchyleniem immunitetów dwóch byłych ministrów. Nowe biuro powstało w tym roku. Ma badać m.in. przetargi publiczne, państwowe dotacje, fundusze unijne i majątek publiczny. Regulowanie sztucznej inteligencji będzie trudniejsze niż negocjacje nuklearne podczas zimnej wojny, tak uważa Bill Gates. Założyciel Microsoftu w rozmowie z NBC News apelował o międzynarodowe zasady dotyczące rozwoju AI. Jak podkreślał, potrzebne są zabezpieczenia, bo niewielkie grupy wykorzystujące sztuczną inteligencję mogą dziś zrobić rzeczy, które wcześniej były możliwe tylko dla dużych państw. Zdaniem Gatesa szczególnie groźne jest wykorzystanie AI przez ludzi o złych zamiarach. Jak mówił, pytanie brzmi, czy odpowiednie zabezpieczenia powstaną przed, czy dopiero po wielkich cyber- lub bioatakach. Do tego tematu wrócimy jeszcze na koniec faktów.
1: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
0: Kolejne wzrosty cen paliw. Analitycy przewidują na rozpoczynający się tydzień. Po weekendzie najmocniej według prognoz podrożyć ma autogaz. Już teraz kierowców na wielu stacjach zaskoczyły wzrosty cen. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje ponad 8 zł, a diesla ponad 9.
2: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No.
3: Widzieliśmy dziewiątki, na szczęście auto jest na gaz, troszeczkę jest taniej, ale no nadal.
4: Autogaz też ma drożeć.
3: No tak. Tak, tak, ale jednak nadal jest to troszeczkę bardziej oszczędne.
4: Ponad 3 zł, tak? 3,19 między innymi.
3: Oj, widzieliśmy po 3,30 czy 40 tak. Na trasie, więc naprawdę ceny powalają.
4: Ponad 8 zł, ponad 9 zł, to też już widać?
5: To już widać, już u nas już tak. Ja tankowałem gaz, to było 3,09. Także nie było tak źle jeszcze. Po prostu udało się.
0: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. A teraz w faktach przenosimy się na wyspy, bo tam brytyjskie gospodarstwo pobiło rekord Guinnessa. Na jego terenie stworzono gigantyczny portret Sir Davida Attenborough, autora słynnych programów przyrodniczych. Dziennikarz w tym roku obchodził swoje setne urodziny.
6: Sir David Attenborough. 10, 9.
7: Do stworzenia tej niezwykłej mozaiki wykorzystano ponad 10 tysięcy dyń i habaczków. Dzieło ma powierzchnię ponad 218 metrów kwadratowych, a twarz Sir Davida Attenborough widoczna jest z kosmosu. Farma, na której ułożono ten niezwykły hołd, pobiła tym samym zeszłoroczny rekord, kiedy to z dyń ułożono wizerunek króla heavy metalu Ozziego Osborna. Organizatorzy podkreślają, że po zakończeniu wystawy żadna dynia się nie zmarnuje. Trafią one na stoły lokalnych mieszkańców oraz do wiejskich gospodarstw jako pasza dla zwierząt.
0: To, o czym informował z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
1: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
0: Czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić? To pytanie, które zadaliśmy wam w naszym cotygodniowym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24. To kolejna rewolucja przemysłowa, nie powinno się jej spowalniać. Nie spowalniać rozwoju AI, lecz kontrolować jej budowę i ewolucję. To tylko niektóre z waszych głosów. Na ten temat z profesorem Piotrem Szczuką z Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
8: Panie profesorze, czy powinniśmy spowolnić rozwój sztucznej inteligencji?
9: Słyszymy takie postulaty, najczęściej one padają z ust szefów dużych firm technologicznych, co na pewno bardzo dziwi, więc my sami też możemy się zastanowić, co leży u podstaw takich stwierdzeń i takich postulatów, dlaczego mielibyśmy zwolnić ten postęp. Można patrzeć na to na dwa sposoby. Po pierwsze, takie spojrzenie życzeniowe, Ja na przykład bardzo bym chciał, żebyśmy trochę bardziej rozważnie rozwijali te narzędzia, gdyż one obecnie idą w kierunku jak najbardziej dużych, szybkich, zasobożernych, które potrzebują niesamowicie dużych ilości zasobów, centrów danych, które może za chwilę postawione zostaną na naszym podwórku, dosłownie i w przenośni. Będą korzystały z wody, z prądu, co powoduje duże zakłócenia dla lokalnych społeczności. Więc z tego punktu widzenia patrząc, przyhamowanie tego rozwoju i ciągły pęd za tym, żeby były coraz to większe inwestycje w ten biznes, byłoby to uzasadnione, to spowolnienie. Natomiast z drugiej strony patrząc, nie uważam, żeby to było realne, dlatego że chociaż te stwierdzenia padają z ust szefów firm, to nie wyobrażam sobie, żeby te firmy faktycznie miały oddać pola komuś innemu, a same wystopować. Więc wydaje mi się to tylko zabiegiem marketingowym, który teraz jest elementem takiego trochę naprawienia złego PR-u, który powstał po niedawnych incydentach, o których mówi się, że jakoby chmara agentów napędzanych algorytmem AI włamała się na jakiś serwer albo uciekła z tak zwanego sandboxa, czyli piaskownicy, w których miała być wyizolowana i tam testowana, że wyrwała się z tego środowiska testowego. I ta historia również nie jest do końca prawdziwa, bo taki agent, taka sztuczna inteligencja nigdzie się nie ukryła przed człowiekiem, nie uciekła i nie ukryła się, nie skopiowała się na żaden inny serwer, nie zawłaszczyła sobie czegoś materialnego, tylko skorzystała z możliwości przesyłania komunikatów w internecie, odczytywania tego, co w tym internecie jest i wysyłania różnych rzeczy, co zostało szumnie nazwane wielką ucieczką sztucznej inteligencji.
4: Filmowo to brzmi.
9: Filmowo oczywiście i to podbudza nastroje na przykład inwestorów, bo firmy te oparte są na takim modelu inwestycyjnym, gdzie potrzebna jest ta historia o przełomach, historia o ciągłym wzroście, o tym, że coraz więcej ludzi jest tym zainteresowanych, że jest postęp, że jest ciągły rozwój, że mamy niesamowite przewagi nad naszymi konkurentami, więc tym bardziej dziwi ten apel, jakoby wszyscy mieliby teraz zastopować i wszyscy się ze sobą zgadzają i tak jak w piosence elektryczny gitar, będzie nadal tak jak jest.
4: Ale trwa też dyskusja na takiej płaszczyźnie dotycząca tego, że sztuczna inteligencja może zabierać pracę ludziom, może ograniczać rynek pracy. Czy to jest coś, o co naprawdę powinniśmy się martwić?
9: To ograniczanie ofert pracy jest spowodowane wyłącznie decyzjami szefów i ludzi, którzy decydują o tym, żeby ludzi zatrudniać albo zwalniać. Sztuczna inteligencja nie za bardzo ma tutaj coś do gadania, mówiąc tak trochę antropomorfizując ją. Jednak ona oferowana jest jako produkt, który miałby zastąpić dużą liczbę zadań, które robimy jako zawodowcy. Nawet ja, jako naukowiec i dydaktyk, też spotykam się z takimi przykładami, że AI teraz rozwiązuje problemy matematyczne, dowodzi jakichś twierdzeń sprzed nierozwiązanych przez ostatnie 100 lat i tak dalej, co buduje takie poczucie zagrożenia i znowu tej wielkości i wyższości AI nad człowiekiem, która ma rzekomo być taka wydajna, niesamowita, nieomylna, szybsza od człowieka i równie jak on, albo jeszcze bardziej uzdolniona. I to znów jest PR. Rozwiązanie problemu matematycznego Navier-Stokesa związanego z dynamiką płynów i tak dalej, coś o czym można było usłyszeć w mediach tydzień czy dwa tygodnie temu, pochłonęło koszty obliczeń, aby wygenerować i sprawdzić ten dowód, pochłonęły 20 milionów dolarów ponad. A tymczasem jest to oferowane matematykom i naukowcom jako problem milenialny, za rozwiązanie którego jest przewidziana nagroda 1 milion dolarów. Więc tutaj można oczywiście wkładać niesamowicie duże środki finansowe w to, żeby zrobić rozwiązanie AI, ale ono będzie póki co zawsze o wiele bardziej kosztowne niż praca ludzka. To jedna rzecz. A druga rzecz, że takie narzędzie dostarcza pewnych wyników i nie ma gwarancji jakości tych wyników. Więc jeżeli rezultat algorytmu AI będzie traktowany jako rezultat pracy firmy, na przykład, która wykonuje analizy rynkowe, ma dostarczyć jakiś raport albo zrobić analizę stanu prawnego lub jeszcze w czymś innym doradzić, to w takich materiałach mogą być tak zwane halucynacje, czyli błędy merytoryczne polegające na tym, że człowiek, który miał zweryfikować jakość takiego materiału, jego poprawność, coś przeoczył i zrobił to zbyt pobieżnie i szybko i taki raport ukazał się publicznie. W naszym kraju mieliśmy tego przykład też około 2-3 tygodnie temu. Raport o marce Polska, pełen błędów i wyhalucynowanych informacji, ale takie rzeczy na świecie również się zdarzały. Firma Deloitte dla rządu Australii przygotowywała raport i potem z części swojego wynagrodzenia musiała oddać pewną karę za to, że ten raport był wypełniony błędami. I to oczywiście powoduje zmniejszenie wizerunku tego kogoś, kto dostarczył taki błędny materiał. W takim razie, czy chcielibyśmy takie omylne AI, nie gwarantujące nam jakości, włączyć do naszego zespołu jako pracownika, albo cały zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy umieją się ze sobą dogadać, zastąpić jednym takim algorytmem, którego nikt może nie rozumie, któremu nikt nie umie wytłumaczyć, a potem sprawdzony materiał i tak trzeba przez długie, długie godziny weryfikować.
10: Czyli tak naprawdę rozwój sztucznej inteligencji nie powinien nas martwić. To jest coś naturalnego, jeżeli chodzi o to narzędzie.
9: Przez ostatnie dziesięciolecia rozwijało się mnóstwo różnych technologii. I o wielu tych technologiach mówiło się, że one powodują jakiś rodzaj zagrożenia. Mówiło się, że komputery na przykład zastępują ludzi. No ale ludzie wykwalifikowali się do tego, żeby te komputery obsługiwać, znać narzędzia i stosować je w swojej pracy. Powstały nowe zawody. To się nazywa destrukcyjną kreacją, czyli z jednej strony mamy proces wygaszania niektórych zawodów i niektóre kompetencje już nie są tak bardzo potrzebne, ale jest też kreacja, czyli na rynku pojawia się potrzeba, że teraz ludzie muszą dokształcać się i te nowe kompetencje ludzkie będą potrzebne. Więc nasze zawody nie są zagrożone, one będą się zmieniały i ta technologia również będzie się rozwijała, tak samo jak wiele innych technologii przez lata. Ten rozwój nie powinien nas martwić, ale tak samo jak istnieją normy dotyczące na przykład promieniowania elektromagnetycznego, które jest emitowane przez na przykład zasilane urządzenia, czy komunikujące się drogą radiową, jak istnieją normy dotyczące hałasu w miejscu pracy i można tak wymieniać ich dużo. Tak samo oczekujemy teraz norm, które mówiłyby o odpowiedzialnym, zgodnym z prawem wdrażaniu tych narzędzi AI i wraz z tym dynamicznym rozwojem technologii, jej adopcja, czyli włączanie jej w swój warsztat, musi być obwarowane sensownymi regulacjami.
0: Czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić? Na ten temat z profesorem Piotrem Szczuko z Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF24.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.